0: Brakuje internistów w szpitalu numer 1 w Bytomiu. Placówka wypisuje pacjentów do domów. Do końca sierpnia nie ma przyjęć na oddział. Wysadzono w powietrze szyb po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zmian w podatkach korzystny dla klasy średniej przedstawili premier i minister finansów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trwa proces wypisywania do domów pacjentów przebywających na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka poinformowała, że czasowo wstrzymuje przyjęcia, zarówno w trybie planowym, jak i nagłym.
2: Pacjenci, których proces leczniczo-diagnostyczny nie zostanie zakończony, zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych, w których możliwe będzie kontynuowanie niezbędnego leczenia i opieki. Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału. Przyczyną obecnej sytuacji nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.
0: Tłumaczyła Aleksandra Giczewska z Biura Prasowego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka prowadzi rekrutację internistów, by jak najszybciej przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału, który pozostanie zamknięty co najmniej do końca tego miesiąca. A poważne kłopoty ma też szpital w Tarnowskich Górach. Powiat rozważa dofinansowanie lecznicy. Brakuje pieniędzy, bo NFZ nie wypłacił tzw. nadwykonań, czyli za zabiegi, które przeprowadzono ponad limit, a były zdaniem lekarzy konieczne. Placówce brakuje na pensje. Są wypłacane w ratach albo opóźniane. Dokładnie o 15.30 runął szyb kopalniany JAS-2 po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Była to kontrolowana rozbiórka przy użyciu materiałów wybuchowych. Operacja przebiegła sprawnie, a po konstrukcji pozostał tylko filar, który będzie usunięty w kolejnym etapie likwidacji pokopalnianej infrastruktury. Kopalnia Jasmos zakończyła wydobycie w 2016 roku. Obecnie teren należy do spółki restrukturyzacji kopalń. Likwidacja szybu to element przygotowania terenów do przyszłych inwestycji.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ma być bardziej sprawiedliwy. Tak zmiany w systemie podatkowym określił premier Donald Tusk. Na konferencji prasowej szef rządu przedstawił wraz z ministrem finansów projekt nowego prawa podatkowego. By sfinansować te propozycje, wprowadzony zostanie wyższy CIT dla największych firm.
3: Główne założenie zmian to mniejsze obciążenia dla klasy średniej. Drugi próg podatkowy wzrośnie ze 120 na 130 tysięcy złotych, ale to nie wszystko.
4: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
3: Stawka CIT dla wielkich korporacji, które uzyskują rocznie ponad 200 milionów złotych, wzrośnie

0: wzrośnie z 19 do 22%. Z 1 do 5% wzrośnie danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 zł rocznie.
1: Chcemy, aby to największe, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami, by to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
0: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków.
2: Jeśli parlament i prezydent zaakceptują nowe przepisy, wejdą one w życie od przyszłego roku. A te informacje zabrał Tomasz Jelankiewicz. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, żołnierka Armii Krajowej, po wojnie psycholog i działaczka społeczna. Miała 99 lat. Premier, pisząc o śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej, przytoczył jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy się złodzieje, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Synoptycy ostrzegają, że dziś w nocy na północy regionu w powiatach częstochowskim i kłobuckim mogą pojawić się burze, spadnie do 30 mm wody, będzie też mocniej wiać. Silny wiatr spodziewany jest nad ranem i rano w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Jutro w całym regionie przelotne opady deszczu, ale bardzo ciepło, do 29 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Rząd chce ulżyć rosnącej klasie średniej. Podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i 12% podatku. Od 130 do 150 tysięcy złotych 24% podatku, a powyżej 150 tysięcy rocznie 32%. To propozycja rządowej obniżki podatków dla klasy średniej. Właśnie premier Tusk zapowiedział, że zmiany podatkowe będą kosztowały budżet kilka miliardów złotych.
1: To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować podniesienie progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy. Tym bardziej, że drugą decyzję, jaką podjęliśmy, także trzeba sfinansować. A ta decyzja oznacza, że dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
4: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk alarmuje, że wyższy CIT i cięcia limitu ryczałtu uderzą w polską gospodarkę.
5: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. Pan premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
4: Obniżka PIT-u ma być częściowo finansowana przez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Kijów, o czym poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko i wojskowa administracja miasta. Wcześniej władze przekazały, że rosyjskie rakiety uszkodziły 2 wielopiętrowe budynki mieszkalne i szkołę w dzielnicy Sołomiańskiej na południowym wschodzie Kijowa. W budynkach mieszkalnych mogą być uwięzieni ludzie. Ratownicy starają się uwolnić osoby uwięzione w jednym ze schronów. Trudny, górzysty teren, bardzo wysokie temperatury i susza to główne wyzwania, z którymi mierzą się strażacy walczący z wielkimi pożarami lasów w Hiszpanii. Dziś z Warszawy do tego kraju wyleci 12 strażaków z modułu GFFF Lublin, którzy podmienią na miejscu innych polskich strażaków. O trudnościach, z którymi będą musieli mierzyć się w Hiszpanii lubelscy strażacy, mówi członek tego modułu, kapitan Adrian Michałek z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
6: Samo przebywanie tam bez podejmowania jakichkolwiek działań jest niezwykle trudne, a dodatkowo my jako strażacy, którzy są ubrani w nasz sprzęt, w środki ochrony indywidualnej, mamy jeszcze trudniejsze zadanie do wykonania. Topografia, czyli teren górzysty, pagórkowaty.
4: Strażacy z modułu GFFF Lublin będą pracować w Hiszpanii przez 10 dni. Te moduły to specjalistyczne grupy strażaków przygotowanych do gaszenia wielkopowierzchniowych terenów leśnych w trudno dostępnym terenie bez użycia pojazdów.
7: To są aktualności jedynki.
4: Ukrainiec zatrzymany w Chorwacji, którego niemiecka prokuratura podejrzewa o udział w uszkodzeniu gazociągu Nord Stream, był wcześniej w polskich rękach. W październiku ubiegłego roku sąd w Warszawie zdecydował jednak o wypuszczeniu Wołodymyra Rzet na wolność. Ujęty w chorwackiej puli, mężczyzna został zatrzymany zgodnie z europejskim nakazem aresztowania. Na tej samej podstawie przebywał w polskim areszcie. Jesienią sąd uznał jednak, że jeśli atak na Nord Stream zorganizowała Ukraina, to nie było w tym złamania prawa. Sąd nie zajmował się potwierdzeniem lub zaprzeczeniem udziałowi mężczyzny w organizacji wybuchów na dnie Bałtyku i nie został wtedy wydany stronie niemieckiej. Według niemieckich śledczych zatrzymany Ukrainiec jest nurkiem i miał należeć do grupy, która podłożyła ładunki wybuchowe na gazociągach Nord Stream 1 i 2 w pobliżu wyspy Bornholm. 4 lata temu Wołodymyr Rzet i jego wspólnicy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i przez pośredników mieli wynająć w Rostocku jacht od niemieckiej firmy. Załadowali na niego ładunki wybuchowe, które później zainstalowali i zdetonowali 26 września 2022 roku. Od tego momentu gaz z Rosji do Niemiec nie płynie żadną z obu nitek rurociągu. I na koniec ponad 100 kradzieży na lotnisku Malpensa w Mediolanie i 10 zatrzymanych kobiet. Złodziejki miały wykorzystywać zatłoczone windy, by okradać pasażerów. Niektóre z zatrzymanych są nieletnie.
7: Według śledczych kobiety działały w grupach, otaczały wybrane osoby i zasłaniały swoje ruchy torebkami lub kurtkami. W ten sposób w ciągu kilku sekund zabierały z kieszeni i bagażu portfele, pieniądze oraz wartościowe przedmioty. Wszystkie zatrzymane objęto aresztem. Śledztwo prowadziły Policja Graniczna na lotnisku oraz prokuratury w Busto Arsizio i do spraw nieletnich w Mediolanie. Kluczowe okazały się nagrania z kamer monitoringu, dzięki którym policjanci mogli odtworzyć kolejne kradzieże i zidentyfikować podejrzane. Wśród włoskich miast szczególnie narażonych na kradzieże kieszonkowe są oprócz Mediolanu Florencja, Rzym i Wenecja. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
4: W nocy sporo chmur, miejscami przelotnie może padać deszcz. Na południowym zachodzie i w centrum burze, którym może towarzyszyć właśnie ulewny deszcz. W nocy od 10 stopni na Pomorzu do 18 na Podkarpaciu, w centrum około 15. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 993 hektopaskale. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Bałtyk pozostaje w zasięgu rozległego układu niżowego z głównymi ośrodkami nad Szkocją, Skandynawią i północno-zachodnią Rosją. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, miejscami porywy 6 w skali Beauforta, stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 6 w skali Beauforta, stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 17 stopni Celsjusza, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, na północy porywy 6 w skali Beauforta, stan morza 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, na północy porywy 6 w skali Beauforta, stan morza 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków południowych w dzień z kierunków zachodnich 4 do 5, na północy porywy 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni skręcający na południowo-zachodni do południowego 4 do 5, początkowo miejscami porywy 6 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni skręcający na południowy 6 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
8: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: Brakuje internistów w szpitalu numer 1 w Bytomiu. Placówka wypisuje pacjentów do domów. Do końca sierpnia nie ma przyjęć na oddział. Wysadzono w powietrze szyb po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zmian w podatkach korzystny dla klasy średniej przedstawili premier i minister finansów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trwa proces wypisywania do domów pacjentów przebywających na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka poinformowała, że czasowo wstrzymuje przyjęcia, zarówno w trybie planowym, jak i nagłym.
2: Pacjenci, których proces leczniczo-diagnostyczny nie zostanie zakończony, zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych, w których możliwe będzie kontynuowanie niezbędnego leczenia i opieki. Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału. Przyczyną obecnej sytuacji nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.
0: Tłumaczyła Aleksandra Giczewska z Biura Prasowego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka prowadzi rekrutację internistów, by jak najszybciej przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału, który pozostanie zamknięty co najmniej do końca tego miesiąca. A poważne kłopoty ma też szpital w Tarnowskich Górach. Powiat rozważa dofinansowanie lecznicy. Brakuje pieniędzy, bo NFZ nie wypłacił tak zwanych nadwykonań, czyli za zabiegi, które przeprowadzono ponad limit, a były zdaniem lekarzy konieczne. Placówce brakuje na pensje. Są wypłacane w ratach albo opóźniane. Dokładnie o 15.30 runął szyb kopalniany JAS-2 po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Była to kontrolowana rozbiórka przy użyciu materiałów wybuchowych. Operacja przebiegła sprawnie, a po konstrukcji pozostał tylko filar, który będzie usunięty w kolejnym etapie likwidacji pokopalnianej infrastruktury. Kopalnia Jasmos zakończyła wydobycie w

0: 2016 roku. Obecnie teren należy do spółki restrukturyzacji kopalń. Likwidacja szybu to element przygotowania terenów do przyszłych inwestycji.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ma być bardziej sprawiedliwy. Tak zmiany w systemie podatkowym określił premier Donald Tusk. Na konferencji prasowej szef rządu przedstawił wraz z ministrem finansów projekt nowego prawa podatkowego. By sfinansować te propozycje, wprowadzony zostanie wyższy CIT dla największych firm.
2: Główne założenie zmian to mniejsze obciążenia dla klasy średniej. Drugi próg podatkowy wzrośnie ze 120 na 130 tysięcy złotych, ale to nie wszystko.
3: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
2: Stawka CIT dla wielkich korporacji, które uzyskują rocznie ponad 200 milionów złotych, wzrośnie z 19 do 22%. Z 1 do 5% wzrośnie danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie.
3: Chcemy, aby to największe, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami, by to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
2: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków.
0: Jeśli parlament i prezydent zaakceptują nowe przepisy, wejdą one w życie od przyszłego roku. A te informacje zabrał Tomasz Zielankiewicz. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, żołnierka Armii Krajowej, po wojnie psycholog i działaczka społeczna, miała 99 lat. Premier, pisząc o śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej, przytoczył jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy się złodzieje, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Synoptycy ostrzegają, że dziś w nocy na północy regionu w powiatach częstochowskim i kłobuckim mogą pojawić się burze. Spadnie do 30 mm wody, będzie też mocniej wiać. Silny wiatr spodziewany jest nad ranem i rano w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Jutro w całym regionie przelotne opady deszczu, ale bardzo ciepło, do 29 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Radio. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są w Polsce. Do Rzeszowa łącznie trafiło wczoraj 12 osób, które wcześniej były w węgierskich szpitalach. Transport odbywał się etapami. Pacjenci byli przejmowani przez zespoły ratownictwa medycznego i przewożeni do 3 miejskich szpitali, o czym mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
6: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
5: Na Węgrzech pozostało 5 pacjentów, 2 osoby przebywają w Egerze, a 3 w Miszkolcu. Równolegle trwają formalności związane z transportem ciał osób, które zginęły w wypadku. Wszystkie ofiary śmiertelne zostały już zidentyfikowane, ale do zakończenia procedur brakuje jeszcze 2 oficjalnych dokumentów. Mieszkańcy stolicy wpisują się do księgi kondolencyjnej w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców w Warszawie. To oddanie hołdu weterance tego zrywu, Wandzie Traczyk-Stawskiej, która zmarła w wieku 99 lat. Zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Paweł Ukielski, mówił w TVP Info, że Wandzie Traczyk-Stawskiej zależało na tym, by młode pokolenie pamiętało o powstańcach.
7: Ona jak przychodziła do muzeum, to dawała nam zadania, co należy zrobić, co trzeba dla tej pamięci więcej zrobić, dla młodzieży. To zawsze było dla niej najważniejsze. I tym uporem między innymi doprowadziła do tego, że na Woli przy Cmentarzu Powstańców Warszawskich stanęła Izba Pamięci.
5: Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznym i Krzyżem Armii Krajowej. Wpisy do księgi kondolencyjnej można składać co najmniej do soboty. Już około 2 ton śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału gliwickiego. Stwierdzono tam obecność złotej algi. Wody polskie w Gliwicach stale prowadzą patrole kontrolne z wody i lądu, ale dotąd nie stwierdzono śniętych ryb poza 6. sekcją kanału. Poza tym są wdrożone i obowiązują rekomendacje międzyresortowego zespołu do spraw Odry, mówi Linda Hoffman, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
8: Zamknięte zostały sekcje 5. i 6. kanału gliwickiego, gdzie całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód zasobnych właśnie w glony złotej algi. Trzymaliśmy również do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Ograniczyliśmy także śluzowania na 5. sekcji kanału gliwickiego.
5: Od poniedziałku obowiązuje także zakaz korzystania z wód 6. sekcji kanału gliwickiego.
9: To są aktualności jedynki.
5: Iga Świątek pokonała francuskę Diane Parry w 2 setach 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału prestiżowego turnieju w Cincinnati i rangi WTA 1000. Rozstawiona z numerem 1, Iga przedłużyła swoją zwycięską serię.
10: Iga Świątek wygrała ten mecz w godzinę i 28 minut. Mimo że Diane Parry próbowała robić wszystko, aby przeciwstawić się Polce, to właśnie pełne skupienie na bieżącej grze pozwoliło naszej tenisistce wygrać to starcie. Nie obyło się bez trudnych momentów, zwłaszcza na początku i pod koniec meczu. Świątek wolno weszła w to spotkanie i straciła serwis w pierwszym gemie. Jednak Parry nie zdołała wykorzystać 2 szans na wygranie swojego podania i objęcie prowadzenia 2-0, a Polka szybko przejęła kontrolę nad setem. Zazwyczaj po turnieju lubię zerkać na statystyki, ale w trakcie zawodów skupiam się tylko na kolejnym meczu. Nie ma znaczenia, czy to ćwierćfinał, czy druga runda. Każdy mecz traktuję tak samo. Wiem jednak, że mój wpis w Wikipedii będzie wyglądał dobrze. Kluczem jest koncentracja na obecnej chwili. Tylko tak można osiągać takie wyniki. Mówiła po wygranym pojedynku Iga Świątek. Polka wykorzystała 4. piłkę meczową. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Spotkania autorskie, debaty, warsztaty, targi książki, projekcje filmowe i teatr. Dziś zaczyna się festiwal literacki Sopot, a dyrektorką artystyczną wydarzenia jest Marta Czernecka.
11: Będzie nam towarzyszyła literatura krajów portugalskojęzycznych, tak więc nasi goście przyjadą zarówno z Portugalii, jak i z Brazylii. Połączymy się też z autorem z Mozambiku. Oczywiście nie zabraknie także autorów i autorek z Polski. Odbędą się też nasze festiwalowe targi książki.
5: A festiwal literacki Sopot potrwa do 23 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
5: W ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami, może przelotnie padać deszcz, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w południowej połowie kraju miejscami do około 30 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu i około 24 w centrum do 31 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, natomiast w czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskalów. Skalę i będzie stało w miejscu.
9: Jedynka. Polskie Radio.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Pokaż tego teraz w autobusie, popatrz przed albo popatrz na ludzi. Jeśli słuchasz, czego życzę na imprezie, bądź z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, wiadomo na odwrót, niech się zakręci tapeta kujego faszysty. A jeśli jedziesz na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic się nie klei, niech się lepcia do ciebie te dźwięki. Flota, dobre słowa i

Pierwsze ludziki, to wiesz, że błędy w odmianie palcy, a jednia to niech pęcznieją, potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadaje. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać, oń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt, się ta miłość przekur światu plecie. Jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl o tych, co nigdzie nie jeżdżą. Weź się tak wybaw i zanurz wat, by się wspomnienia na bąblowały czcią.

piosenkę, gdzie literka A pojawia co chwilę. Gdzie jestem do cholery, Stasio? Gdybym wiodą debile, tle, baw się dobrze. Ode mnie i chłopaków niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci wszystko na do Zgierza, Teladzi, Katowic i to gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam. Ladinola nagrana, która nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy im czym żyć.

0: Brakuje internistów w szpitalu numer 1 w Bytomiu. Placówka wypisuje pacjentów do domów. Do końca sierpnia nie ma przyjęć na oddział. Wysadzono w powietrze szyb po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zmian w podatkach korzystny dla klasy średniej przedstawili premier i minister finansów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trwa proces wypisywania do domów pacjentów przebywających na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka poinformowała, że czasowo wstrzymuje przyjęcia, zarówno w trybie planowym, jak i nagłym.
2: Pacjenci, których proces leczniczo-diagnostyczny nie zostanie zakończony, zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych, w których możliwe będzie kontynuowanie niezbędnego leczenia i opieki. Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału. Przyczyną obecnej sytuacji nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.
0: Tłumaczyła Aleksandra Giczewska z Biura Prasowego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka prowadzi rekrutację internistów, by jak najszybciej przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału, który pozostanie zamknięty co najmniej do końca tego miesiąca. A poważne kłopoty ma też szpital w

0: W Tarnowskich Górach powiat rozważa dofinansowanie lecznicy. Brakuje pieniędzy, bo NFZ nie wypłacił tzw. nadwykonań, czyli za zabiegi, które przeprowadzono ponad limit, a były zdaniem lekarzy konieczne. Placówce brakuje na pensje. Są wypłacane w ratach albo opóźniane. Dokładnie o 15.30 runął szyb kopalniany JAS-2 po byłej kopalni JAS-MOS w Jastrzębiu-Zdroju. Była to kontrolowana rozbiórka przy użyciu materiałów wybuchowych. Operacja przebiegła sprawnie, a po konstrukcji pozostał tylko filar, który będzie usunięty w kolejnym etapie likwidacji pokopalnianej infrastruktury. Kopalnia JAS-MOS zakończyła wydobycie w 2016 roku. Obecnie teren należy do spółki restrukturyzacji kopalń. Likwidacja szybu to element przygotowania terenów do przyszłych inwestycji.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ma być bardziej sprawiedliwy. Tak zmiany w systemie podatkowym określił premier Donald Tusk. Na konferencji prasowej szef rządu przedstawił wraz z ministrem finansów projekt nowego prawa podatkowego. By sfinansować te propozycje, wprowadzony zostanie wyższy CIT dla największych firm.
2: Główne założenie zmian to mniejsze obciążenia dla klasy średniej. Drugi próg podatkowy wzrośnie ze 120 na 130 tysięcy złotych, ale to nie wszystko.
3: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
2: Stawka CIT dla wielkich korporacji, które uzyskują rocznie ponad 200 milionów złotych, wzrośnie z 19 do 22%. Z 1 do 5% wzrośnie danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie.
3: Chcemy, aby to największe, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami, by to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
2: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków.
0: Jeśli parlament i prezydent zaakceptują nowe przepisy, wejdą one w życie od przyszłego roku. A te informacje zabrał Tomasz Jelankiewicz. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, żołnierka Armii Krajowej, po wojnie psycholog i działaczka społeczna. Miała 99 lat. Premier, pisząc o śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej, przytoczył jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy się złodzieje, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Synoptycy ostrzegają, że dziś w nocy na północy regionu w powiatach częstochowskim i kłobuckim mogą pojawić się burze. Spadnie do 30 mm wody, będzie też mocniej wiać. Silny wiatr spodziewany jest nad ranem i rano w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Jutro w całym regionie przelotne opady deszczu, ale bardzo ciepło, do 29 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Wojsko Polskie od kilku lat rozwija możliwości wykrywania i zwalczania dronów, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, komentując doniesienia o budowie przez Rosję kilkunastu tajnych baz w pobliżu jej zachodnich granic. Jak wynika ze śledztwa The Telegraph, z baz tych mogą być wystrzeliwane drony atakujące Ukrainę, a potencjalnie także państwa NATO. Marcin Bosacki podkreślał w TVP Info, że i Sojusz Północnoatlantycki, i polskie służby wiedzą, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
6: Raport jest nowy, sytuacja nie jest nowa. Tak, oczywiście od kilku lat bardzo intensywnie Wojsko Polskie rozbudowuje zdolności antydronowe, także przeciw dronom dalekiego zasięgu.
5: Na podstawie ujawnionych dokumentów i zdjęć satelitarnych dziennikarze zidentyfikowali niemal 60 wyrzutni wzdłuż rosyjskiej granicy z Białorusią i Ukrainą. Powstają one zarówno na terenach wojskowych i lotniskach cywilnych, jak i na obszarach wiejskich. Rosja ma również szybko rozwijać nowe wersje irańskich dronów Shahed, wyposażone w napęd odrzutowy. Maszyny mogą pokonywać niemal 1000 kilometrów. Rząd chce podnieść wysokość progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Roczna korzyść dla podatnika po zmianach może wynieść do 3600 zł. Zmiany mają dotyczyć też m.in. wysokości CIT dla największych firm.
2: Jeśli w roku zarobimy pomiędzy 130 a 150 tysięcy złotych, zapłacimy stawkę podatku w wysokości 24%. Dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy pojawiłby się znów podatek 32%.
3: To znaczy, żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe. Wiem, że to było oczekiwane przez miliony Polek i Polaków.
2: Mówił premier, a minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział też podwyżki.
7: Firmy, które osiągają przychód powyżej równowartości 50 milionów euro, będą płaciły wyższy podatek CIT.
2: Wzrośnie z 19 do 22%. Wyższa będzie też danina solidarnościowa. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
5: Reforma podatkowa ma wejść w życie w przyszłym roku, o ile wcześniej ustawa przejdzie przez parlament, a następnie podpisze ją prezydent Karol Nawrocki. Kolejny cios w wizerunek ukraińskiego prezydenta i jego ludzi. Tak nad Dnieprem komentowana jest afera korupcyjna w bliskim otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent zwolnił wiceszefową swojej administracji Irnę Mudrą. Ukraińskie organy antykorupcyjne podejrzewają ją o udział w grupie piorącej pieniądze z korupcji. Opublikowały dokumentujące to nagrania z podsłuchów. To echo największej w historii Ukrainy afery korupcyjnej z ubiegłego roku. Wówczas posadę stracił szef biura prezydenta Andrii Jermak. Inny podejrzany, blisko związany z Zełenskim, biznesmen Timur Mindicz salwował się ucieczką do Izraela, a ówczesny szef resortu sprawiedliwości Herman Hałuszczenko trafił do aresztu i to na kaucję dla niego. Miały być przeznaczone pieniądze, w pranie których zaangażowała się wiceszefowa biura Zełenskiego. Donald Trump zapowiedział, że jeszcze w tym roku spotka się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Prezydent USA chwalił się też, że ma bardzo dobre relacje z koreańskim dyktatorem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jeśli chodzi o łąki kwietne, to zajmują one już w Białymstoku ponad 40 hektarów. Nie wszyscy jednak wiedzą, gdzie są zlokalizowane i jakie korzyści przynoszą mieszkańcom i środowisku. I tego dowiadują się najmłodsi podczas warsztatów Łąka Kwietna Ukryty Obraz w centrum Ludwika Zamenhofa.
8: Ja przyszłam tutaj, żeby zrobić łąkę kwietną, bo łąki kwietne to jest część naszego pięknego Białystoku.
9: Widziałam maki, stokrotki i mnóstwo innych pięknych kwiatów. Tam można przychodzić, tam nikt ci nie zwróci uwagi, że zrywasz kwiaty i tam są bardzo ładne kwiaty, można z nich formować piękne bukiety i wianki.
10: Podczas warsztatów skupiamy się na czymś, co jest wokół nas, a w tym pośpiechu, w biegu nie dostrzegamy, a jest to cały czas wokół nas. Od ponad 7 lat w Białymstoku wysiewane są łąki kwietne.
5: Dodaje prowadząca warsztaty edukatorka Katarzyna Lewończuk-Barańczuk. Warsztaty organizowane są do końca wakacji. I na koniec wracamy jeszcze do Waszyngtonu. Już teraz relacja Marka Wałkuskiego o planowanym spotkaniu Donalda Trumpa z Kim Jong-unem.
11: Donald Trump nie chciał wyjawić, czy wymienia korespondencję z Kim Jong-unem. Zapytany, czy spotka się z nim jeszcze w tym roku, odpowiedział twierdząco. Znam Kim Jong-una bardzo dobrze i wszystko będzie w porządku, dopóki mamy mądrego prezydenta. Trump dodał, że jego dobre relacje z przywódcą Korei Północnej to atut, a nie problem. On ma 57 bardzo potężnych pocisków nuklearnych. Nie powinno było do tego dojść, mówił Trump, który kilka dni temu polecił Pentagonowi ograniczyć wspólne manewry wojskowe z Koreą Południową. Trump napisał w mediach społecznościowych, że były one wrogie wobec Korei Północnej, która przez całą jego prezydenturę zachowywała się z szacunkiem. Krytycy zwracają uwagę, że Trump porzuca kolejnego sojusznika na rzecz brutalnego dyktatora. Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Czwartek pochmurny z większymi przejaśnieniami i deszczem. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie możliwe miejscami burza, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu i około 24 w centrum do 31 na południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale, obecnie wynosi 992.
1: Jedynka. Polskie Radio.
4: Tu Radio Dźwięk.
12: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
13: Post.
12: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
13: Post.
12: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
13: Post.
12: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
13: Post.

jestem Vito Bambino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślę, że nie pomoże. Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: Brakuje internistów w szpitalu numer 1 w Bytomiu. Placówka wypisuje pacjentów do domów. Do końca sierpnia nie ma przyjęć na oddział. Wysadzono w powietrze szyb po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zmian w podatkach korzystny dla klasy średniej przedstawili premier i minister finansów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trwa proces wypisywania do domów pacjentów przebywających na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka poinformowała, że czasowo wstrzymuje przyjęcia, zarówno w trybie planowym, jak i nagłym.

0: najszybciej przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału, który pozostanie zamknięty co najmniej do końca tego miesiąca. A poważne kłopoty ma też szpital w Tarnowskich Górach. Powiat rozważa dofinansowanie lecznicy. Brakuje pieniędzy, bo NFZ nie wypłacił tak zwanych nadwykonań, czyli za zabiegi, które przeprowadzono ponad limit, a były zdaniem lekarzy konieczne. Placówce brakuje na pensje. Są wypłacane w ratach albo opóźniane. Dokładnie o 15.30 runął szyb kopalniany JAS-2 po byłej kopalni JAS-MOS w Jastrzębiu-Zdroju. Była to kontrolowana rozbiórka przy użyciu materiałów wybuchowych. Operacja przebiegła sprawnie, a po konstrukcji pozostał tylko filar, który będzie usunięty w kolejnym etapie likwidacji pokopalnianej infrastruktury. Kopalnia JAS-MOS zakończyła wydobycie w 2016 roku. Obecnie teren należy do spółki restrukturyzacji kopalń. Likwidacja szybu to element przygotowania terenów do przyszłych inwestycji.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ma być bardziej sprawiedliwy. Tak zmiany w systemie podatkowym określił premier Donald Tusk. Na konferencji prasowej szef rządu przedstawił wraz z ministrem finansów projekt nowego prawa podatkowego. By sfinansować te propozycje, wprowadzony zostanie wyższy CIT dla największych firm.
2: Główne założenie zmian to mniejsze obciążenia dla klasy średniej. Drugi próg podatkowy wzrośnie ze 120 na 130 tysięcy złotych, ale to nie wszystko.
3: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
2: Stawka CIT dla wielkich korporacji, które uzyskują rocznie ponad 200 milionów złotych, wzrośnie z 19 do 22%. Z 1 do 5% wzrośnie danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie.
3: Chcemy, aby to największe, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami, by to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
2: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków.
0: Jeśli parlament i prezydent zaakceptują nowe przepisy, wejdą one w życie od przyszłego roku. A te informacje zebrał Tomasz Zielankiewicz. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, żołnierka Armii Krajowej, po wojnie psycholog i działaczka społeczna. Miała 99 lat. Premier, pisząc o śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej, przytoczył jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy się złodzieje, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Synoptycy ostrzegają, że dziś w nocy na północy regionu w powiatach częstochowskim i kłobuckim mogą pojawić się burze. Spadnie do 30 mm wody, będzie też mocniej wiać. Silny wiatr spodziewany jest nad ranem i rano w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Jutro w całym regionie przelotne opady deszczu, ale bardzo ciepło, do 29 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Poderwano polskie myśliwce w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że zgodnie z procedurami uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Do 5 ofiar śmiertelnych i 23 rannych wzrósł natomiast bilans nocnego rosyjskiego ataku rakietami balistycznymi na Kijów. W mieście słychać było eksplozje, uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpital dziecięcy i szkoła, wybuchły pożary. Lokalne władze informują, że zaatakowane zostało 12 miejsc w ukraińskiej stolicy. Część rejonów Światoszyńskiego i Sołomieńskiego pozbawiona jest prądu.
6: Dla mnie, jako dla kobiety też, to jest ważna postać, jeśli chodzi o walkę o prawa kobiet niepełnosprawnych.
7: Powinniśmy przede wszystkim pamiętać jej słowa, jej postawę, jej odwagę, no i troszeczkę mniej tej wrogości, a więcej miłości.
5: Była niezwykła, pełna dobroci i ciepła, tak Wandę Traczyk-Stawską wspominają osoby, które złożyły już wpis do księgi kondolencyjnej ku czci zmarłej powstańczyni warszawskiej. Dziewczyna z błyskawicą i członkini Szarych Szeregów zmarła we wtorek w wieku 99 lat. Ta księga będzie wystawiona co najmniej do soboty.

0: Dziś sąd zdecyduje o przedłużeniu aresztu dla Stewarta B. YouTuber znany w sieci jako Stew w środę usłyszał zarzuty w związku z aferą Pandora Gate.
1: Prokuratura zarzuca Stew wykorzystanie popularności na YouTube i niestosowne kontakty z fankami. Influencer miał dopuścić się pedofilii.
2: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień.
1: Przekazał po przesłuchaniu rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Teraz Stew przejdzie badania psychologiczne i seksuologiczne. Sąd podejmie decyzję w sprawie przedłużenia aresztowania. Przedłużenia, bo chociaż YouTuber trafił do Polski w zeszłym tygodniu, to od 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii. Stewartowi B grozi 12 lat więzienia. Prokuratura zapowiada natomiast, że w najbliższym czasie w sprawie może dojść do kolejnych zatrzymań. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Mają przede wszystkim pomagać hiszpańskim kolegom w walce z żywiołem, ale też zbierać niezbędne doświadczenie. 12 podlaskich strażaków wyleciało do Hiszpanii, aby wspierać tamtejsze służby przy gaszeniu rozległych pożarów. Walka z żywiołem trwa tam od kilku tygodni. Podlascy strażacy prawdopodobnie będą pełnić służbę w środkowej części kraju, na Półwyspie Iberyjskim.
3: Statystycznie co 5 lat borykamy się z bardzo dużymi pożarami na terenie Parku Narodowego Biebrzańskiego.
4: Starszy kapitan Mateusz Młodzianowski.
3: Więc myślę, że to będzie nieoceniony element doświadczenia.
5: Pożary w południowej Europie charakteryzują się przede wszystkim dość dużą intensyfikacją w dość krótkim czasie.
4: Dowódca modułu GFFF Białystok, młodszy kapitan Przemysław Beczko.
5: Nie jedziemy do Hiszpanii w celu zastąpienia hiszpańskich strażaków, tylko tak naprawdę jedziemy im tam pomóc.
6: Stanowimy trzecią już ostatnią zmianę 35-osobowej grupy modułu GFFF Polska.
4: Podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Janusz Kondrat.
6: To przede wszystkim odpowiednio przeszkoleni, wyselekcjonowani ratownicy.
0: Od początku roku pożary strawiły już w Hiszpanii ponad 240 tysięcy hektarów lasów i nieużytków rolnych. Z powodu żywiołu w całym kraju zginęło 16 osób, a ewakuowano około 80 tysięcy ludzi.
7: To są aktualności jedynki.
0: Każda grupa krwi jest potrzebna już jutro przy warszawskiej siedzibie Polskiego Radia przy ulicy Niepodległości 77/85 będzie podstawiony krwiobóz, a osoby chętne będą mogły oddać krew. Krew potrzebna jest naszemu koledze z radia, który uległ wypadkowi, ale również innym chorym, mówi Wojciech Próba, pracownik Polskiego Radia i honorowy krwiodawca.
8: Każda krew jest potrzebna. Tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie grupa A, czy będzie grupa B. Każda kropla jest potrzebna. Przede wszystkim dzień wcześniej przed oddaniem krwi nawodnijmy się, pijmy dużo wody, około 2-3 litrów w ciągu dnia, unikajmy alkoholu, wyśpijmy się, nie przemęczajmy się w czwartek, no i przejdźmy w piątek z samego rana.
0: Krew mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 roku życia. Akcja przed siedzibą Polskiego Radia odbędzie się w godzinach od 8.30 do 13.00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Dziś w ciągu dnia zachmurzenie duże, ale będzie się też przejaśniać. Przelotnie możliwe opady deszczu na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. Miejscami burze, lokalnie z gradem. Od 19 stopni na wybrzeżu do 31 na południu, około 24 stopni w centrum. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale. Teraz są o 3 hektopaskale niżej.
7: Jedynka. Polskie Radio.
9: Tu Radio Dźwięk.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem wszedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

0: Brakuje internistów w szpitalu numer 1 w Bytomiu. Placówka wypisuje pacjentów do domów. Do końca sierpnia nie ma przyjęć na oddział. Wysadzono w powietrze szyb po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zmian w podatkach korzystny dla klasy średniej przedstawili premier i minister finansów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trwa proces wypisywania do domów pacjentów przebywających na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka poinformowała, że czasowo wstrzymuje przyjęcia, zarówno w trybie planowym, jak i nagłym.
2: Pacjenci, których proces leczniczo-diagnostyczny nie zostanie zakończony, zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych, w których możliwe będzie kontynuowanie niezbędnego leczenia i opieki. Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału. Przyczyną obecnej sytuacji nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.
0: Tłumaczyła Aleksandra Giczewska z Biura Prasowego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka prowadzi rekrutację internistów, by jak najszybciej przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału, który pozostanie zamknięty co najmniej do końca tego miesiąca. A poważne kłopoty ma też szpital w Tarnowskich Górach. Powiat rozważa dofinansowanie lecznicy. Brakuje pieniędzy, bo NFZ nie wypłacił tak zwanych nadwykonań, czyli za zabiegi, które przeprowadzono ponad limit, a były zdaniem lekarzy konieczne. Placówce brakuje na pensje. Są wypłacane w ratach albo opóźniane. Dokładnie o 15.30 runął szyb kopalniany JAS-2 po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Była to kontrolowana rozbiórka przy użyciu materiałów wybuchowych. Operacja przebiegła sprawnie, a po konstrukcji pozostał tylko filar, który będzie usunięty w kolejnym etapie likwidacji pokopalnianej infrastruktury. Kopalnia Jasmos zakończyła wydobycie w 2016 roku. Obecnie teren należy do spółki restrukturyzacji kopalń. Likwidacja szybu to element przygotowania terenów do przyszłych inwestycji.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ma być bardziej sprawiedliwy. Tak zmiany w systemie podatkowym określił premier Donald Tusk. Na konferencji prasowej szef rządu przedstawił wraz z ministrem finansów projekt nowego prawa podatkowego. By sfinansować te propozycje, wprowadzony zostanie wyższy CIT dla największych firm.
3: Główne założenie zmian to mniejsze obciążenia dla klasy średniej. Drugi próg podatkowy wzrośnie ze 120 na 130 tysięcy złotych, ale to nie wszystko.
4: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
3: Stawka CIT dla wielkich korporacji, które uzyskują rocznie ponad 200 milionów złotych, wzrośnie z 19 do 22%. Z 1 do 5% wzrośnie danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie.
4: Chcemy, aby to największe, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami, by to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
3: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków.
0: Jeśli parlament i prezydent zaakceptują nowe przepisy, wejdą one w życie od przyszłego roku. A te informacje zabrał Tomasz Zielankiewicz. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, uczestniczka

0: Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, żołnierka Armii Krajowej, po wojnie psycholog i działaczka społeczna, miała 99 lat. Premier pisząco o śmierci Wandy Traczek-Stawskiej przytoczył jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy się złodzieje, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Synoptycy ostrzegają, że dziś w nocy na północy regionu w powiatach częstochowskim i kłobuckim mogą pojawić się burze. Spadnie do 30 mm wody, będzie też mocniej wiać. Silny wiatr spodziewany jest nad ranem i rano w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Jutro w całym regionie przelotne opady deszczu, ale bardzo ciepło, do 29 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Poderwano polskie myśliwce w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że zgodnie z procedurami uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Do 5 ofiar śmiertelnych i 23 rannych wzrósł natomiast bilans nocnego rosyjskiego ataku rakietami balistycznymi na Kijów. W mieście słychać było eksplozje, uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpital dziecięcy i szkoła, wybuchły pożary. Lokalne władze informują, że zaatakowane zostało 12 miejsc w ukraińskiej stolicy. Część rejonów Światoszyńskiego i Sołomieńskiego pozbawiona jest prądu.
3: Dla mnie, jako dla kobiety też, to jest ważna postać, jeśli chodzi o walkę o prawa kobiet niepełnosprawnych.
4: Powinniśmy przede wszystkim pamiętać jej słowa, jej postawę, jej odwagę, no i troszeczkę mniej tej wrogości, a więcej miłości.
2: Była niezwykła, pełna dobroci i ciepła, tak Wandę Traczek-Stawską wspominają osoby, które złożyły już wpis do księgi kondolencyjnej ku czci zmarłej powstańczyni warszawskiej. Dziewczyna z błyskawicą i członkini Szarych Szeregów zmarła we wtorek w wieku 99 lat. Ta księga będzie wystawiona co najmniej do soboty. Dziś sąd zdecyduje o przedłużeniu aresztu dla Stewarta B. YouTuber znany w sieci jako Stew w środę usłyszał zarzuty w związku z aferą Pandora Gate.
5: Prokuratura zarzuca Stew wykorzystanie popularności na YouTube i niestosowne kontakty z fankami. Influencer miał dopuścić się pedofilii.
6: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień.
5: Przekazał po przesłuchaniu rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Teraz Stew przejdzie badania psychologiczne i seksuologiczne. Sąd podejmie decyzję w sprawie przedłużenia aresztowania. Przedłużenia, bo chociaż YouTuber trafił do Polski w zeszłym tygodniu, to od 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii. Stewartowi B. grozi 12 lat więzienia. Prokuratura zapowiada natomiast, że w najbliższym czasie w sprawie może dojść do kolejnych zatrzymań. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Mają przede wszystkim pomagać hiszpańskim kolegom w walce z żywiołem, ale też zbierać niezbędne doświadczenie. 12 podlaskich strażaków wyleciało do Hiszpanii, aby wspierać tamtejsze służby przy gaszeniu rozległych pożarów. Walka z żywiołem trwa tam od kilku tygodni. Podlascy strażacy prawdopodobnie będą pełnić służbę w środkowej części kraju, na Półwyspie Iberyjskim.
7: Statystycznie co 5 lat borykamy się z bardzo dużymi pożarami na terenie Parku Narodowego Biebrzańskiego.
8: Starszy kapitan Mateusz Młodzianowski.
7: Więc myślę, że to będzie nieoceniony element doświadczenia.
9: Pożary w południowej Europie charakteryzują się przede wszystkim dość dużą intensyfikacją w dość krótkim czasie.
8: Dowódca modułu GFFF Białystok, młodszy kapitan Przemysław Beczko.
9: Nie jedziemy do Hiszpanii w celu zastąpienia hiszpańskich strażaków, tylko tak naprawdę jedziemy im tam pomóc.
10: Stanowimy trzecią już ostatnią zmianę 35-osobowej grupy modułu GFFF Polska.
8: Podlaski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Janusz Kondrat.
10: To przede wszystkim odpowiednio przeszkoleni, wyselekcjonowani ratownicy.
2: A od początku roku pożary strawiły już w Hiszpanii ponad 240 tysięcy hektarów lasów i nieużytków rolnych. Z powodu żywiołu w całym kraju zginęło 16 osób, a ewakuowano około 80 tysięcy ludzi.
11: To są aktualności jedynki.
2: Każda grupa krwi jest potrzebna. Już jutro przy warszawskiej siedzibie Polskiego Radia przy ulicy Niepodległości 77/85 będzie podstawiony krwiobóz, a osoby chętne będą mogły oddać krew. Krew potrzebna jest naszemu koledze z radia, który uległ wypadkowi, ale również innym chorym, mówi Wojciech Próba, pracownik Polskiego Radia i honorowy krwiodawca.
11: Każda krew jest potrzebna. Tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie grupa A, czy będzie grupa B. Każda kropla jest potrzebna. Przede wszystkim dzień wcześniej przed oddaniem krwi nawodnijmy się, pijmy dużo wody, około 2-3 litrów w ciągu dnia, unikajmy alkoholu, wyśpijmy się, nie przemęczajmy się w czwartek, no i przejdźmy w piątek z samego rana.
2: Krew mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 roku życia. Akcja przed siedzibą Polskiego Radia odbędzie się w godzinach od 8.30 do 13.00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
2: Dziś w ciągu dnia zachmurzenie duże, ale będzie się też przejaśniać. Przelotnie możliwe opady deszczu na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. Miejscami burze, lokalnie z gradem. Od 19 stopni na wybrzeżu do 31 na południu, około 24 stopni w centrum. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale. Teraz są o 3 hektopaskale niżej.
12: Jedynka. Polskie Radio.
1: Tu Radio Dźwięk.

Zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście.

Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, baratki, drugi grosz dla dziecinę. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani. Ja pakuję w ubikacji, trzeci grosik dla młodzieży. Na straży macierzy, Pruszków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze, czwarty grosz.

tworzący historię. Magdalena, gdy popije, robi laskę, gdzie byle siódmy grozi. Na lekarzu już co złego się zdarzy. Kto najlepszy?

0: Wszyscy artyści to psie krwie. Czy tego chcesz, czy nie?
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Za pół godziny będzie siódma, skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice i Karolina Michalik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Policja ostrzega przed oszustwami inwestycyjnymi w sieci. 34-latek z Piekar Śląskich stracił 90 tysięcy złotych. Przestępcy podstępem skłaniają ofiary do instalacji aplikacji przejmujących kontrolę nad telefonem i kontem bankowym. Szpital w Tarnowskich Górach zmaga się z poważnymi problemami finansowymi z powodu wstrzymania wypłat z NFZ za nadwykonania. W efekcie wynagrodzenie pracowników etatowych wypłacane są w dwóch transzach, a osoby na pozostałych umowach otrzymują pieniądze nawet z dwumiesięcznym opóźnieniem. Wczoraj odbyło się spotkanie zarządu placówki z przedstawicielami powiatu tarnogórskiego. Władze wspólnie z dyrekcją szukają rozwiązań tej sytuacji. Temat będzie głównym punktem najbliższej sesji Rady Powiatu. Zwykła kontrola drogowa zakończyła się aresztem dla 51-latka z Tychów. Mężczyzna przekroczył prędkość o 18 km na godzinę, ale szybko wyszło na jaw, że to nie jedyne jego przewinienie. Tyszanin był poszukiwany przez policję do odbycia kary 4 miesięcy więzienia, a ponadto prowadził samochód pomimo 3 zakazów sądowych. Został zatrzymany i doprowadzony do aresztu, a za ponowne złamanie zakazów grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Trwa zbiórka na mural upamiętniający ostatniego cichociemnego pułkownika Aleksandra Tarnawskiego. Malowidło ma powstać w Gliwicach przy ulicy Czwartaków 13 obok Szkoły Podstawowej nr 1. Na realizację potrzeba 30

0: związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę odwołane.
1: Druga grupa rannych w wypadku autokaru na Węgrzech już w Polsce. Wszyscy trafili do szpitala.
0: Będzie wielki hit z Igą Świątek. Polka poznała rywalkę w boju o półfinał turnieju w Cincinnati. Z kim się zmierzy i kiedy? O tym w wiadomościach sportowych.
1: RCB odwołuje alert dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. W SMS-ie informuje, że zakończył się zmasowany rosyjski atak na obszarze zachodniej Ukrainy.
0: Wcześniej mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali wiadomość z ostrzeżeniem i apelem, żeby śledzili komunikaty.
1: Rosjanie uderzyli pociskami balistycznymi. Celem był m.in. Kijów. W ogniu stanęły domy i szpital dziecięcy. W jednym ze schronów przeciwlotniczych zostali uwięzieni ludzie. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 20 zostało rannych.
0: W związku z działaniami rosyjskiego lotnictwa Polska oderwała swoje samoloty.
1: Rząd ogłasza zmiany w podatkach. Pierwszy próg podatkowy ma zostać podwyższony ze 120 do 130 tysięcy złotych.
0: Przy takiej kwocie stawka podatku pozostaje na wysokości 12%. Między 130 a 150 tysięcy złotych pojawia się 24% podatek, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy.
1: Koszty zmian mają pokryć największe firmy, które zapłacą większy CIT. Kto na zmianach skorzysta? O tym Witold Banach.
2: Ideą zmian jest dostosowanie progów podatkowych do zarobków klasy średniej. Tłumaczył premier Donald Tusk.
3: Tak, aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę.
2: Rząd szacuje, że na zmianach skorzysta 3,5 miliona podatników, a mniejsze wpływy do budżetu ma zrównoważyć podwyższenie podatku CIT z 19 do 22%, tłumaczył minister finansów Andrzej Domański.
4: Mówimy tutaj o największych firmach, tych, które mają dochód powyżej 50 milionów euro.
2: Według nowych założeń z 1 do 5% ma wzrosnąć także tak zwana danina solidarnościowa, która obciąży tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Projekt zmian trafi teraz do Sejmu. Musi się na to zgodzić także prezydent.
1: Do kraju wracają kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
0: Wczoraj do Rzeszowa przyleciało 12 osób, które wcześniej były w węgierskich szpitalach. Transport odbywał się etapami.
1: Na lotnisku pacjentów przejmowały zespoły ratownictwa medycznego i przewoziły do 3 miejskich szpitali, mówiła wojewoda Teresa Kubas-Hul.
5: Wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
0: Na Węgrzech pozostało 5 pacjentów, 2 z nich ma jutro wrócić do kraju.
1: Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream zatrzymany w Chorwacji. Polski sąd wcześniej odmówił jego wydania Niemcom i wypuścił z aresztu.
0: Teraz Niemcy żądają od chorwackich władz przekazania mężczyzny.
6: Według niemieckiej prokuratury Wołodymyr Rzet jako Nurek uczestniczył w podłożeniu ładunków wybuchowych na dnie Bałtyku. Razem z 5 rodaków miał doprowadzić do eksplozji i wyłączenia z użytkowania 2 nitek Nord Streamu. Po aresztowaniu w Polsce sąd ocenił, że jeśli akcja w Morzu Bałtyckim była ukraińską odpowiedzią na agresję Rosji, to nie ma przestępstwa. Adwokat Wołodymyra Rzet, Tymoteusz Paprocki, twierdzi, że jego klient miał świadomość, że jego wolność jest ograniczona.
7: Postanowienie sądu nazywało to tylko w granicach jurysdykcji polskiego prawa.
6: Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie tłumaczy, że
8: na terenie każdego innego państwa wspólnoty europejskiej może być tam zatrzymany.
6: Jeśli chorwacki sąd zdecyduje inaczej niż polski, Wołodymyr Rzet trafi do Niemiec. Czekać go tam może proces podobny do tego, który wkrótce zacznie się w Hamburgu. Sądzony tam będzie Serhii K., oskarżony już o udział w tym samym sabotażu we wrześniu 2022 roku. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Donald Trump planuje spotkanie z przywódcą Korei Północnej. Amerykański prezydent potwierdza, że miałoby zostać zorganizowane jeszcze w tym roku.
0: W niedzielę Trump mówił, że ze względu na swoje bardzo dobre stosunki z Kim Jong-unem polecił ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. W poniedziałek zapewnił, że dobrze dogaduje się z Kimem i przekazał, że północno-koreański przywódca odpowiedział na jego prośbę o rozmowę.
1: Korea Północna jest objęta międzynarodowymi sankcjami w związku z jej programem rozwoju broni jądrowej i rakiet balistycznych.
9: To są aktualności jedynki.
0: Każdy będzie mógł oddać hołd Wandzie Traczyk-Stawskiej. W Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców w Warszawie wystawiona została księga kondolencyjna.
1: Dziewczyna z błyskawicą i żołnierka Szarych Szeregów zmarła wczoraj. Przeżyła 99 lat.
0: Jolanta Herzog, wicedyrektor Muzeum Warszawy, przypomina, że Izba Pamięci powstała z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej.
10: Pani Wanda Traczyk-Stawska bardzo dbała o to, by Warszawa nie zapomniała Cmentarza Powstańców Warszawy, by nie zapomniała mogiły, na której pochowanych jest ponad 104 tysiące osób.
1: Księga kondolencyjna będzie wystawiona do jutra, do godziny 20:00.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisistek w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka wygrała z francuską Diane Parry w 2 sets-3.
2: Francuska miała swój moment na początku meczu, kiedy nawet pojawiła się szansa objąć prowadzenie w gemach 2-0. Nie wykorzystała jednak tego w samej końcówce pojedynku, stosując tajsy, by wydłużyć wymiany i zmusić Igę Świątek do biegania. Parry wygrała 2 gemy z rzędu, broniąc pierwszej piłki meczowej przy serwisie Polki, znakomitym uderzeniem kończącym z forehandu. Nasza tenisistka szybko jednak skorygowała swoją grę i wygrała 2 kluczowe, niezwykle wyczerpujące wymiany przy serwisie rywalki, co pozwoliło jej ostatecznie zwyciężyć przy 4. piłce meczowej. Gra była solidna w moim wykonaniu, musiałam jednak wkładać dodatkową energię w zagrywanie piłek. Moja przeciwniczka prezentowała wiele slajsów i skrótów, musiałam włożyć wiele wysiłku i intensywności w tę rywalizację, ale właśnie to zaprezentowałam od jej początku do końca, mówiła zaraz po spotkaniu Iga Świątek. Rozstawiona z numerem 7 i broniąca tytułu Polka przedłużyła swoją zwycięską serię do 9 meczów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Następną rywalką Igi Świątek będzie reprezentantka Kazachstanu, Jelena Rybakina, która będzie chciała zrewanżować się Polsce za niedawną porażkę w finale turnieju w Toronto. Australijski tenisista Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju na Majorce. Zawieszenie obowiązuje od 4 sierpnia. 31-letni Kyrgios potwierdził informację i oświadczył, że popełnił błąd i bierze za niego odpowiedzialność. Kokaina jest klasyfikowana jako środek pobudzający i zgodnie z przepisami Światowej Agencji Antydopingowej jest zabroniona podczas zawodów. Problemy ma również Owen Ansach, który był jednym z najlepszych niemieckich lekkoatletów podczas niedawnych Mistrzostw Europy w Birmingham. Urodzony w Hamburgu sprinter, którego rodzice pochodzą z Gany, zdobył złoto w biegu na 200 metrów i brąz na 100 metrów. W tygodniu poprzedzającym mistrzostwa kontrolerzy niemieckiej agencji antydopingowej zapukali do drzwi Ansacha. Lekkoatleta otworzył im, ale nie chciał poddać się obowiązkowemu badaniu. Dziś tłumaczy, że nie miał świadomości, iż taka odmowa poddaniu się testom może skutkować dyskwalifikacją. I jeszcze piłka nożna i gol Roberta Lewandowskiego dla Chicago Fire. Polak wykorzystał karnego i zdobył zwycięską bramkę dla strażaków, którzy wygrali na wyjeździe z Orlando City 2-1 w meczu MLS. Ponownie o sporcie za godzinę.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Pogoda.
0: To będzie pochmurny i deszczowy dzień, choć z licznymi przejaśnieniami. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni nad samym morzem, przez 24 w centrum, aż do 31 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach porywisty. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 991 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 18% energii elektrycznej. Odsetek ten wzrasta. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy. W kraju obowiązuje 100 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. 57 z nich dotyczy dorzecza Wisły, 40 dorzeczy Odry, a 3 dorzeczy Dunaju, Dniestru i Niemna.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Sprawdzamy, co się dzieje o tej porze na drogach naszego regionu. Pierwsze dziś Autoradio w Radiu Katowice i Gabriela Kaczyńska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Sytuację mamy zróżnicowaną, bo są miejsca, gdzie jeździmy bez problemów. To na przykład centrum aglomeracji, ale są miejsca, gdzie już tworzą się korki. Tak jest na drodze 44 w Bieruniu Nowym. Kierowcom przypominam, że tam trwa przebudowa, a od wtorku mamy zmiany w organizacji ruchu. Do ruchu przywrócone zostało rondo przy ulicy Władysława Jagieły. Tam już po tym rondzie jedziemy i z niego korzystamy. Nie Nie ma jednak zjazdu na wciąż budowany odcinek łącznicy do węzła S1. Służby proszą o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie. Korkuje się także pobliska droga 931 w miejscowości Jajosty. Tam częściowo zamknięte jest skrzyżowanie ulicy Bojszowskiej z ulicą Peryferyjną. Na południu chwilowo stoimy w Kozach na drodze 52. Tam drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Stąd kłopoty z płynną jazdą na pasach w obu kierunkach. Mamy też sygnały od kierowców o sporym korku na trasie S1 w Węgierskiej Górce. Tak jest na jezdni w kierunku Żywca. Będziemy oczywiście ustalać, co jest powodem tych kłopotów. Na północy prace drogowe generują jak na razie niewielkie korki w Blachowni na drodze krajowej 46. Po pozostałych drogach podróżujemy sprawnie. 691 400 400 czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Za pół godziny będzie siódma, skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice i Karolina Michalik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Policja ostrzega przed oszustwami inwestycyjnymi w sieci. 34-latek z Piekar Śląskich stracił 90 tysięcy złotych. Przestępcy podstępem skłaniają ofiary do instalacji aplikacji przejmujących kontrolę nad telefonem i kontem bankowym. Szpital w Tarnowskich Górach zmaga się z poważnymi problemami finansowymi z powodu wstrzymania wypłat z NFZ za nadwykonania. W efekcie wynagrodzenie pracowników etatowych wypłacane są w dwóch transzach, a osoby na pozostałych umowach otrzymują pieniądze nawet z dwumiesięcznym opóźnieniem. Wczoraj odbyło się spotkanie zarządu placówki z przedstawicielami powiatu tarnogórskiego. Władze wspólnie z dyrekcją szukają rozwiązań tej sytuacji. Temat będzie głównym punktem najbliższej sesji Rady Powiatu. Zwykła kontrola drogowa zakończyła się aresztem dla 51-latka z Tychów. Mężczyzna przekroczył prędkość o 18 km na godzinę, ale szybko wyszło na jaw, że to nie jedyne jego przewinienie. Tyszanin był poszukiwany przez policję do odbycia kary 4 miesięcy więzienia, a ponadto prowadził samochód pomimo 3 zakazów sądowych. Został zatrzymany i doprowadzony do aresztu, a za ponowne złamanie zakazów grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Trwa zbiórka na mural upamiętniający ostatniego cichociemnego pułkownika Aleksandra Tarnawskiego. Malowidło ma powstać w Gliwicach przy ulicy Czwartaków 13 obok Szkoły Podstawowej nr 1. Na realizację potrzeba 35 tysięcy złotych. Zebrano dotąd połowę tej kwoty. Tarnawski zmarł w 2022 roku w wieku 101 lat. Był m.in. 4-krotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od autostrady A4 w Katowicach. Za zjazdem w ulicę Mikołowską na pasach w stronę Gliwic doszło do drogowego zdarzenia. Na razie więcej informacji nie mamy, ale wiemy, że zaczęły tworzyć się spore korki i to już od zjazdu z drogi 86. W Katowicach korkuje się też ulica 73. Pułku Piechoty i dojazd nią do ulicy Kościuszki od strony Giszowca. Co jakiś czas korkuje się droga 790 w Strzemieszycach, to dzielnica Dąbrowy Górniczej, tam ruch odbywa się wahadłowo, a sterowany jest światłami. Spory korek mamy na autostradzie A1 w miejscowości Bełk. Tam drogowcy zmienili organizację ruchu. Jezdnia jest zwężona, a ruch w stronę Pyrzowic odbywa się tylko lewym pasem. Na południu utrudnień i korków spodziewajmy się też w miejscu prowadzonych prac drogowych. Tak jest w Kozach na drodze 52, ale i na S1. Jeden zator utrzymuje się w Przybędzy, a drugi w Lalikach. Na Jurze prace drogowe spowalniają przejazd przez Pradła drogą 78, a na północy drogą 46 przez Blachownię. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
2: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 20 sierpnia, jest siódma. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.
5: Nie ma już zagrożenia na terenie Polski w związku z ostrzałem Ukrainy. O poranku poinformowało o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. No, w rosyjskim nocnym ataku, m.in. na Kijów, zginęło 8 osób, a 30 jest rannych. Nie ma rozstrzygnięcia sporu o przewozy konne do Morskiego Oka. Aktywiści zapowiadają kolejne protesty. SMS-y o zagrożeniu o poranku rozesłano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Były to wiadomości z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wysłane prewencyjnie w związku z rosyjskim ostrzałem zachodniej Ukrainy. Wojsko poderwało też myśliwce, żeby zabezpieczyć przestrzeń powietrzną. Teraz żadnego zagrożenia już nie ma, samoloty wróciły do baz. Tak o komunikatach mówił o poranku w Trójce rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
6: W ostatnim czasie dokonaliśmy takiego przeglądu procedur ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia z powietrza. Jednym z efektów jest to, że będziemy informowali, ostrzegali mieszkańców już właśnie na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, tak jak miało to miejsce dziś. Apelowaliśmy o to śledzenie komunikatów, gdyby ta sytuacja miała się pogorszyć, gdyby to zagrożenie jeszcze miało wzrosnąć, pewnie SMS ostrzegawczy zostałby wysłany ponownie już z konkretnymi zaleceniami.
5: Przypominamy też, że w aplikacji mObywatel na stronach MSWiA dostępny jest poradnik bezpieczeństwa. W rosyjskim ataku na Ukrainę zginęło natomiast co najmniej 8 osób, a 30 zostało rannych. Mieszkańcy Kijowa opowiadają, że ostrzał był bardzo intensywny. Paweł Buszko ma najnowsze informacje na ten temat.
7: Rakiety spadały w kilku dzielnicach Kijowa i w okolicach ukraińskiej stolicy. Trafiły m.in. w bloki mieszkalne. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszane były wielokrotnie. W momencie najintensywniejszych ataków w ciągu 20 minut słychać było wybuch.

0: wybuchły około 20 rakiet. Rosjanie do ataków oprócz własnych rakiet balistycznych używali także północno-koreańskich rakiet KN-23. Ukraińska obrona cierpi na deficyt rakiet do amerykańskich wyrzutni Patriot, które jako jedyne zdolne są do strącania rosyjskich pocisków balistycznych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Więcej pieniędzy w portfelach klasy średniej kosztem największych korporacji, czy jedynie przedwyborcze obietnice? Rząd Donalda Tuska przedstawił zarysy zmian w systemie podatkowym, które miałyby zacząć obowiązywać w 2027 roku. W planach jest podniesienie progu podatkowego, nowa stawka PIT oraz wyższy CIT dla dużych przedsiębiorstw. Polityczne komentarze zebrał Piotr Durys.
2: Koalicja Obywatelska przekonuje, że trzystopniowa skala PIT pozwoli Polakom realnie odczuć wzrost wynagrodzeń, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
3: Chodzi o portfele obywateli. Ludzie z roku na rok zarabiają więcej. Wchodzili w następny próg i musieli płacić większy podatek. To jest rozsądne.
2: Z kolei opozycja sceptycznie ocenia rządowe zapowiedzi. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek uważa, że to jedynie gra polityczna.
4: Ja wątpię w to, że Donald to jest taki projekt złoży do Sejmu, bo Donald Tusk zawsze hołdował w zasadzie 4B, gdzie bogaci się bogacili, a biedni biednieli.
2: Rząd planuje sfinansować ulgi m.in. z podwyżki podatku CIT z 19 do 22% dla firm o obrotach powyżej 50 milionów euro. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Spór o transport do Morskiego Oka bez rozstrzygnięcia. Spotkanie w tatrzańskim starostwie nie przyniosło porozumienia. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele powiatu Tatrzańskiego Parku Narodowego i organizacji prozwierzęcych. Aktywiści zarzucają lokalnym władzom, że zgadzają się na męczenie zwierząt. Starosta tatrzański Andrzej Skupień nie zgadza się z tym i wymienia, co zrobiono.
5: Tylko 10 osób na wozie, przebadane konie. Teraz mamy uzgodniony docelowy model połączenia tego transportu z transportem elektrycznym.
1: Obrońcy praw zwierząt mówili, że konie mają całkowicie zniknąć z tej trasy.
6: Średniowiecze się skończyło, konie jeździć nie będą. Zrobimy wszystko, pojedziemy do Brukseli, bo już planujemy, już mamy w planie to wszystko. Pojedziemy wszędzie, powiadomimy cały świat, konie jeździć nie będą.
1: Mówiła Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Aktywiści zapowiadają kolejne protesty, najbliższe już w sobotę na drodze do Morskiego Oka. Każda grupa krwi jest potrzebna. Już jutro przy warszawskiej siedzibie Polskiego Radia przy niepodległości 77/85 będzie podstawiony krwiobóz. Krew potrzebna jest naszemu koledze z radia, który miał wypadek, ale również innym chorym. Do oddania krwi zachęca Wojciech Próba, pracownik radia i honorowy krwiodawca.
7: Każda krew jest potrzebna. Tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie grupa A, czy będzie grupa B. Każda ilość, każda kropla jest potrzebna. Przede wszystkim dzień wcześniej przed oddaniem krwi nawodnijmy się. Pijmy dużo wody, około 2-3 litrów w ciągu dnia. Unikajmy alkoholu, wyśpijmy się, nie przemęczajmy się w czwartek. No i przejdźmy w piątek z samego rana.
1: Krew mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 roku życia. Akcja przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości potrwa od 8.30 do 13. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Teraz mamy 5 po 7 w Trójce Sport i Norbert Michalak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Iga Świątek nie zatrzymuje się w prestiżowym turnieju. Polka w Cincinnati. Polka jest już w ćwierćfinale po wygranej z francuską Diane Paris 6-3, 6-3. Świątek ze swoją rywalką uporała się dość szybko, bo mecz trwał godzinę i 28 minut. Trener Weroniki Falkowskiej Mateusz Jędruszczak, który ze Świątek od czasów juniorskich pracował, podkreśla świetne przygotowanie Polki.
11: Widać po niej bijącą pewność siebie. To wynika na pewno z uporządkowania i z uproszczenia gry pod kątem taktycznym. To Iga zawsze robiła najlepiej. Widać, że jej to służy. Z określonych stref kortu wybiera absolutnie bardzo dobre decyzje, kierunki uderzeń. Nie ma tam przekombinowania i to jest taka najlepsza wersja Igi.
10: Kolejną rywalką Polki będzie Rosjanka reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. Będą mieli co robić dziś późnym popołudniem kibice piłki nożnej, szczególnie ci w Polsce. Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa rozpoczynają swoje ostatnie 2 mecze w drodze do fazy zasadniczej europejskich pucharów piłkarskich. Jaga i Kolejosz walczą o Ligę Europy, a kluby ze Śląska o Ligę Konferencji. Więcej o europejskich pucharach w kolejnym serwisie sportowym za godzinę. Na koniec kolarstwo. W wydaniu kobiecym Holenderka Lorena Wiebes wygrała pierwszy etap wyścigu w Wielkiej Brytanii i została liderką generalnej klasyfikacji. Z Polek Marta Jaskulska zajęła 43. miejsce. Wyścig potrwa do niedzieli.
12: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: W prognozie pogody na dziś mamy zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Te przejaśnienia wystąpią przede wszystkim po południu, choć poranek powinien też być słoneczny na południu Polski. No ale skoro zachmurzenie duże, to dziś też możliwe przelotne opady deszczu i burze z gradem. Na południu kraju będzie dziś najcieplej, do 31 stopni Celsjusza, w centrum około 24, najchłodniej na wybrzeżu 19.
12: Sponsorem audycji było Invigo.
13: Dariusz Schmidt, dzień dobry.
14: Witam, jak zawsze pogodnie. Proszę Państwa, Polska będzie dziś pod wpływem układu niżowego znad Skandynawii. Nad południe i południowy wschód kraju napłynie wyraźnie cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Zatem w kraju zachmurzenie przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, południu i w centrum, na wschodzie miejscami też przejdą burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu Polski. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu, porywisty południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę. A w województwie śląskim dziś gorąco i przez większą część dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu miejscami przelotnie popada deszcz, czy może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 27 stopni na północy województwa, czyli w Częstochowie i na Jurze, do 29 w Katowicach, w metropolii oraz w Bielsku-Białej. W rejonach podgórskich od 26 do 29, a wysoko w Beskidach od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 973, a mierzone na poziomie morza 1005 hektopaskali i będzie rosło. Biometr dziś niestety niekorzystny. A jutro w piątek zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Lokalnie przydadzą się parasole, bo możliwe będą przelotne opady deszczu. A temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, zmienny. A w weekend już, proszę Państwa, pogodniej, słonecznie, bez deszczu, choć chłodniej, w sobotę do 24, a w niedzielę do 21 stopni Celsjusza.
13: Bardzo dziękujemy za te w zasadzie dobre wieści pogodowe na dziś i najbliższe dni, a kolejna szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice i Dariusz Schmidt po godzinie 10.
15: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest ósma. Kolejny członek mafii śmieciowej stanie przed sądem, grozi mu 15 lat więzienia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy SMS-y informujące o możliwym zagrożeniu. Zakończyła się cyfrowa modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Kosztowała ponad 9 milionów złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 57-letniemu mężczyźnie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem niebezpiecznych odpadów. To ostatni z podejrzanych objętych tym wątkiem śledztwa prowadzonego przez śląskich policjantów. Oskarżonemu grozi do 15 lat więzienia, ponieważ z przestępczego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna stworzył w wynajętych halach w Łowiczu niebezpieczne składowisko odpadów w pojemnikach typu Mauser. Odpowie również za nielegalny transport i porzucanie groźnych substancji w miejscowościach Wręczyca Mała, Wrzosowa i Zawiercie. Poświadczenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej 160 ton odpadów oraz przywłaszczenie wózka widłowego. Sprawa stanowi kontynuację obszernego postępowania wobec grupy przestępczej. W maju 2025 roku śledczy skierowali akt oskarżenia wobec 8 innych członków tego gangu, którzy nielegalnie porzucili co najmniej 5300 ton niebezpiecznych odpadów. Koszt ich usunięcia oszacowano na 54 miliony złotych. Do mieszkańców dwóch województw Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy SMS alert informujący o możliwym zagrożeniu. Miało to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Później RCB przekazało wiadomość o odwołaniu alertu.
2: Alert otrzymali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało m.in. o śledzenie komunikatów. Rzecznik tej instytucji, Piotr Błaszczyk, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że takie działanie to efekt przeglądu procedur po tym, jak w lipcu w województwie lubelskim syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł.
3: Rzeczywiście w ostatnim czasie dokonaliśmy takiego przeglądu tych procedur ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia z powietrza. Jednym z efektów przeglądu jest to, że będziemy informowali, ostrzegali mieszkańców już właśnie na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, tak jak miało to miejsce dziś.
2: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
0: O tych szczegółach mówiła Klaudia Wróblewska.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Blisko 9,5 miliona złotych kosztowała cyfrowa modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Placówka rozbudowała systemy informatyczne.

0: Radio Katowice, Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
1: Mówimy tutaj o linii 26 i 55. Autobusy obu tych linii będą kursować objazdem. Ponadto autobusy linii 55 będą rozpoczynać i kończyć swoje kursy na przystanku osiedle Naftowa Akacjowa. Uruchomimy przystanek tymczasowy, Sosnowiec Mierosławskiego, dwustanowiskowy. Zlokalizowany on będzie na ulicy Teatralnej w pobliżu kładki na dworzec kolejowy Sosnowiec Południowy i osiedle Naftowa.
0: Przejazd na ulicę Dęblińskiej ma być zamknięty przez nieco ponad 2 tygodnie. W ciągu dnia w regionie na ogół małe i umiarkowane zachmurzenie okresami wzrośnie do dużego. Miejscami spadnie przelotny deszcz, a po południu pojawią się burze. Przed nami gorący dzień. Termometry wskażą od 27 do 29 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od autostrady A4 w Katowicach. Za zjazdem w ulicę Mikołowską na pasach w stronę Gliwic doszło do drogowego zdarzenia. Na razie więcej informacji nie mamy, ale wiemy, że zaczęły tworzyć się spore korki i to już od zjazdu z drogi 86. W Katowicach korkuje się też ulica 73. Pułku Piechoty i dojazd nią do ulicy Kościuszki od strony Giszowca. Co jakiś czas korkuje się droga 790 w Strzemieszycach, to dzielnica Dąbrowy Górniczej, tam ruch odbywa się wahadłowo, a sterowany jest światłami. Spory korek mamy na autostradzie A1 w miejscowości Bełk. Tam drogowcy zmienili organizację ruchu. Jezdnia jest zwężona, a ruch w stronę Pyrzowic odbywa się tylko lewym pasem. Na południu utrudnień i korków spodziewajmy się też w miejscu prowadzonych prac drogowych. Tak jest w Kozach na drodze 52, ale i na S1. Jeden zator utrzymuje się w Przybędzy, a drugi w Lalikach. Na Jurze prace drogowe spowalniają przejazd przez Pradła drogą 78, a na północy drogą 46 przez Blachownię. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
2: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.
5: SMS-y ostrzegające o zagrożeniu w związku z ostrzałem Ukrainy trafiły o poranku do mieszkańców 2 wschodnich województw. Poderwano też myśliwce. Prokuratura w Krośnie chce przejąć śledztwo po wypadku autokaru na Węgrzech. Argumentuje, że jedynymi poszkodowanymi są Polacy. Na koniec włoski wskaźnik inflacji, czyli sprawdzimy, o ile podrożało espresso. Do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy SMS ostrzegające o możliwym zagrożeniu. Miało to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Teraz nie ma już żadnego zagrożenia. Klaudia Wróblewska wie więcej na ten temat.
6: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało m.in. o śledzenie komunikatów. Rzecznik tej instytucji, Piotr Błaszczyk, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że takie działanie to efekt przeglądu procedur po tym, jak w lipcu w województwie lubelskim syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł.
7: Rzeczywiście w ostatnim czasie dokonaliśmy takiego przeglądu tych procedur ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia z powietrza. Jednym z efektów przeglądu jest to, że będziemy informowali, ostrzegali mieszkańców już właśnie na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, tak jak miało to miejsce dziś.
6: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
5: A po nocnym rosyjskim ataku na Ukrainie zginęło co najmniej 8 osób, a 33 są ranne. Jak podano, siły rosyjskie zaatakowały Kijów ciężkimi dronami, rakietami balistycznymi i pociskami manewrującymi. Celem Rosjan były głównie cywilne obiekty i infrastruktura. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, zakłady medyczne, sklepy, garaże i magazyny, poinformowano w komunikacie. Prokuratura Okręgowa w Krośnie zwróci się z wnioskiem do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, o całkowite przejęcie śledztwa po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Waldemar Żurek może wystąpić w tej sprawie do swojego węgierskiego odpowiednika. Jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości, zwraca uwagę Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie.
8: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
5: Kierowca polskiego autokaru usłyszał na Węgrzech zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Został też aresztowany na miesiąc. W śledztwie prowadzonym przez polską prokuraturę rozpoczęły się przesłuchania osób poszkodowanych i organizatorów.

0: uczestników wycieczki. W katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Niemal wszyscy uczestnicy wyjazdu do Medjugorje to mieszkańcy Podkarpacia. Stuart B. usłyszał zarzuty w sprawie internetowej Pandora Gate. 34-latek, znany w sieci jako Stu, został przesłuchany. To główny podejrzany w aferze dotyczącej wykorzystania przez influencerów popularności do popełniania przestępstw, w tym o charakterze pedofilii. Jak przekazał rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury Piotr Skiba, śledczy postawili youtuberowi zarzuty za 4 czyny popełnione w latach 2015-18.
1: Chodzi tu o 2 czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
0: Stu nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień. W najbliższym czasie zostanie poddany badaniom psychiatrycznym i seksuologicznym. W międzyczasie śledczy badali inne wątki dotyczące Pandora Gate i planują kolejne zatrzymania. Stuartowi B. grozi do 12 lat więzienia. Włoskie espresso podrożało przez ostatnich 5 lat o 24%. Ceny kawy różnią się w zależności od regionu, a z reguły im dalej na północ, tym drożej.
2: Od 2 do 3 espresso dziennie wypija przeciętny Włoch. Średnio za filiżankę kawy przy barze musi zapłacić euro 29 centów. To prawie 1/4 więcej niż 5 lat temu, wynika z analizy badań nad konsumpcją CR Cia Soutenti. Najdrożej jest w Bolzano, gdzie średnia cena sięga euro 51 centów. Niewiele mniej, bo euro 49 kosztuje kawa w Pescarze i to właśnie tam w ciągu 5 lat odnotowano największy wzrost, bo aż o 49%. Najtańsze espresso można wypić w Messynie, średnio za euro 6 centów. Według autorów badania za podwyżkami stoją m.in. rosnące koszty energii i prowadzenia lokali. Co ciekawe, ceny samej kawy na światowych rynkach są obecnie niższe niż rok temu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: W studiu Norbert Michalak, buongiorno.
5: Buongiorno, ciao, come stai?
4: Ciao, come stai? Tak, mamy dziś informacje sportowe jako mocną kawę, taką darmową dla państwa.
5: Tak, takie espresso czarne, mocne jak we Włoszech. To zaczynamy od tego, że Jelena Rybakina to kolejna rywalka Igi Świątek w prestiżowym turnieju, który rozgrywany jest w Cincinnati. Polka, która broni tytułu w walce o ćwierćfinał, pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-3. Będzie to 14. pojedynek obu tenisistek. 7 razy zwyciężyła Świątek, a 6-krotnie górą była Rybakina. Ostatnio grały ze sobą w ubiegłym tygodniu w finale turnieju w Toronto. Polka wygrała wówczas w 2 setach. Mecz Świątek z Rybakiną zaplanowano w nocy z czwartku na piątek. 4 polskie zespoły rozpoczną dziś swoje ostatnie 2 mecze w drodze do fazy zasadniczej europejskich pucharów piłkarskich. Są to Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Jaga i Kolejosz walczą o Ligę Europy, a kluby ze Śląska o Ligę Konferencji. W dobrej sytuacji na razie na papierze są już drużyny w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy, bo one nawet w razie porażki wystąpią jesienią w Europie. Spadną do Ligi Konferencji. Mowa o Lechu i Jagiellonii, która zagra 2 mecze z Iberią Tbilisi, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
6: Na pewno mierzymy się w trochę innym charakterze jak ta poprzednia rywalizacja. Też z inną drużyną, jeżeli chodzi o charakterystykę, ale inny w moim odczuciu nie oznacza łatwiejszy. No, mi się wydaje, że jeżeli mówimy o tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, to sama wartość tego, o co gramy i tego, że 2 zespoły dzisiaj na pewno marzą o tym, żeby w tej lidze Europy się znaleźć.
5: Początek meczu Jagiellonia-Iberia o 18. Na koniec jeszcze piłka. Robert Lewandowski zdobył bramkę, a jego Chicago Fire pokonało na wyjeździe Orlando City w meczu MLS. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wykorzystał rzut karny w 69. minucie i strzelił zwycięskiego gola dla drużyny z Chicago.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: W prognozie pogody na dziś mamy zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, czyli na dwoje babka wróżyła. Te przejaśnienia to przede wszystkim po południu, choć poranek też może być słoneczny, wyraźnie słoneczny na południu Polski. To na południu będzie dziś najcieplej, do 31 stopni, w centrum około 24, na wybrzeżu 19. Możliwe dziś będą przelotne opady deszczu, możliwe też będą dziś burze z gradem.
3: Sponsorem audycji było Inwigo.
7: Dariusz Schmidt, dzień dobry.
8: Witam, jak zawsze pogodnie. Proszę Państwa, Polska będzie dziś pod wpływem układu niżowego znad Skandynawii. Nad południe i południowy wschód kraju napłynie wyraźnie cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Zatem w kraju zachmurzenie przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, południu i w centrum, na wschodzie miejscami też przejdą burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu Polski. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę. A w województwie śląskim dziś gorąco i przez większą część dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu miejscami przelotnie popada deszcz, może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 27 stopni na północy województwa, czyli w Częstochowie i na Jurze, do 29 w Katowicach, w metropolii oraz w Bielsku-Białej. W rejonach podgórskich od 26 do 29, a wysoko w Beskidach od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 973, a mierzone na poziomie morza 1500 hektopaskali i będzie rosło. Biometr dziś niestety niekorzystny. A jutro w piątek zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Lokalnie przydadzą się parasole, bo możliwe będą przelotne opady deszczu. A temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, zmienny. A w weekend już, proszę Państwa, pogodniej, słonecznie, bez deszczu, choć chłodniej, w sobotę do 24, a w niedzielę do 21 stopni Celsjusza.
7: Bardzo dziękujemy za te w zasadzie dobre wieści pogodowe na dziś i najbliższe dni, a kolejna szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice i Dariusz Schmidt po godzinie 10.
9: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Jest ósma. Kolejny członek mafii śmieciowej stanie przed sądem. Grozi mu 15 lat więzienia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy SMS-y informujące o możliwym zagrożeniu. Zakończyła się cyfra.

0: całe źródło dochodu. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna stworzył w wynajętych halach w Łowiczu niebezpieczne składowisko odpadów w pojemnikach typu Mauser. Odpowie również za nielegalny transport i porzucanie groźnych substancji w miejscowościach Wręczyca Mała, Wrzosowa i Zawiercie. Poświadczenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej 160 ton odpadów oraz przywłaszczenie wózka widłowego. Sprawa stanowi kontynuację obszernego postępowania wobec grupy przestępczej. W maju 2025 roku śledczy skierowali akt oskarżenia wobec 8 innych członków tego gangu, którzy nielegalnie porzucili co najmniej 5300 ton niebezpiecznych odpadów. Koszt ich usunięcia oszacowano na 54 miliony złotych. Do mieszkańców dwóch województw Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy SMS alert informujący o możliwym zagrożeniu. Miało to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Później RCB przekazało wiadomość o odwołaniu alertu.
1: Alert otrzymali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało między innymi o śledzenie komunikatów. Rzecznik tej instytucji, Piotr Błaszczyk, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że takie działanie to efekt przeglądu procedur po tym, jak w lipcu w województwie lubelskim syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł.
2: Rzeczywiście w ostatnim czasie dokonaliśmy takiego przeglądu tych procedur ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia z powietrza. Jednym z efektów przeglądu jest to, że będziemy informowali, ostrzegali mieszkańców już właśnie na tym wczesnym etapie identyfikacji zagrożenia, tak jak miało to miejsce dziś.
1: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
0: O tych szczegółach mówiła Klaudia Wróblewska.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Blisko 9,5 miliona złotych kosztowała cyfrowa modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Placówka rozbudowała systemy informatyczne i elektroniczną dokumentację medyczną. Pacjenci dzięki temu zyskają dostęp do elektronicznych kart informacyjnych z leczenia i wyników badań laboratoryjnych. Na intensywnej terapii wdrożono nowy system kliniczny, a przy badaniach tomografii komputerowej będzie można korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji. Inwestycja ma także zwiększyć cyberbezpieczeństwo szpitala. Dziś zamknięty został przejazd kolejowy na ulicy Dęblińskiej w Sosnowcu. To kolejny etap prac związanych z przebudową stacji Sosnowiec Południowy. Kierowcy muszą korzystać z objazdów, inaczej kursują też autobusy komunikacji miejskiej. Mówi Radiu Katowice Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
4: Mówimy tutaj o linii 26 i 55. Autobusy obu tych linii będą kursować objazdem. Ponadto autobusy linii 55 będą rozpoczynać i kończyć swoje kursy na przystanku osiedle Naftowa Akacjowa. Uruchomimy przystanek tymczasowy Sosnowiec Mierosławskiego dwustanowiskowy. Zlokalizowany on będzie na ulicy Teatralnej w pobliżu kładki na dworzec kolejowy Sosnowiec Południowy i osiedle Naftowa.
0: Przejazd na ulicę Dęblińskiej ma być zamknięty przez nieco ponad 2 tygodnie. W ciągu dnia w regionie na ogół małe i umiarkowane zachmurzenie okresami wzrośnie do dużego. Miejscami spadnie przelotny deszcz, a po południu pojawią się burze. Przed nami gorący dzień. Termometry wskażą od 27 do 29 stopni.
5: Dariusz Schmidt, dzień dobry.
6: Witam, jak zawsze pogodnie. Proszę Państwa, Polska będzie dziś pod wpływem układu niżowego znad Skandynawii. Nad południe i południowy wschód kraju napłynie wyraźnie cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Zatem w kraju zachmurzenie przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, południu i w centrum, na wschodzie miejscami też przejdą burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu Polski. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę. A w województwie śląskim dziś gorąco i przez większą część dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu miejscami przelotnie popada deszcz, może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 27 stopni na północy województwa, czyli w Częstochowie i na Jurze, do 29 w Katowicach, w metropolii oraz w Bielsku-Białej. W rejonach podgórskich od 26 do

0: 9, a wysoko w Beskidach od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 973, a mierzone na poziomie morza 1005 hektopaskali i będzie rosło. Biometr dziś niestety niekorzystny. A jutro w piątek zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Lokalnie przydadzą się parasole, bo możliwe będą przelotne opady deszczu. A temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, zmienny. A w weekend już, proszę Państwa, pogodniej, słonecznie, bez deszczu, choć chłodniej, w sobotę do 24, a w niedzielę do 21 stopni Celsjusza.
1: Bardzo dziękujemy za te w zasadzie dobre wieści pogodowe na dziś i najbliższe dni, a kolejna szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice i Dariusz Schmidt po godzinie 10.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
2: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
4: Minęła już godzina 9, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 20 sierpnia. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.
5: Co najmniej 12 osób zginęło w zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. W związku z ostrzałem rozesłano też ostrzeżenia do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rząd bierze się za progi podatkowe. W planach jest zmiana stawek i wysokości dochodów, od których płacona jest danina. Świadkowie złapali pijanego kierowcę na S8 w Warszawie. Miał ponad 3 promile. Rośnie liczba ofiar nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Władze donoszą o co najmniej 12 zabitych. Wciąż trwają akcje ratunkowe.
6: Oprócz zabitych rośnie też liczba rannych. Jest ich już ponad 30. Najwięcej poszkodowanych cywilów zostało w sołomiańskiej dzielnicy Kijowa, gdzie rakieta zrujnowała górne piętra 9-piętrowego bloku mieszkalnego. W nocy rakiety uszkodziły też szereg innych budynków, w tym obiekty medyczne i infrastrukturę. W wielu miejscach wybuchły pożary. Choć ukraińskie władze nie podały liczby rakiet balistycznych, którymi Rosjanie zaatakowali Kijów, to wiadomo, że było ich co najmniej 20. Oprócz rakiet Rosjanie używali trudnych do strącenia odrzutowych bezzałogowców. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: W związku z ostrzałem Ukrainy w nocy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owy alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Poderwano też polskie myśliwce. Ostatecznie zagrożenia już nie ma i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nawet 3600 zł rocznie, tyle według zapowiedzi ministra finansów, mogą zyskać podatnicy na zmianach zapowiadanych przez rząd. Donald Tusk i Andrzej Domański poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych. Z ekspertami o tych propozycjach rozmawiał Arkadiusz Augustyniak.
7: Na zaproponowanych zmianach zyskają osoby, które po podwyżce wynagrodzeń zaczęły płacić wyższe podatki. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że część podatników odczuje realną korzyść.
8: Podnoszony jest w niewielkiej skali, ale jednak ten próg podatkowy, wchodzi trzecia skala podatkowa i oczywiście te osoby, które przeskakiwały automatycznie z progu 12% na 32%, no teraz będą miały jeszcze tą skalę pośrednią.
7: Co ważne, rządowi udało się przygotować rozwiązanie, które nie pogorszy sytuacji finansowej państwa, dodaje dr Sebastian Roy z Banku Pekao S.A.
9: Będzie to możliwe, gdyż niższe wpływy budżetowe z podatku PIT mają być skompensowane podwyżką opodatkowania dla największych korporacji.
7: Jeśli pomysł zyska akceptację parlamentu i prezydenta, w przyszłym roku pozytywne zmiany odczuje 3,5 miliona podatników. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: Zmiany prawne stały się punktem zwrotnym w ochronie dzieci i młodzieży przed nieodpowiednimi treściami w internecie. Tak w rozmowie w Trójce mówiła dziennikarka Sylwia Czubkowska, zajmująca się cyfryzacją.
10: To, że nam się zmienił już tak naprawdę stosunek takiej pobłażliwości w stosunku do tego, jak funkcjonują platformy, głównie te antyspołecznościowe, ale też ogólnie tak naprawdę te usługi platformowe, te zachwyty się skończyły. Wiemy, że tam jest bardzo dużo skutków ubocznych, negatywnego wpływu na dzieci, ale nie tylko, że zaprojektowane są te usługi bardzo często w sposób po prostu, który ma być biznesowo skuteczny. A czy jest szkodliwy? Trudno.
5: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTube Polskiego Radia. Od września wchodzi w życie ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych. Obywatelskie ujęcie pijanego kierowcy w Warszawie. Na trasie S8 35-latka zatrzymali inni kierowcy, którzy nabrali podejrzeń, że może być on pijany. Na miejsce wezwano policję. Mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.
11: 35-latek został zatrzymany, a jego auto odholowane. Szczególne słowa uznania należą się świadkom tego niebezpiecznego zdarzenia. Mężczyźni zareagowali na niebezpieczną jazdę nietrzeźwego kierowcy, uniemożliwili mu dalszą jazdę i wezwali na miejsce policjantów.
5: Mówił Bartłomiej Śniadała z policji. W samochodzie 35-latka znaleziono też puste butelki po alkoholu. Trwa sprawdzanie terenów wokół Wałbrzycha, gdzie miała pojawić się puma. Po wczorajszych sztabach kryzysowych w teren skierowano patrole policji, straż miejską i osoby zajmujące się dzikimi zwierzętami.
12: Leśnicy przyznają, że odnalezienie zwierzęcia nie będzie łatwe. Do sprawdzenia jest 18 tysięcy hektarów lasów, mówi nadleśniczy Jerzy Zemlik.
13: Wykorzystujemy w celu monitoringu również patrole naziemne. Wykorzystujemy też nasze urządzenia w postaci kamer i fotopułapek. Dysponujemy też możliwością patroli realizowanych przez drony, ale również z wykorzystaniem urządzeń termowizyjnych.
12: Mieszkańcy samego Wałbrzycha podchodzą do informacji o pumie raczej spokojnie.
14: Nie, nie odczuwam żadnego strachu jakby. No może gdzieś jest, ale wie pan, ja tak średnio wychodzę z domu w takich okolicznościach, gdzie myślę, że mogłabym ją spotkać.
12: Więcej obaw mają osoby mieszkające bliżej lasów, m.in. w rejonie Zagórza Śląskiego i Michałkowej.
15: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu innych mieszkańców również. Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sam jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta.
12: Lasy na ten moment pozostają otwarte. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
3: Klimat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: Taki mamy klimat, że w Trójce teraz sport i Norbert Michalak. Dzień dobry, jeszcze raz, jeszcze.
17: Dzień dobry i jeszcze raz dzień dobry. Iga Świątek jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Cincinnati. W meczu 1/8 finału pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-3. Mecz trwał godzinę i 28 minut. Trener tenisa Michał Gawłowski chwali rozwiązania, jakie na korcie stosuje Iga Świątek.
18: Co zwraca uwagę, to umiejętność korzystania ze slajsa nie jako uderzenia obronnego, a uderzenia do zmiany tempa. I to chyba jest dobry sygnał, bo to pokazuje, że jest coraz większy spokój w głowie podczas rozgrywania akcji i z tego się cieszmy. Teraz jest najważniejszy turniej w tym roku, można powiedzieć, który jeszcze został, czyli US Open. Miejmy nadzieję, że forma się utrzyma. Miejmy nadzieję, że będzie kolejne zwycięstwo.
17: Kolejną rywalką Polki będzie reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. Cztery polskie drużyny piłkarskie rozegrają dziś pierwsze spotkania decydującej rundy kwalifikacji do europejskich pucharów. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok walczą o fazę ligową Ligi Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa o Conference League. Lech zagra z FC Thun, Jagiellonia z Iberion Tbilisi, Górnik z AS Monaco, Raków z Hajdukiem Split. Najwcześniej, bo już o 18:00 rozpocznie Jagiellonia. Godzinę później na boisko wejdą piłkarze Lecha, a o 20:00 zagra Górnik, a o 21:00 Raków. Dobre wiadomości docierają zza oceanu. Robert Lewandowski strzelił gola dla Chicago Fire, które pokonało na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu MLS. Co ciekawe, przy pierwszym trafieniu dla strażaków asystował Dawid Poręba. Chicago Fire zajmuje trzecie miejsce w tabeli wschodu.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
16: A mówili, że Lewandowski się skończył. To proszę.
17: Dopiero zaczął.
16: Dopiero zaczyna. Dopiero tak zaczyna jest. Podbijać Amerykę, a Chicago Fire wygrywa
17: podbije,
16: mecz za meczem.
17: Podbije.
16: Mecz za meczem wygrywają. No, trzeba by zacząć oglądać. Tylko to w nocy chyba.
17: No właśnie, ale zaraz zacznie się NBA, NHL, więc
16: a,
17: przy okazji
16: hokejem,
17: można...
16: A pomiędzy hokejem a koszykówką obejrzymy lewego. W sumie tak. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwe przelotne opady deszczu. Tak orzecze pan synoptyk. A dowodem Sopot. W Sopocie pada. Po południu za to powinno się przejaśnić, czyli to się rozejdzie i dobije temperaturę. temperatura tam do 22 stopni w Sopocie, bo na południu kraju dziś możliwe będzie nawet 30 stopni plus.
3: Sponsorem audycji było Invi...
2: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a
1: Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Ty widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi, ale całą noc oglądasz je, a rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną. Kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną jak z wiekiem Michael Jackson.

to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

0: Jest 10. 13 żywych zwierząt wrzuconych do kontenera na śmieci. Odpowiedzialny za to 84-latek stanie teraz przed sądem. Eksperci komentują rządowe propozycje podatkowych zmian. W Muzeum Miejskim w Techach można oglądać nową wystawę. To zdjęcia wykonane przez mieszkańców miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policjanci z Siemianowic Śląskich odnaleźli mężczyznę, który porzucił 13 świnek morskich w kontenerze na odpady. Pierwsze 5 z nich odnaleziono w czerwcu w siemianowickim Bytkowie. 2 z odnalezionych samiczek były ciężarne. Podobny incydent mundurowi odnotowali też w ubiegłym tygodniu, mówi rzecznik tamtejszej policji Dorian Mitas.
2: Przy ulicy Cmentarnej znaleziono 8 kolejnych świnek morskich. 18 sierpnia mundurowi zatrzymali w jednym z mieszkań na terenie Siemianowic Śląskich 84-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie. Wszystkie zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane pod opiekę Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim.
0: Senior usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Grozi mu do 3 lat więzienia. Nawet 3600 zł rocznie, tyle według zapowiedzi ministra finansów, mogą skorzystać podatnicy na zmianach zapowiedzianych przez rząd. Donald Tusk i Andrzej Domański poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy.
3: Na zaproponowanych zmianach zyskają osoby, które po podwyżce wynagrodzeń zaczęły płacić wyższe podatki. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że część podatników odczuje realną korzyść.
4: Podnoszony jest w niewielkiej skali, ale jednak ten próg podatkowy, wchodzi trzecia skala podatkowa i oczywiście te osoby, które przeskakiwały automatycznie z progu 12% na 32%, no teraz będą miały jeszcze tą skalę pośrednią.
3: Co ważne, rządowi udało się przygotować rozwiązanie, które nie pogorszy sytuacji finansowej państwa, dodaje dr Sebastian Roy z Banku Pekao S.A.
5: Będzie to możliwe, gdyż niższe wpływy budżetowe z podatku PIT mają być skompensowane podwyżką opodatkowania dla największych korporacji.
3: Jeśli pomysł zyska akceptację parlamentu i prezydenta, w przyszłym roku pozytywne zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
0: O czym informował Arkadiusz Augustyniak.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Muzeum Miejskim w Tychach można oglądać zdjęcia wykonane przez Tyszan podczas warsztatów fotografii natychmiastowej. Bohaterem są architektura, przestrzeń i codzienne życie w mieście. To część wystawy zatytułowanej Opowiedz mi miasto, przygotowanej z okazji 75. rocznicy istnienia Tychów. W jednym miejscu zebrano zdjęcia, nagrania, wycinki prasowe, dokumenty i pamiątki mieszkańców gromadzone od 1951 roku. Ekspozycja poświęcona jest historii, ale także współczesności. Mówi fotografka i tyszanka Marta Nowakowicz-Janowiak, znana w sieci jako Instaksiarka.
6: Także nowym twórcom, którzy wiążą się z Tychami, którzy o nich opowiadają. Są na przykład moje zdjęcia natychmiastowe. To taki rodzaj fotografii, gdzie po wciśnięciu spustu migawki natychmiast wychodzi zdjęcie w fizycznej formie. Jest to zdjęcie z charakterystyczną białą ramką. Jest też taka książka Pop-up Book, który stworzyłam właśnie ze zdjęć Tychów. Są też różne nagrania, różne mozaiki, kolaże. Naprawdę warto odwiedzić tę wystawę, bo jest wyjątkowa.
0: A wystawę w Muzeum Miejskim w Tychach można będzie oglądać do 4 września. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach rozpoczyna przygotowania do budowy Centrum Nowoczesnych Technik Diabetologicznych oraz Leczenia Chorób Zakaźnych. W związku z inwestycją i wyłączeniem dotychczasowych placów postojowych przy szpitalu powstanie niemal 250 zastępczych miejsc parkingowych. Na początku nowej organizacji ruchu kierowcom w sprawnym parkowaniu i dotarciu do szpitala mają pomóc.

0: Wyładowaniom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Mimo to czeka nas bardzo gorący dzień. Termometry wskażą od 27 do 29 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od drogi 94 i Strzemieszyc, dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Kierowcy informowali, że na jezdni w kierunku Olkusza doszło do drogowego zdarzenia i tam utworzył się korek. Teraz dotarła do nas informacja, że jezdnia jest już posprzątana, ruch przywrócono, ale korek jeszcze musi się rozładować. Trasa ta, czyli droga 94, mocno korkuje się w Piekarach Śląskich. Tam z kolei pracują drogowcy. Ruch w obu kierunkach jest ograniczony i kłopoty z płynną jazdą mamy w obie strony. Poważne kłopoty mamy również na autostradzie A4 pomiędzy Pławniowicami a Chechłem. Tam zator mamy i to narastający. Tam na pasach w stronę Wrocławia też pracują drogowcy i tam też ruch jest mocno ograniczony. Prace drogowe generują korki na trasie 44 w Pławniowicach, ale i w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. Mamy też sygnał od kierowców, że ze względu na duży ruch korkuje się centrum Wisły. Trasa S1 i południowy odcinek mocno zakorkowany jest pomiędzy Przybędzą a Wieprzem i to na pasach w obu kierunkach szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
1: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 sierpnia, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Za 2 godziny zbiera się warszawski sąd. Zdecyduje, czy główny podejrzany w aferze Pandora Gate pozostanie w areszcie. Groźne zjawiska w pogodzie. Na południu Polski możliwy silny wiatr. Na zachodzie Niemiec przeszło tornado. PGE Narodowy zmieni nazwę? Nie potwierdzam i nie zaprzeczam, mówi pytany o stadion minister aktywów państwowych. Jeszcze przed południem warszawski sąd zajmie się wnioskiem prokuratury o przedłużenie aresztu dla Stuarta B., znanego w sieci jako Stu. Główny podejrzany w aferze Pandora Gate usłyszał wczoraj zarzuty, w tym o charakterze pedofilskim. Zebrane dowody nie tylko uzasadniają dalsze przetrzymywanie podejrzanego w areszcie, ale są też wystarczające do skazania Stu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tę sprawę.
3: Stuartowi B. grozi do 12 lat więzienia. Prokuratura analizuje zebrane materiały i nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie afery Pandora Gate. Wątkiem wspólnym badanych wątków jest wykorzystywanie przez polskich influencerów popularności do popełniania przestępstw. To był potężny atak. Rosjanie przygotowywali się do niego od dawna, pisze prezydent Ukrainy o nocnym rosyjskim ataku na Kijów. 12 osób zginęło, około 40 zostało rannych. Wołodymyr Zełenski dodał, że Rosjanie połączyli różne rodzaje pocisków balistycznych, pocisków manewrujących i dronów, dążąc do wyrządzenia jak największych szkód infrastrukturze cywilnej. Dopóki Ukraina nie będzie miała wystarczającej obrony antybalistycznej, Rosja nie będzie poważnie traktować rozmów o pokoju, napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych. Podziękował wszystkim, którzy to rozumieją i szukają sposobów, aby pomóc. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i upałem. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie przed wiatrem dochodzącym w porywach do 80 km na godzinę w górskich powiatach Małopolski i Podkarpacia. Jednocześnie w południowo-wschodniej Polsce, w województwach małopolskim, podkarpackim i w części świętokrzyskiego obowiązuje ostrzeżenie przed upałami. Na zachodzie Niemiec zginęła kobieta przygnieciona drzewem. Niedaleko granicy z Polską przeszło tornado. Gwałtowne burze, ulewny deszcz i grad nad Wielką Brytanią. Brytyjskie Krajowe Biuro Meteorologiczne Met Office wydało żółte ostrzeżenie dla części Walii i północnej Anglii.
5: Brytyjskie służby ostrzegają. Burze mogą rozwijać się bardzo szybko. Towarzyszyć im będą intensywne wyładowania atmosferyczne, silniejsze porywy wiatru oraz grad. A gradobicie może pogorszyć widoczność, uszkodzić samochody i rośliny, a także sprawić, że drogi będą wyjątkowo śliskie. Żółty alert oznacza, że gwałtowne zjawiska mogą spowodować poważne lokalne utrudnienia. Mieszkańcy powinni śledzić prognozy, zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na zewnątrz i unikać podróży podczas najsilniejszych opadów. W ciągu godziny może spaść od 15 do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie suma opadów może sięgnąć nawet 50 litrów. Po długotrwałych upałach ziemia jest wysuszona i słabo wchłania wodę, dlatego rośnie ryzyko gwałtownych podtopień. Możliwe są opóźnienia pociągów i autobusów oraz krótkotrwałe przerwy w dostawach prądu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Tak minister aktywów państwowych

0: komentuje doniesienia o zmianie sponsora tytularnego Stadionu Narodowego. Jak wynika z ustaleń portalu Meczyki, spółka Orlen ma zastąpić PGE w nazwie obiektu. A w rozmowie z ministrem Wojciechem Balczunem dziennikarz RDC Grzegorz Chlasta próbował potwierdzić tę informację.
1: Od listopada warszawski stadion ma funkcjonować pod oficjalną nazwą Orlen Narodowy?
2: No jak Orlen to ogłosi, to pewnie tak będzie.
1: A pan minister zaprzecza?
2: Ja nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
0: Minister dodał, że Orlen jest już obecny na meczach piłkarskiej reprezentacji Polski jako sponsor.
2: Orlen jest takim podmiotem, który jest naszym narodowym czempionem w największej skali działającym. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie sportu bez wsparcia Orlenu.
0: Stadion funkcjonuje pod nazwą PGE Narodowy od 2015 roku. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a nawet burze z gradem. W czasie burz nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 20 stopni nad samym morzem do 24 w centrum i 30 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem audycji było...
5: Do studia wpadł niczym komar. Dariusz, mi dzisiaj dzień komara, wiedziałeś? Jak tam ciebie często? Dopadają czy nie? Czy bardziej twoją żonę? Bo komary mają swoje typy. Ja to dzisiaj tutaj wszystko ustaliłam.
6: No właśnie, z tym jest problem. To zależy gdzie. Czasami są i od pory chyba roku, dnia, nie wiem, bo czasami są takie dni, że jestem mocno
5: pogryziony. Ty jesteś bardziej atrakcyjny dla nich,
6: a czasami taki, żona. Nie dotykają.
5: A to mnie teraz zaskoczyłeś. No, to ja to przemyślę i spróbuję to jakoś przeanalizować, a ty analizy pogodowe podaj jeszcze raz.
6: Proszę państwa, dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, na południu w centrum i na wschodzie także zagrzmi. Lokalnie spadnie grad. Temperatura maksymalna zróżnicowana. Najchłodniej dziś do 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim u nas dziś słonecznie i gorąco, zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, jednak późnym popołudniem i wieczorem od południowego zachodu miejscami zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i wtedy lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura teraz w Katowicach już dochodzi do 26 stopni, a maksymalna dziś do 27 na północy województwa, czyli w Częstochowie i na Jurze, do 29 w miastach metropolii oraz w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 26 do 29, wysoko w Beskidach od 20 do 23. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie najbliższej nocy miejscami przyda się parasol, bo popada przelotnie deszcz. Lokalnie możliwe też burze, głównie na południu regionu, czyli w Beskidach. Temperatura minimalna w zakresie 16-18 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków południowych jedynie w czasie burz porywisty. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 975, a mierzone na poziomie morza 1007 hektopaskali, będzie rosło. Biometr dziś niestety niekorzystny, może nas ogarniać takie znużenie. Możemy też czuć się senni, czyli może nas dopaść ziewanie. A jutro w piątek, proszę państwa, zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże, z przejaśnieniami miejscami, głównie rankiem i w pierwszej połowie dnia. Możliwe też będą przelotne opady deszczu. Lokalnie może również zagrzmieć, a temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-27 stopni Celsjusza. A w weekend, w sobotę do 24 stopni, pogodnie, jedynie miejscami może przelotnie pokropić. W niedzielę do 23 stopni i bez deszczu.
5: To mówiłeś, że możemy ziewać?
6: No, to
5: nie,
6: dzisiaj
5: ja myślę, że jak taki komar wpadnie na ugryźć, to od razu się ożywimy. A ty wpadniesz ponownie.
6: Tak, o 14:15.
5: Dziękujemy, Dariusz. Dzięki. Mi do usłyszenia.

0: Także w wakacje co czwartek o tej porze sprawdzamy dla Państwa, co słychać w polskiej stolicy kultury. A o najciekawszych wydarzeniach nadchodzących dni w Bielsku-Białej opowiada Marta Dobrowolska-Damszel, a udźwiękawia Rafał Drabek.
1: Bielsko-Biała. Polska stolica kultury.
2: Najbliższe dni w polskiej stolicy kultury upłyną pod znakiem magnetycznych dźwięków, podniebnych lotów i ukrytych w mieście tajemnic. Warto również postawić na dawkę intrygującej sztuki. W Galerii Bielskiej BWA mogą Państwo oglądać nową wystawę profesora Uniwersytetu Śląskiego Tomasza Jędrzejki. Artysta prezentuje wielkoformatowe serigrafie z pogranicza abstrakcji geometrycznej, które bawią się z naszym wzrokiem. A mówią o sytuacjach granicznych.
3: Interesuje mnie nie tylko samo przekraczanie granicy, ile moment zetknięcia się z nią. Mam doświadczenia związane z biegami, które trwały nawet ponad 30 godzin w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Spartatlon, czyli bieg z Aten do Sparty. Więc doświadczyłem bardzo trudnych momentów dezorientacji, halucynacji. Były momenty, w których do końca nie wiedziałem, w którym kierunku mam biec, więc były to już właśnie momenty graniczne.
2: Opowiada sam autor, profesor Tomasz Jędrzejko. Wystawę jego prac oglądać będzie można do 13 września. Komu jeszcze brak adrenaliny? W piątek o 15 na Zamkowej wystartuje festiwal Happy Bike Beskidy i widowiskowe zawody motocyklistów. W sobotę i w niedzielę to szaleństwo przeniesie się na Błonia, a zwieńczeniem podniebnych akrobacji na dwóch kółkach będą mocne, energetyczne koncerty Bednarka i zespołu Tabu. Start o godzinie 20. Nie koniec atrakcji. Bielsko-Biała zachęca do integracji międzypokoleniowej. W sobotę w samo południe wystartuje rodzinna średniowieczna gra terenowa pod Zamkiem Sułkowskich. Będą też pokazy, warsztaty, a o 17:00 koncert grupy Akurat. A w niedzielę w tych samych godzinach przestrzeń ulicy Zamkowej opanuje tropikalny festiwal kreatywności dla całych rodzin. Wyjątkowe bezpłatne wieczory szykuje też scena teatralna. W sobotę o 20:00 plac przy ulicy 1 Maja zamieni się we wielki parkiet gorącej latynoamerykańskiej potańcówki, a po tych tańcach w niedzielę warto spojrzeć w górę na balkony teatru. Aktorzy i orkiestra porwą Państwa w rokową podróż, wykonując z okien gmachu absolutny kanon polskiego rocka. Jakby tego było mało, do Bielska-Białej zajrzy też Kocia Szajka. W niedzielę od rana studio filmów rysunkowych przy Cieszyńskiej opanują bohaterowie znanej i lubianej przez najmłodszych serii książek. Postaci zresztą są poniekąd związane z Bielskiem-Białą.
4: Rzeczywiście jeden tom Przygód Kociej Szajki, akcja jednego tomu działa się w Bielsku-Białej i była związana z Reksiem, więc dlatego dzień festiwalowy drugi właśnie tam w studiu filmów rysunkowych będziemy między innymi właśnie mogli obejrzeć filmy z Reksiem, gdzie ojciec jednego z kotów występuje. Będziemy mogli wziąć udział w warsztatach z daktyloskopii, z animacji poklatkowej, uczyć się różnych rzeczy, czy bawić się różnymi rzeczami związanymi z filmem, no bo przecież to właśnie centrum animacji nas będzie gościć.
2: Mówiła autorka książek o kociej szajce Agata Romaniuk. Sporo takich filmowych, ale też kocich atrakcji z pazurem czekać będzie na Państwa w studiu filmów rysunkowych i my też tam w niedzielę będziemy z mikrofonami i studiem plenerowym Radia Katowice. Więc do usłyszenia i do zobaczenia na miejscu.
1: Radio Katowice, partnerem regionalnym Polskiej Stolicy Kultury.
0: Wieści z Polskiej Stolicy Kultury wracają za tydzień o tej samej porze.
5: Tu Radio Dźwięk. Why wait to say, at least I did it my way.

0: honorowe i kompanie honorowe. Prezydent nie uciekł do Rumunii jak kiedyś. Postawmy tamę coraz to nowym obszarom biedy. Ninja Rocksteady mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie, nie jestem hasydem. Stadion Legii wycelował Jupitery w obce statki.
1: Dziś ten pop

0: Jest 10. 13 żywych zwierząt wrzuconych do kontenera na śmieci, odpowiedzialny za to 84-latek, stanie teraz przed sądem. Eksperci komentują rządowe propozycje podatkowych zmian. W Muzeum Miejskim w Techach można oglądać nową wystawę. To zdjęcia wykonane przez mieszkańców miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policjanci z Siemianowic Śląskich odnaleźli mężczyznę, który porzucił 13 świnek morskich w kontenerze na odpady. Pierwsze 5 z nich odnaleziono w czerwcu w siemianowickim Bytkowie. 2 z odnalezionych samiczek były ciężarne. Podobny incydent mundurowi odnotowali też w ubiegłym tygodniu, mówi rzecznik tamtejszej policji Dorian Mitas.
2: Przy ulicy Cmentarnej znaleziono 8 kolejnych świnek morskich. 18 sierpnia mundurowi zatrzymali w jednym z mieszkań na terenie Siemianowic Śląskich 84-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie. Wszystkie zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane pod opiekę Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim.
0: Senior usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Grozi mu do 3 lat więzienia. Nawet 3600 zł rocznie, tyle według zapowiedzi ministra finansów, mogą skorzystać podatnicy na zmianach zapowiedzianych przez rząd. Donald Tusk i Andrzej Domański poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy zł. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy.
3: Na zaproponowanych zmianach zyskają osoby, które po podwyżce wynagrodzeń zaczęły płacić wyższe podatki. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że część podatników odczuje realną korzyść.
4: Podnoszony jest w niewielkiej skali, ale jednak ten próg podatkowy, wchodzi trzecia skala podatkowa i oczywiście te osoby, które przeskakiwały automatycznie z progu 12% na 32%, no teraz będą miały jeszcze tą skalę pośrednią.
3: Co ważne, rządowi udało się przygotować rozwiązanie, które nie pogorszy sytuacji finansowej państwa, dodaje dr Sebastian Roy z Banku Pekao S.A.
5: Będzie to możliwe, gdyż niższe wpływy budżetowe z podatku PIT mają być skompensowane podwyżką opodatkowania dla największych korporacji.
3: Jeśli pomysł zyska akceptację parlamentu i prezydenta, w przyszłym roku pozytywne zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
0: O czym informował Arkadiusz Augustyniak.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz

0: Nowiak, znana w sieci jako Instaksiarka.
1: Także nowym twórcom, którzy wiążą się z Tychami, którzy o nich opowiadają. Są na przykład moje zdjęcia natychmiastowe. To taki rodzaj fotografii, gdzie po wciśnięciu spustu migawki natychmiast wychodzi zdjęcie w fizycznej formie. Jest to zdjęcie z charakterystyczną białą ramką. Jest też taka książka Pop-up Book, który stworzyłam właśnie ze zdjęć Tychów. Są też różne nagrania, różne mozaiki, kolaże. Naprawdę warto odwiedzić tę wystawę, bo jest wyjątkowa.
0: A wystawę w Muzeum Miejskim w Tychach można będzie oglądać do 4 września. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach rozpoczyna przygotowania do budowy Centrum Nowoczesnych Technik Diabetologicznych oraz Leczenia Chorób Zakaźnych. W związku z inwestycją i wyłączeniem dotychczasowych placów postojowych przy szpitalu powstanie niemal 250 zastępczych miejsc parkingowych. Na początku nowej organizacji ruchu kierowcom w sprawnym parkowaniu i dotarciu do szpitala mają pomóc pracownicy. Nowy 8-kondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych pochłonie ponad 168 milionów złotych i będzie finansowane z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia. Pomieści m.in. oddział chorób zakaźnych z 20 łóżkami w izolatkach, powiększony oddział diabetologii dziecięcej, nową izbę przyjęć oraz 24 przeniesione poradnie przyszpitalne. Słońce będzie dziś przeplatać się z chmurami, jednak po południu miejscami zrobi się groźnie za sprawą burz, opadów gradu i deszczu. Wyładowaniom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Mimo to czeka nas bardzo gorący dzień. Termometry wskażą od 27 do 29 stopni.
2: Do studia wpadł niczym komar. Dariusz mi dzisiaj dzień komara, wiedziałeś? Jak tam ciebie często? Dopadają czy nie? Czy bardziej twoją żonę? Bo komary mają swoje typy. Ja to dzisiaj tutaj wszystko ustaliłam.
3: No właśnie, z tym jest problem. To zależy gdzie. Czasami są i od pory chyba roku, dnia, nie wiem, bo czasami są takie dni, że jestem mocno pogryziony.
2: Ty jesteś bardziej atrakcyjny dla nich,
3: a czasami taki, żona. Nie dotykają.
2: A to mnie teraz zaskoczyłeś. No to ja to przemyślę i spróbuję to jakoś przeanalizować, a ty analizy pogodowe podaj jeszcze raz.
3: Proszę Państwa, dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, na południu w centrum i na wschodzie także zagrzmi. Lokalnie spadnie grad. Temperatura maksymalna zróżnicowana. Najchłodniej dziś do 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim u nas dziś słonecznie i gorąco, zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, jednak późnym popołudniem i wieczorem od południowego zachodu miejscami zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i wtedy lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura teraz w Katowicach już dochodzi do 26 stopni, a maksymalna dziś do 27 na północy województwa, czyli w Częstochowie i na Jurze, do 29 w miastach metropolii oraz w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 26 do 29, wysoko w Beskidach od 20 do 23. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie najbliższej nocy miejscami przyda się parasol, bo popada przelotnie deszcz. Lokalnie możliwe też burze, głównie na południu regionu, czyli w Beskidach. Temperatura minimalna w zakresie 16-18 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków południowych, jedynie w czasie burz porywisty. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 975, a mierzone na poziomie morza 1007 hektopaskali, będzie rosło. Biometr dziś niestety niekorzystny, może nas ogarniać takie znużenie. Możemy też czuć się senni, czyli może nas dopaść ziewanie. A jutro w piątek, proszę Państwa, zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże, z przejaśnieniami miejscami, głównie rankiem i w pierwszej połowie dnia. Możliwe też będą przelotne opady deszczu. Lokalnie może również zagrzmieć się, a temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-7 stopni. W sobotę do 24 stopni, pogodnie, jedynie miejscami może przelotnie pokropić. W niedzielę do 23 stopni i bez deszczu.
2: Możemy ziewać?
3: No,
2: to nie, ja myślę, że jak taki komar wpadnie nas ugryźć, to od razu się ożywimy. A ty wpadniesz ponownie
3: o 14:15.
2: Dziękujemy, Dariusz Schmidt. Do usłyszenia. Dzięki.

0: Także w wakacje co czwartek o tej porze sprawdzamy dla Państwa, co słychać w polskiej stolicy kultury. A o najciekawszych wydarzeniach nadchodzących dni w Bielsku-Białej opowiada Marta Dobrowolska-Damszel, a udźwiękawia Rafał Drabek.
1: Bielsko-Biała. Polska stolica kultury.
2: Najbliższe dni w polskiej stolicy kultury upłyną pod znakiem magnetycznych dźwięków, podniebnych lotów i ukrytych w mieście tajemnic. Warto również postawić na dawkę intrygującej sztuki. W Galerii Bielskiej BWA mogą Państwo oglądać nową wystawę profesora Uniwersytetu Śląskiego Tomasza Jędrzejki. Artysta prezentuje wielkoformatowe serigrafie z pogranicza abstrakcji geometrycznej, które bawią się z naszym wzrokiem. A mówią o sytuacjach granicznych.
3: Interesuje mnie nie tylko samo przekraczanie granicy, ile moment zetknięcia się z nią. Mam doświadczenia związane z biegami, które trwały nawet ponad 30 godzin w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Spartatlon, czyli bieg z Aten do Sparty. Więc doświadczyłem bardzo trudnych momentów dezorientacji, halucynacji. Były momenty, w których do końca nie wiedziałem, w którym kierunku mam biec, więc były to już właśnie momenty graniczne.
2: Opowiada sam autor, profesor Tomasz Jędrzejko. Wystawę jego prac oglądać będzie można do 13 września. Komu jeszcze brak adrenaliny? W piątek o 15 na Zamkowej wystartuje festiwal Happy Bike Beskidy i widowiskowe zawody motocyklistów. W sobotę i w niedzielę to szaleństwo przeniesie się na Błonia, a zwieńczeniem podniebnych akrobacji na dwóch kółkach będą mocne, energetyczne koncerty Bednarka i zespołu Tabu. Start o godzinie 20. Ale to nie koniec atrakcji. Bielsko-Biała zachęca do integracji międzypokoleniowej. W sobotę w samopołudnie wystartuje rodzinna średniowieczna gra terenowa pod Zamkiem Sułkowskich. Będą też pokazy, warsztaty, a o 17:00 koncert grupy Akurat. A w niedzielę w tych samych godzinach przestrzeń ulicy Zamkowej opanuje tropikalny festiwal kreatywności dla całych rodzin. Wyjątkowe bezpłatne wieczory szykuje też scena teatralna. W sobotę o 20:00 plac przy ulicy 1 Maja zamieni się we wielki parkiet gorącej latynoamerykańskiej potańcówki. A po tych tańcach w niedzielę warto spojrzeć w górę, na balkony teatru. Aktorzy i orkiestra porwą Państwa w rockową podróż, wykonując z okien gmachu absolutny kanon polskiego rocka. Jakby tego było mało, do Bielska-Białej zajrzy też Kocia Szajka. W niedzielę od rana studio filmów rysunkowych przy Cieszyńskiej opanują bohaterowie znanej i lubianej przez najmłodszych serii książek. Postaci zresztą są poniekąd związane z Bielskiem-Białą.
4: Rzeczywiście jeden tom Przygód Kociej Szajki, akcja jednego tomu działa się w Bielsku-Białej i była związana z Reksiem, więc dlatego dzień festiwalowy drugi właśnie tam w studiu filmów rysunkowych będziemy między innymi właśnie mogli obejrzeć filmy z Reksiem, gdzie ojciec jednego z kotów występuje. Będziemy mogli wziąć udział w warsztatach z daktyloskopii, z animacji poklatkowej, uczyć się różnych rzeczy, czy bawić się różnymi rzeczami związanymi z filmem, no bo przecież to właśnie centrum animacji nas będzie gościć.
2: Mówiła autorka książek o kociej szajce Agata Romaniuk. Sporo takich filmowych, ale też kocich atrakcji z pazurem czekać będzie na Państwa w studiu filmów rysunkowych i my też tam w niedzielę będziemy z mikrofonami i studiem plenerowym Radia Katowice. Więc do usłyszenia i do zobaczenia na miejscu.
1: Radio Katowice, partnerem regionalnym Polskiej Stolicy Kultury.
0: Wieści z Polskiej Stolicy Kultury wracają za tydzień o tej samej porze.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od drogi 94 i Strzemieszyc, dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Kierowcy informowali, że na jezdni w kierunku Olkusza doszło do drogowego zdarzenia i tam utworzył się korek. Teraz dotarła do nas informacja, że jezdnia jest już posprzątana, ruch przywrócono, ale korek jeszcze musi się rozładować. Trasa ta, czyli droga 94, mocno korkuje się w Piekarach Śląskich. Tam z kolei pracują drogowcy. Ruch w obu kierunkach jest ograniczony i kłopoty z płynną jazdą mamy w obie strony. Poważne kłopoty mamy również na autostradzie A4 pomiędzy Pławniowicami a Chechłem. Tam zator mamy i to narastający. Tam na pasach w stronę Wrocławia też pracują drogowcy i tam też ruch jest mocno ograniczony. Prace drogowe generują korki na trasie 44 w Pławniowicach, ale i w Bieruniu Nowym. Mamy też sygnał od kierowców, że ze względu na duży ruch korkuje się centrum Wisły. Trasa S1 i południowy odcinek mocno zakorkowany jest pomiędzy Przybędzą a Wieprzem i to na pasach w obu kierunkach. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 20 dzień sierpnia. Minęła 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jutro żałoba w stolicy Ukrainy po ostatnim krwawym ataku Rosji na Kijów. Skażona woda w wodociągu w Budziskach na Lubelszczyźnie. Woda nie nadaje się do picia. Tornado w Niemczech niedaleko granicy z Polską. Nie żyje jedna osoba. Do 12 wzrosła liczba zabitych w nocnych zmasowanych atakach Rosji na Kijów. Piątek będzie w stolicy Ukrainy dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko. Władze podały, że celem ataków byli przede wszystkim cywile i infrastruktura. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie reaguje na ataki Rosji na Ukrainę w odpowiedni sposób, ponieważ nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualnia procedurę informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Chodzi o wczesną identyfikację zagrożenia i wysłanie alertu do mieszkańców. Tak było w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk wyjaśnia, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
8: W przypadku pojawienia się podobnych sytuacji w przyszłości, ta procedura będzie realizowana właśnie w taki sposób. Ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu na terytorium Ukrainy plus odwołanie, jeżeli to zagrożenie według COP-u, według Centrum Operacji Powietrznych minie. Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach służb, instytucji, straży czy szeroko rozumianej administracji, która identyfikuje zagrożenie i przesyła nam informacje, rekomendacje o wysyłce alertu RCB.
7: Taki alert ma być wysyłany także do mediów publicznych. Prawie 2,5 tysiąca mieszkańców gminy Adamów i Serokomla na Lubelszczyźnie bez wody zdatnej do picia. O wodociągu w Budziskach stwierdzono niebezpieczne dla zdrowia bakterie.
9: W związku z powyższym wody nie należy spożywać. Nie można też używać jej do mycia, przygotowywania posiłków, do sprzątania. Woda nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania toalet.
7: Mówiła dyrektorka łukowskiego sanepidu Elżbieta Poddębniak. Wodociąg w Budziskach zaopatruje wodę 13 miejscowości z gminy Adamów i 3 miejscowości z gminy Serokomla. Mieszkańcy dostali wodę w butelkach, dostarczył ją urząd gminy. Zarządca wodociągu, w którym doszło do skażenia, czyści sieć. Pobrano kolejne próbki do badań. Ustalana jest przyczyna skażenia. Do 80 km na godzinę może wiać w górskich powiatach Małopolski i Podkarpacia, ostrzegają synoptycy. Ekstremalne zjawiska pogodowe na zachodzie Europy. W Niemczech, niedaleko granicy z Polską, przeszło tornado. Zginęła kobieta przygnieciona przez drzewo.
10: W nadrenii Palatynacie drzewo upadło na grupę, która pod wiatą znalazła schronienie przed burzą. Śmiertelnie przygnieciona 58-latka spacerowała wcześniej z o 10 lat młodszą kobietą, która trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami, bo drzewo upadło także na nią. Na zachodzie kraju wiatr zrywał także dachy i uszkadzał ściany domów. W Hesji uszkodzonych zostało 60 samochodów. Najwięcej pracy służby mają w okolicach Koblencji. Tam na autostradzie A61 wichura przewróciła ciężarówkę. Na wschodzie, w Brandenburgii, służby meteorologiczne odnotowały tornado w połowie odległości między Berlinem a granicą z Polską, Fürstenwalde. Wyrwane drzewa przebiły ściany budynków, zrywały dachy i upadały na samochody. Wiatr wiał z prędkością ponad 150 km na godzinę. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
7: Gwałtowne burze, ulewny deszcz i grad nad Wielką Brytanią. Brytyjskie Krajowe Biuro Meteorologiczne Met Office wydało żółte ostrzeżenie dla części Walii i północnej Anglii. Synoptycy ostrzegają przed podtopieniami, utrudnieniami w komunikacji i przerwami w dostawach prądu. Skuter tonął w porcie w Łebie. Służby ratownicze były na czas. Wszystko działo się około 4 nad ranem, relacjonuje dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.
11: Na miejscu okazało się, że tonie kuter. Pod wodą jest część rufowa wraz z maszynownią. Po wyciągnięciu kutra na powierzchnię wody, po ustabilizowaniu jego pozycji, w związku z tym, że była zalana maszynownia, doszło do wycieku substancji ropopochodnych z maszynowni, niedużego rozlewu oleju napędowego w porcie. Służby natychmiast przystąpiły do likwidacji tego rozlewu. W tej chwili sytuacja jest ustabilizowana.
7: Przyczyny zdarzenia będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich. Na złodzieju czapka gore. W Piekarach Śląskich policjanci chcieli zatrzymać mężczyznę, który przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Na widok radiowozu rzucił się do ucieczki. W rękach trzymał nietypowy przedmiot.
12: Policjanci ruszyli za nim w pościg i po chwili go zatrzymali. Jak się okazało, 32-latek chwilę wcześniej dokonał kradzieży skarbony z pobliskiego kościoła.
7: Jak przekazał nam Łukasz Szczepkowski z Policji w Piekarach Śląskich, 32-letni mieszkaniec Chorzowa usłyszał zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Popada przelotny deszcz, a miejscami zagrzmi. W Ustce 20 stopni, w Augustowie 21, w Gdańsku i Szczecinie 23, a w Warszawie i Poznaniu 24, w Krakowie i Wrocławiu 29, a w Rzeszowie 30.
1: Sponsorem audycji było...
5: Tu Radio Dźwięk.
13: Zaskoczyłaś mnie. Zaskoczyłaś mnie.

0: wybiło południe. Burze w całym województwie śląskim ostrzegają przed tym synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Sosnowieccy policjanci proszą o pomoc w poszukiwaniach zaginionej 49-latki. Tysięczne dziecko w tym roku urodziło się w szpitalu miejskim w Rudzie Śląskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami dla całego województwa śląskiego. Alert będzie obowiązywał od 17 do 3 nad ranem. Najgroźniejszych nawałnic należy spodziewać się w pierwszej połowie nocy. Prognozowane są ulewne opady deszczu. Może spaść od 35 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągać do 100 km na godzinę. Może też spaść grad. Do mieszkańców regionu wysłane są wiadomości SMS z alertem RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed załamaniem pogody i możliwymi przerwami w dostawie prądu, a także apeluje o unikanie przebywania na otwartej przestrzeni. Zaginęła Agnieszka Lisowska, 49-letnia mieszkanka Sosnowca. Kobieta od jakiegoś czasu nie kontaktuje się z rodziną, mówi Bartłomiej Mysłek z sosnowieckiej komendy.
2: Kobieta ostatni raz nawiązała kontakt telefoniczny z rodziną pod koniec maja tego roku. Rysopis. Około 166 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, włosy czarne, oczy koloru piwnego. Kobieta posiada blizny po operacji na lewej kostce.
0: Mundurowie apelują o pomoc w znalezieniu poszukiwanej kobiety. Jej wizerunek można znaleźć w mediach społecznościowych i na stronie internetowej sosnowieckiej policji. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z tamtejszą komendą lub numerem alarmowym 112.
1: Polskie Radio Katowice.

0: bezpieczeństwo placówki. Tysięczne dziecko w tym roku urodziło się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. Jubileuszowym maluszkiem został Leon, mieszkaniec Rudy Śląskiej. Chłopiec przyszedł na świat wczoraj. To wyjątkowy moment dla szpitala, mówi jego rzeczniczka Agnieszka Strzelczyk.
1: Co szczególnie cieszy, w tym samym czasie rok temu mieliśmy o 100 urodzeń mniej. To pokazuje, że coraz więcej rodziców wybiera nasz szpital. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć rodzicom w tak wyjątkowym momencie.
0: Leon waży prawie 3300 gramów i mierzy 53 centymetry. Jutro początek dnia przywita nas gęstymi chmurami, a przed południem miejscami spadnie przelotny deszcz i mogą pojawić się lokalne burze. Po południu aura się poprawi. Doczekamy się rozpogodzeń. Będzie bardzo ciepło z temperaturą od 25 do 27 stopni.
2: Do studia wpadł niczym komar. Dariusz mi dzisiaj dzień komara, wiedziałeś? Jak tam ciebie często? Dopadają czy nie? Czy bardziej twoją żonę? Bo komary mają swoje typy. Ja to dzisiaj tutaj wszystko ustaliłam.
3: No właśnie, z tym jest problem. To zależy gdzie. Czasami są i od pory chyba roku, dnia, nie wiem, bo czasami są takie dni, że jestem mocno
2: pogryziony. Ty jesteś bardziej atrakcyjny dla nich,
3: a czasami
2: żona.
3: Że nie dotykają.
2: A, to mnie teraz zaskoczyłeś. No to ja to przemyślę i spróbuję to jakoś przeanalizować, a ty analizy pogodowe podaj jeszcze raz.
3: Proszę Państwa, dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, na południu w centrum i na wschodzie także zagrzmi. Lokalnie spadnie grad. Temperatura maksymalna zróżnicowana. Najchłodniej dziś do 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. A w województwie śląskim u nas dziś słonecznie i gorąco, zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, jednak późnym popołudniem i wieczorem od południowego zachodu miejscami zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i wtedy lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura teraz w Katowicach już dochodzi do 26 stopni, a maksymalna dziś do 27 na północy województwa, czyli w Częstochowie i na Jurze, do 29 w miastach metropolii oraz w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 26 do 29, wysoko w Beskidach od 20 do 23. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie najbliższej nocy miejscami przyda się parasol, bo popada przelotnie deszcz. Lokalnie możliwe też burze, głównie na południu regionu, czyli w Beskidach. Temperatura minimalna w zakresie 16-18 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby z kierunków południowych, jedynie w czasie burz porywisty. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 975, a mierzone na poziomie morza 1007 hektopaskali, będzie rosło. Biometr dziś niestety niekorzystny, może nas ogarniać takie znużenie. Możemy też czuć się senni, czyli może nas dopaść ziewanie. A jutro w piątek, proszę Państwa, zachmurzenie zmienne. Przeważnie umiarkowane i duże, z przejaśnieniami miejscami, głównie rankiem i w pierwszej połowie dnia. Możliwe też będą przelotne opady deszczu. Lokalnie może również zagrzmieć się, a temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-27 stopni Celsjusza. A w weekend, w sobotę do 24 stopni, pogodnie, jedynie miejscami może przelotnie pokropić. W niedzielę do 23 stopni i bez deszczu.
2: Co mówiłeś, że możemy ziewać?
3: No, to dzisiaj
2: nie, ja myślę, że jak taki komar wpadnie nas ugryźć, to od razu się ożywimy. A ty wpadniesz ponownie.
3: Tak, o 14:15.
2: Dziękujemy, Dariusz Schmidt. Do usłyszenia.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. Ruch w regionie w tej chwili umiarkowany. Niewielkie jego spowolnienie mamy na autostradzie A4 pomiędzy Bobrownikami a Pyrzowicami. Zachowajmy tam ostrożność. Mamy kilka nowych zdarzeń drogowych. Doszło do nich w Kozach na ulicy Krakowskiej. To jest droga krajowa numer 52. Tutaj kolizja z samochodu z sarną. W Sosnowcu na Obrońców Warszawy podczas manewru

0: Wymijania, uderzenie w zaparkowany pojazd w Zabrzu Rokitnicy. Na ulicy Budowlanej zderzyły się dwa pojazdy. W miejscowości Koty koło Tworogu i koło Tarnowskich Gór na ulicy Polnej. Zderzenie dwóch pojazdów. Mamy także potrącenie psa na ulicy Dąbrowskiej w Niegowonicach i problemy w Katowicach na ulicy Bocheńskiego i Mrzyżowaniu. Tutaj zderzyły się dwa pojazdy, więc dojeżdżając do tego miejsca prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Tu Radio Dźwięk. Dźwięk.
2: Tu program Trzeci Polskiego Rok 20. Południa. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. RCB zaalarmuje Polaków, gdy Rosja zaatakuje Ukrainę z powietrza. Alertę dostaniemy na telefon. W niedzielę wejdą w życie przepisy w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, zapewnia premier. Zakaz kąpieli nad sztykiem, powodem wysokie fale. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualnia procedurę informowanych niebezpieczeństw. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył w Płocku, że ma to na celu wczesną identyfikację zagrożenia.
3: Dzisiaj też już po zmianach przyjętych kilka dni temu alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, Ukraina pali się na czerwono, czyli jest rakietowy atak balistyczny czy atak dronowy na terytorium Ukrainy, co za bezpieczeństwo Polski.
2: W nocy do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert informujący o możliwym zagrożeniu. Miało to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem. Na ukazało wiadomość od w kijowskiego strzału zginęło 13 osób. Jutro w ukraińskiej stolicy żałoba. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie reaguje na ataki w odpowiedni sposób, ponieważ nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych. Szefowa Komisji Europejskiej odpowiedziała. Ursula von der Leyen we wpisie w mediach społecznościowych podkreśliła, że Unia Europejska współpracuje z państwami członkowskimi i partnerami, by wspierać ukraiński potencjał antybalistyczny. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw zawartych poza Polską wejdzie w życie zgodnie z planem, zapowiada premier Donald Tusk. Przepisy, które mają zacząć obowiązywać od najbliższej niedzieli, za niezgodne z konstytucją uznał pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny. Szef rządu mówi, że w przypadku odmowy transkrypcji aktu małżeństwa w jednym urzędzie zainteresowani mogą to zrobić w dowolnym miejscu w kraju.
4: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym. Po drugie, tak jak było już do tej pory, pary, które będą się czuły pokrzywdzone przez brak decyzji czy odmowę, będą miały, jestem pewien, dość szybką ścieżkę sądową wobec samorządu, który odmówi. Ja wolałbym, żeby to prawo było jasne, czytelne i żeby nie budziło jakichś wątpliwości.
2: Transkrypcja za granicą ma jedno płcie, porządza urząd w Warszawie. Stołeczny ratusz powołuje się na wcześniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego w konkretnych sprawach. Po trwającej 5 dni akcji gaśniczej strażacy zakończyli działania w morzu od soboty Paldy.
5: Po sprawdzeniu dokładnie kamerą termowizyjną pogorzeliska pożaru i braku zagrożenia podjęto decyzję o zakończeniu działań.
2: Mówił rzecznik pomorskich strażaków Dawid Westrych. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 200 strażaków. Pożar zniszczył 4 hale i budynek biurowy. W zakładzie gospodarowania odpadami w Chlewnice pracuje ponad 100 osób. Z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych na części nadmorskich kąpielisk w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje zakaz kąpieli. Czerwona flaga powiewa m.in. w Mielnie, Dąbkach i Rowach. Fale przekraczają pół metra. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się co kilka godzin. Należy sprawdzać oznaki i stosować ratowników. Policjantyzna, który porzucił świnki morskie w śmietniku. Do zdarzenia doszło w Siemianowicach. Ich znaleziono w czerwcu w siemianowickim Bytkowie. Rzecznik Andrian Mita podoszło w ubiegłym tygodniu.
6: Przy ulicy znaleziono świnek morskich. Mundurowi zatrzymali na terenie śląskich 84-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania mieszkania żyli kolejne 3. Wszystkie zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane pod opiekę Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim.
2: 84-latkowi groźnienia.
7: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 53% energii pochodzi z odnawialnych źródeł ze słońca. W większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. To był...
8: Więcej info na polskieradio24.pl.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotra z chwastów dwuliściennych.
2: Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a nawet burze z gradem. W czasie burz nad morzem i w górach porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Elblągu 16 stopni, w Kołobrzegu 18, w Warszawie 21, a w Katowicach 27.
9: Sponsorem audycji był...

0: Usłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochasz.

0: na zegarze 13. Będą zmiany w systemie ostrzegania, zapowiedział szef rządu Donald Tusk. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Pacjenci mogą już korzystać z szybkiej diagnostyki onkologicznej w szpitalu specjalistycznym w Chorzowie. Straż Miejska w Częstochowie usunęła natomiast z parkingów kolejne pojazdy blokujące miejsca parkingowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Dzień dobry i zapraszam. Będę prezentował Państwu informacje Radia Katowice do godziny 18. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a także Resort Obrony Narodowej pracują nad szczegółowym raportem i propozycjami zmian w systemie alarmowania i ostrzegania ludności. Poinformował o tym premier Donald Tusk, dodając, że w tej sprawie odbędzie się konferencja prasowa.
2: Jak wiecie, dzisiejszej nocy miały miejsce bardzo masywne ataki rosyjskie na zachodnią Ukrainę, niedaleko naszych granic. Nasze myśliwce były w powietrzu, ale nie doszło na szczęście do naruszenia naszej strefy powietrznej.
0: W związku z nocnym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania miały charakter prewencyjny i już je zakończono. Do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert informujący o możliwym zagrożeniu. Później RCB wysłało wiadomość, w której informowało o zakończeniu zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę i odwołaniu alertu. Pacjenci mogą już korzystać z szybkiej diagnostyki onkologicznej w poradni hepatologicznej w szpitalu specjalistycznym w Chorzowie. Placówka uzyskała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na te świadczenia. Specjalistka chorób zakaźnych dr Beata Logiewa-Basger podkreśla, że przyjmowani będą pacjenci z tak zwaną kartą DILO.
3: Jest to taka szybka ścieżka diagnostyki onkologicznej, która pozwoli na przyspieszenie identyfikacji i diagnostyki zmian ogniskowych naszych pacjentów. Chodzi tutaj o raka wątrobowo-komórkowego oraz o raka, który rozwija się z nabłonka dróg żółciowych. W ramach tego programu będziemy mogli tych pacjentów kierować na badania obrazowe, badania USG, tomografię komputerową.

0: Żyć kilka razy. Opublikowaliśmy film, który to pokazuje, mówi rzecznik Urzędu Miejskiego Rafał Łysy.
1: Taka eskalacja doprowadzi do tego, że teraz kreda, jutro pisaki, a pojutrze farby. Tak to się skończy. A w międzyczasie, po upublicznieniu tych nagrań, jedna z opiekunek zgłosiła się do nas i oczywiście za to przeprosiła. Obiecała i tak też uczyniła, że zgłosi się na komisariat policji, by wyjaśnić sprawę. Dlatego też filmy zostały zdjęte.
0: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazał też nagrania policji. Straż Miejska w Częstochowie usunęła z parkingów kolejne nieużywane pojazdy. Tylko w tym roku strażnikom udało się doprowadzić do odholowania 28 samochodów, które blokowały publiczne miejsca parkingowe. Kolejne czekają w kolejce. Najczęściej interwencje tego typu zgłaszają sami mieszkańcy. Strażnicy miejscy podejmują rozmowy z właścicielami aut, aby sami usunęli pojazdy, ale jeżeli to nie przynosi efektów, to wraki są odholowywane. W ubiegłym roku z Częstochowy zniknęło w ten sposób 25 pojazdów. Na koniec informacje pogodowe. Po południu i wieczorem zachmurzenie w Śląskiem będzie małe i umiarkowane, ale okresami też duże, bo wieczorem spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze. Także z gradem uważajmy. Będzie bardzo ciepło mimo to, bo na termometrach zobaczymy gdzieś do 29 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi aktualnie 1009 hektopaskali i wzrasta. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
2: Do studia wpadł niczym komar. Dariusz mi dzisiaj dzień komara, wiedziałeś? Jak tam ciebie często? Dopadają czy nie? Czy bardziej twoją żonę? Bo komary mają swoje typy. Ja to dzisiaj tutaj wszystko ustaliłam.
3: No właśnie, z tym jest problem. To zależy gdzie. Czasami są i od pory chyba roku, dnia, nie wiem, bo czasami są takie dni, że jestem mocno
2: pogryziony. Ty jesteś bardziej atrakcyjny dla nich,
3: a czasami
2: taki, żona.
3: Że mnie nie dotykają.
2: A, to no, mnie tak teraz zaskoczyłeś. No, to ja to przemyślę i spróbuję to jakoś przeanalizować, a ty analizy pogodowe podaj jeszcze raz.
3: Proszę Państwa, dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady na zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie także zagrzmi. Lokalnie spadnie grad. Temperatura maksymalna zróżnicowana. Najchłodniej dziś do 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. U nas dziś słonecznie i gorąco, zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, jednak późnym popołudniem i wieczorem od południowego zachodu miejscami zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i wtedy lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura teraz w Katowicach już dochodzi do 26 stopni, a maksymalna dziś do 27 na północy województwa, czyli w Częstochowie i na Jurze, do 29 w miastach metropolii oraz w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 26 do 29, wysoko w Beskidach od 20 do 23. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni. W czasie najbliższej nocy miejscami przyda się parasol, bo popada przelotnie deszcz. Lokalnie możliwe też burze, głównie na południu regionu, czyli w Beskidach. Temperatura minimalna w zakresie 16-18 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków południowych jedynie w czasie burz porywisty. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 975, a mierzone na poziomie morza 1007 hektopaskali będzie rosło. Biometr dziś niestety niekorzystny, może nas ogarniać takie znużenie. Możemy też czuć się, czyli możliwanie. A jutro w piątek, proszę Państwa, zachnę umiarkowanymi miejscami, głównie rankiem i w pierwszej połowie dnia możliwe też będą przelotne opady deszczu. Lokalnie może również zagrzmieć, a temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-20 Celsjusza. W weekend, w sobotę do 24 stopni, pogodnie, jedynie miejscami może przelotnie pokropić. W niedzielę do 23 stopni i bez deszczu.
2: Co mówiłeś, że możemy ziewać?
3: No, to
2: nie,
3: dzisiaj
2: ja myślę, że jak taki komar wpadnie na zugryź, to od razu się ożywimy. A ty wpadniesz ponownie.
3: Tak, o 14:15.
2: Dziękujemy, Dariusz. Dzięki. Mi do usłyszenia.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. Ruch w regionie w tej chwili umiarkowany, niewielkie jego spowolnienie mamy na autostradzie A4 pomiędzy Bobrownikami a Pyrzowicami. Zachowajmy tam ostrożność. Mamy kilka nowych zdarzeń drogowych. Doszło do nich w Kozach na ulicy Krakowskiej. To jest droga krajowa numer 52. Tutaj kolizja z samochodu z sarną. W Sosnowcu na Obrońców Warszawy podczas manewru wymijania uderzenie w zaparkowany pojazd. W Zabrzu Rokitnicy na ulicy Budowlanej zderzyły się dwa pojazdy. W miejscowości Koty koło Tworogu i koło Tarnowskich Gór na ulicy Polnej. Zderzenie dwóch pojazdów. Mamy także potrącenie psa na ulicy Dąbrowskiej w Niegowonicach i problemy w Katowicach na ulicy Bocheńskiego i Michejdy. Na tym skrzyżowaniu tutaj zderzyły się dwa pojazdy, więc dojeżdżając do tego miejsca prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
0: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 sierpnia. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Lex Szarlatan zbada Trybunał Konstytucyjny. Jest decyzja prezydenta w sprawie ustawy o prawach pacjenta. Procedury informowania o niebezpieczeństwach mają być bardziej precyzyjne.
3: Alerty RCB będą pojawiać się, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie.
2: Zmiany w przepisach dotyczących planowanej opłaty turystycznej zapowiada premier. W całości ma ona trafiać do gmin. Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tzw. Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, czyli projektu nowelizacji kodeksu karnego. Zdaniem prezydenta to realne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla demokracji rozwiązanie problemu szarlatanów. Nowe procedury Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi o informowanie o potencjalnych niebezpieczeństwach. Przepisy uaktualniono po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł. Nowy tryb działania uruchomiono w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.
4: Procedury informowania obywateli o potencjalnych niebezpieczeństwach mają być teraz bardziej precyzyjne. O zmianach procedur mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie.
4: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
5: Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach instytucji, straży, czy szeroko rozumianej administracji.
4: Mieszkańcy Lublina pozytywnie oceniają nowe procedury.
6: W porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no wystraszył strasznie. Natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość, że coś może się wydarzyć. Także zdecydowanie lepiej.
4: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Według najnowszych doniesień w nocnym ataku na Kijów zginęło 15 osób, 39 zostało rannych. Planowana opłata turystyczna będzie trafiała w 100%, a nie w 80% do budżetu gminy. Zmiany w przepisach zapowiedział w Krakowie premier Donald Tusk.
7: Skoro miliony turystów z kraju i zagranicy odwiedzają Kraków każdego roku, to znaczy, że miasto ponosi bardzo poważne nie tylko profity, ale to jest związane także z gigantycznymi wydatkami takiego miasta i dlatego ta opłata turystyczna wydaje się czymś oczywistym. Wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
2: Projekt ustawy dotyczący opłaty turystycznej, który trafił do Sejmu, zakłada, że 80% tych środków będzie trafiało do gminy, a pozostałe 20% do Polskiej Organizacji Turystycznej. Zmiana przepisów zapowiedziana przez premiera ma być wprowadzona jeszcze w Sejmie lub podczas prac nad ustawą w Senacie. Test rakietowy Korei Północnej z Pjongjangu. Wystrzelono około 10 balistycznych pocisków krótkiego zasięgu. W kancelarii prezydenta Korei Południowej zwołano nadzwyczajne posiedzenie dotyczące bezpieczeństwa. Wystrzelanie pocisków balistycznych to poważny akt naruszający rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Napisano w komunikacie, wzywając Koreę Północną do natychmiastowego zaprzestania takich działań. Mundial przyniósł Szkocji nieoczekiwany przebój eksportowy – dudy. Po występach szkockich kibiców zainteresowanie tradycyjną muzyką wyspiarzy wzrosło w Stanach Zjednoczonych aż o 120%. Teraz Szkoci liczą, że Amerykanie podążą za dźwiękiem instrumentu aż do jego ojczyzny.
8: Według szkockiej organizacji turystycznej liczba wyszukiwań informacji o dudach wzrosła w USA o 30%. W przypadku haseł związanych ze szkocką tradycją gry na tym instrumencie wzrost wyniósł aż 120%. Rozgłos zyskał również Piping Live, duży festiwal muzyki dudziarskiej organizowany w Glasgow. Liczba odwiedzin jego strony ze Stanów Zjednoczonych zwiększyła się w ciągu roku o 220%. Popularność dud rozbudzili szkoccy kibice, którzy po 28 latach wrócili ze swoją reprezentacją na mundial. Ich barwne przemarsze ulicami Bostonu i Miami w kiltach z flagami, bębnami i dudami szybko podbiły media społecznościowe. Szkocka branża turystyczna ma nadzieję, że zainteresowanie nie zakończy się na internetowych wyszukiwaniach. Jeśli Amerykanie zechcą usłyszeć dudy u źródła, mundialowi kibice okażą się wyjątkowo skutecznymi ambasadorami kraju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia, przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i porywistym wiatrem. W Łebie 20 stopni, w Ełku 21, w Gorzowie 23, w Płocku 24, w Legnicy 29, a w Zamościu 30.
9: Sponsorem audycji było...
0: Tu Radio Dźwięk.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

Nie chcę dzisiaj wracać, możesz zabrać mnie gdziekolwiek. Chcę usłyszeć hałas, cała banda nad jeziorem. Najpierw możesz nalać, potem zatań ze mną proszę. I masz

Może cię znajdę jeszcze kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato. Cykam foty starym Fuji.

0: Jest 14. Sosnowiec zamontuje kilka dodatkowych syren alarmowych w mieście. Są bowiem miejsca, gdzie dźwięk nie jest słyszalny. Więcej o tym powiemy za chwilę. Nawet 8 lat za kratami może spędzić młody mieszkaniec Chorzowa, który miał ukraść z kościoła skarbonkę na datki parafian. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego tak zwaną ustawę Lex Szarlatan.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. 10 nowych syren alarmowych pojawi się w Sosnowcu. To pokłosie testów systemu alarmowego, który przeprowadzono w miniony wtorek. W kilku miejscach syreny są po prostu słabo słyszalne, przyznaje rzecznik Urzędu Miasta Rafał Łysy.
2: Szczególnie w miejscach bardzo mocno zurbanizowanych, tam gdzie ruch samochodowy w ostatnich latach mocno się zwiększył, ten sygnał nie jest tak dobrze słyszalny, dlatego zainstalujemy 10 nowych syren. Większość z nich, bo 7, to będą zupełnie nowe miejsca, a 3 kolejne to będą lokalizacje, gdzie te syreny w tej chwili już są, ale ich sygnał w naszej ocenie jest za słaby.
0: Zadanie będzie realizowane w najbliższych tygodniach. Drobne wykroczenie drogowe doprowadziło do ujęcia złodzieja w Piekarach Śląskich. Policjanci z drogówki zauważyli na ulicy Janty 32-letniego mieszkańca Chorzowa, który przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, a na widok radiowozu mężczyzna zaczął uciekać. Trzymał w rękach nietypowy przedmiot, relacjonuje Łukasz Czepkowski z miejskiej komendy.
3: Policjanci ruszyli za nim w pościg i po chwili go zatrzymali. Jak się okazało, 32-latek chwilę wcześniej dokonał kradzieży skarbony z pobliskiego kościoła.
0: Zatrzymany usłyszał już zarzuty, grozi mu nawet 8 lat pozbawienia wolności. Caritas Archidiecezji Katowickiej kolejny raz pomaga potrzebującym dzieciom skompletować szkolną wyprawkę. Dzięki kampanii Tornister pełen uśmiechów dzieci będą mogły we wrześniu zasiąść w ławkach ze wszystkimi potrzebnymi przyborami. Osoby potrzebujące wskazują parafię, mówi zastępczyni dyrektora Katowickiej Caritas Anna Kołodziejczyk.
4: Rozesłaliśmy parafiom w taką ankietę, w której deklarowały ilość dzieci, płeć i wiek. I na tej podstawie zakupiliśmy plecaki zgodnie z tymi preferencjami. A teraz jest czas, kiedy parafialne zespoły Caritas wypełniają te plecaki właśnie pod konkretne potrzeby konkretnych dzieciaków.
0: Na zaangażowanie się w akcję nie jest jeszcze za późno, bo w wielu parafiach trwa zbiórka darów. Każdego roku katowicka Caritas przygotowuje dzieciom kilkaset tornistrów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Na braku przepisów dotyczących działalności pseudomedyków tracą chorzy ludzie, twierdzi Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tak zwaną ustawę Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Konrad Madejczyk podkreśla, że ustawa jest bardzo potrzebna, aby pseudolekarze nie wykorzystywali chorych ludzi, którzy tracą nie tylko

0: demokracji rozwiązanie problemów szarlatanów. Na koniec mamy dla Państwa informacje pogodowe. Po południu i wieczorem zachmurzenie w Śląskiem będzie umiarkowane, okresami duże. Spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem uważajmy. Będzie bardzo ciepło, bo na termometrach dziś zobaczymy do 29 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi aktualnie 1009 hektopaskali i rośnie. Biometr jest niekorzystny, a to oznacza, że pogoda źle wpływa na nasze samopoczucie. Co przyniosą kolejne dni? O tym powiemy w Radiu Katowice, kwadrans po 14.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Sprawdzamy, co na drogach regionu. Raport Autoradia przygotowała i przedstawi Anna Juśkiewicz.
3: Witam Państwa. Na autostradzie A1 nadal spowolnienia na wysokości Woźnik na jezdni w kierunku Pyrzowic czy Piekar, a także Gliwic. Mamy też, proszę Państwa, problemy na tej drodze na wysokości Bobrownik, ale w kierunku przeciwnym, ale jadąc też do Pyrzowic czy do Łodzi. Na S1 w Dąbrowie Górniczej korek od wysokości drogi krajowej 94 w kierunku Wojkowic Kościelny. Przyczyną jest wypadek. Spowolnienia także w Mikołowie na krajowej drodze 44 w kierunku Katowic czy Centrum Mikołowa. W Sosnowcu zamknięty został przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Dęblińskiej. To część prac związanych z przebudową stacji Sosnowiec Południowy. W związku z tym kierowcy muszą korzystać z objazdów. Nie dojedziemy bowiem do osiedla Naftowa jadąc od strony ulicy Dęblińskiej. Wjazd możliwy jest wyłącznie od strony ulicy Ostrogórskiej i taka organizacja ruchu ma obowiązywać do 5 września włącznie. Nadal mogą występować problemy w Mszanie na ulicy Wodzisławskiej, gdzie zdarzyły się 3 auta w Sosnowcu na Saturnowskiej. Tutaj zdarzenie 2 samochodów, a także w Zabrzu na ulicy Legnickiej, gdzie samochód wjechał w bariery. 691 400 400. Przypominam Państwu nasz telefon.
1: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 sierpnia. Jest 14. Serwis Anna Leśna-Sewera. Prezydent odsyła do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan. W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta rozczarowanie. Morski dron zniszczony na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Rumunii i projektu gazowego Neptune Deep. Utwory z płyty Sojka Stańko zabrzmią przedpremierowo w trójkowym studiu koncertowym. Lex Szarlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Skierował ją tam prezydent. Karol Nawrocki tłumaczy, że ustawa w obecnym brzmieniu może spowodować, że wielorami zostanie obłożona zioła czy suplementy. Jest szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą na nauce.
5: Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki. Na co uwagę zwracało wiele organizacji, pacjentów, pracodawców i stowarzyszeń, które skierowały swoje listy do kancelarii prezydenta. Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażanie chodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną.
4: Karol Nawrocki zapowiada przedstawienie własnej inicjatywy legislacyjnej. Ją prezydenta jest Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, że ustawa jest bardzo potrzebna, aby pseudolekarze nie wykorzystywali chorych ludzi, którzy tracą nie tylko pieniądze, a część.
6: I nie urząd. Ludzie, którzy w najtrudniejszym momencie życia, w diagnozie nowotworu, aby swojego dziecka czy choroby nieuleczalnej są najbardziej podatni na obietnicę cudownego leczenia. Państwo nadal miałoby znacznie słabsze narzędzia, żeby szybko zatrzymać osoby, które na takim strachu i nadziei zarabiają.
4: A zawiedzeni decyzją głowy państwa są także onkolodzy. Apelowali o podpis pod Lex Szarlatan. Po tragicznym wypadku polskiego autobusu na Węgrzech wracają pytania o skalę kontroli autokarów i kierowców. Od początku wakacji specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzili ponad 3,5 tysiąca pojazdów. Kontroli mogłoby być więcej, a ich skuteczność byłaby wyższa, gdyby inspektorzy mieli możliwość pracy w nocy. Zwraca uwagę przewodnicząca Związku Zawodowego ITD Urszula Cyprowska.
7: Inspekcja była budowana jako przede wszystkim wyspecjalizowana formacja kontrolna, ale niestety w strukturach urzędniczych. Pracujemy co do zasady w godzinach pracy urzędu, czyli mniej więcej od 6 do 16. Oczywiście zdarzają się pojedyncze patrole na drugiej zmianie czy pracujące weekendy, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. To też wynika z kolejnego, myślę, wyzwania, czyli tych niedoboru kadr.
4: Związkowcy apelują do rządu o przyspieszenie prac kształcenia inspekcji w formację mundurową, co pozwoli na rozwój, rozwinięcie uprawnień i możliwości kontroli oraz przyciągnięcie do służby nowych pracowników. Na stacjach jutro nieco drożej. Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,52 zł, a za olej napędowy 7,56 zł. W porównaniu z czwartkiem ceny maksymalne benzyny wzrosną o 3 grosze za litr, a oleju napędowego o 4 grosze. Stawki zostały ogłoszone przez ministra energii. Rumuński myśliwiec F-16 zniszczył drona morskiego w pobliżu projektu gazowego Neptune Deep, poinformował minister obrony Rumunii. Incydent miał miejsce na Morzu Czarnym, około 80 mil morskich na wschód od portu w Konstancy. Strona rumuńska skontaktowała się z ukraińskimi partnerami, którzy potwierdzili, że dron nie należy do nich. Dron był załadowany materiałami wybuchowymi. Incydent skomentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nasila się kampania gruźb, która niepokoi naszych obywateli i ma na celu podzielenie naszej Unii. To wojna hybrydowa, napisała szefowa komisji w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że Unia musi być zdolna do odstraszania prowokacji i agresji. A zapomniane na prawie 40 lat utwory, które nagrali razem Stanisław Sojka i Tomasz Stańko, trafiły na wspólny album. Płyty Sojka-Stańko będzie można posłuchać przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś o 19. Piotr Metz z Trójki zdradza, że w archiwach Polskiego Radia jest około 30 godzin nagrań Tomasza Stańki, których nigdzie nie opublikowano.
8: Wiele przeleżało na półce do dziś i myślę, że to jest wierzchołek Góry Lodowej. Pamiętam, że spotkałem chyba sesję Tomasza Stańko z Janem Hammerem, dokonaną w studio M1, czyli w naszej Osieckiej, wówczas nazywanej właśnie w ten sposób. A wydawnictwo, którego przedpremierę mamy dzisiaj, to jest efekt dwóch jednodniowych sesji, mocno improwizowanych.
4: Album ukaże się na winylu i płycie CD. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Do końca dnia sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Prawie wszędzie przelotne opady deszczu, a na południu burze z gradem i porywistym wiatrem. Od 20 stopni nad samym morzem do 24 w centrum i 30 na Podkarpaciu.
10: Sponsorem audycji było Invigo.
1: Tu Radio Dźwięk.
11: Z marzeń nic się nie spełniło tu. To co mogłem, wziąłem siłą.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak ci

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Na teraz czas na skrót informacji Radia Katowice. Łukasz Łaskawiec.
2: Policjanci z Siemianowic Śląskich zatrzymali 84-latka, który pozbył się kilkunastu świnek morskich, wyrzucając je do śmieci. Usłyszał zarzut próby uśmiercenia zwierząt. Grozi mu do 3 lat więzienia. Świnkami zaopiekowało się już jedno ze stowarzyszeń. W związku z prognozowanymi burzami wydano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie obowiązuje m.in. w województwie śląskim. Możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni. SMS o takiej treści otrzymali mieszkańcy województw objętych ostrzeżeniami pogodowymi. W nadchodzącym roku szkolnym 2026-2027 pisemne egzaminy maturalne w sesji głównej będą przeprowadzone w dniach od 4 do 24 maja. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się natomiast w dniach od 10 do 12 maja. Harmonogram egzaminów przedstawiła dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jutro kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą nie więcej niż 6 zł 52 grosze, a za olej napędowy 7 zł 56 groszy. W porównaniu z dzisiejszymi cenami będzie drożej o kilka groszy. Stawki ogłosił w południe minister energii.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 sierpnia i minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Lex Szarlatan odesłany do Trybunału Konstytucyjnego. Lekarze rozczarowani decyzją prezydenta. Śmierć rosyjskiego opozycjonisty pod lupą prokuratury. Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny zgonu. Karkonosze i Góry Izerskie zagrożone ulewami. Spadnie dosłownie ściana deszczu. O rozczarowaniu mówią lekarze onkolodzy po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan. Medycy podkreślają, że nowe przepisy miały dać oręż do walki o pacjentów, którzy coraz częściej padają ofiarami złych intencji wszelkiego rodzaju oszustów. Z lekarzami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
4: Działalność tak zwanych uzdrowicieli najdobitniej widać w przypadku pacjentów onkologicznych, którzy w trudnym momencie chwytają się każdej nadziei i każdej obietnicy, mówi dr Roman Dubiański, onkolog ze Szczecina.
5: To, co my widzimy, jest oczywiście wierzchołkiem góry lodowej, ale dla nas bardzo negatywne są te wszystkie przypadki osób, które się do nas zgłaszają już po jakimś działaniu tego typu uzdrowicieli, szarlatanów, a my potem już jako onkolodzy nie za wiele mamy do zaoferowania.
4: Jak dodaje chirurg, onkolog Norbert Schramm, szarlatani żerują na ludzkim strachu.
6: Lęk to jest w dzisiejszych czasach coś, na czym się dobrze zarabia i na czym niestety łatwo jest ludźmi manipulować. Przedstawiając komuś sytuację, że to leczenie, które jest tutaj, ma dużo skutków ubocznych i nie zawsze jest pewne, człowiek szuka tego, co będzie mu pasowało do jego myśli.
4: Odesłana do Trybunału Konstytucyjnego ustawa miała umożliwić zwalczanie ewidentnie szkodliwych praktyk. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział własną inicjatywę legislacyjną, która ma się skoncentrować na nowelizacji kodeksu karnego, co ma umożliwić karanie szarlatanów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Potrzebne będą kolejne badania, żeby ustalić przyczynę śmierci rosyjskiego opozycjonisty Siergieja Własienki. Jego ciało zostało znalezione przedwczoraj w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Jednak, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, sekcja zwłok nie wykazała przyczyny zgonu.
7: Konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych badań mikroskopowych oraz toksykologicznych, które zostały zlecone. Dopiero po uzyskaniu wyników tych badań szczegółowych będzie możliwe ustalenie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci zmarłego.
3: Po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Siergiej Własienko uzyskał azyl polityczny w Polsce. Wsparcie rządu i premiera to szansa na rozwój dla Krakowa, mówiła dziś kandydatka na prezydenta miasta, senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, podczas wspólnego wystąpienia z premierem. Donald Tusk pojechał do Krakowa, aby przekazać poparcie kandydatce KO. Zdaniem Piątkowskiej stolica Małopolski jest w momencie destabilizacji po odwołaniu poprzedniego prezydenta, a jednocześnie miasto musi się rozwijać i realizować niezbędne inwestycje. Samodzielnie nie da jednak rady, mówiła.
8: Ambitne plany budowa metra, budowy tras pychowickiej, zwierzynieckiej, przygotowania mieszkańców naszego miasta na trudne sytuacje. Chcemy żyć stabilnie, w pokoju, ale żeby tak było, musimy do wszystkich trudnych wydarzeń się przygotować. Wsparcie rządu jest dzisiaj fundamentalne.
3: Premier Donald Tusk obiecał dziś, że rząd przekaże Krakowowi pieniądze na rozpoczęcie budowy metra. Mają pochodzić z funduszy unijnych. W Zgierzu wrócił nieprzyjemny zapach. Już w ubiegłym roku w wakacje mieszkańcom dokuczał smród wyczuwalny w połowie miasta. Teraz ponownie czują dziwny chemiczny zapach. Dostałem w tym tygodniu kilka sygnałów o tym problemie, mówi radny Zgierza Przemysław Jagielski. Z tego też powodu umieścił na swoim profilu ogłoszenie, żeby mieszkańcy informowali, gdzie problem występuje.
9: Może nie na tak masową skalę jak poprzednio. Temat wraca. Mam nadzieję, że to też nie wynika z przyzwyczajenia ludzi się do tego. Tych sygnałów dostałem całkiem sporo. Jakby kierowałem wszystkich mieszkańców po to, żeby wysyłali stosowne zgłoszenia do WIOŚ-u, jak i do Straży Miejskiej.
3: Zgłoszenia mieszkańców dotyczą różnych części Zgierza, jednak najczęściej wskazują oni na okolice dawnych zakładów chemicznych Boruta. Nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść w Sudetach Zachodnich. Na nizinach prognozowane jest 40-50 litrów. Najmocniej ma padać jutro od 18 do północy, mówi dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
10: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej. Na obszarach nizinnych mniej więcej to będzie połowa normy miesięcznej, więc to są opady naprawdę znaczne.
3: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej.
1: Klimat.
3: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 82% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 18 można normalnie korzystać z prądu, potem sieć może być przeciążona. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Do końca dnia sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Prawie w całym kraju przelotne opady deszczu, a na południu burze z gradem. Od 20 stopni nad samym morzem do 24 w centrum i 30 na Podkarpaciu.
11: Sponsorem audycji był
0: Tu Radio Dźwięk.
13: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. Witam Państwa ponownie. Mamy utrudnienia na S1 na odcinku węzeł Buczkowice, węzeł Wilkowice w pobliżu Wilkowic, dokładnie na kilometrze 14 i 500 metrach. Tutaj zdarzenie drogowe z udziałem 5

0: prawdą na wysokości Bobrownik, gdy jedziemy nią od strony Gliwic, Piekar Śląskich czy Częstochowy do katowickiego lotniska w Pyrzowicach. Na jezdni przeciwnej spowolniona jazda na wysokości Woźnik w kierunku Ożarowic czy Piekar Bytomia Gliwic. Tutaj na odcinku Woźniki Pyrzowice doszło także do zderzenia trzech.
1: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Na teraz czas na skrót informacji. Radia Katowice, Łukasz Łaskawiec.
2: Policjanci z Siemianowic Śląskich zatrzymali 84-latka, który pozbył się kilkunastu świnek morskich, wyrzucając je do śmieci. Usłyszał zarzut próby uśmiercenia zwierząt. Grozi mu do 3 lat więzienia. Świnkami zaopiekowało się już jedno ze stowarzyszeń. W związku z prognozowanymi burzami wydano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie obowiązuje m.in. w województwie śląskim. Możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni. SMS o takiej treści otrzymali mieszkańcy województw objętych ostrzeżeniami pogodowymi. W nadchodzącym roku szkolnym 2026-2027 pisemne egzaminy maturalne w sesji głównej będą przeprowadzone w dniach od 4 do 24 maja. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się natomiast w dniach od 10 do 12 maja. Harmonogram egzaminów przedstawiła dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jutro kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą nie więcej niż 6 zł 52 grosze, a za olej napędowy 7 zł 56 groszy. W porównaniu z dzisiejszymi cenami będzie drożej o kilka groszy. Stawki ogłosił w południe minister energii.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Trójka, czwartek 20 sierpnia, minęła 16. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati.
4: Lex szarlatan w Trybunale i ostra reakcja premiera. Trudno w to uwierzyć, pisze Donald Tusk. Zmasowany atak Rosji na Kijów. 15 zabitych. W Polsce SMS-y o potencjalnym zagrożeniu. Miała być puma, jest sprostowanie. Leśnicy zweryfikowali zdjęcie z Zagórza Śląskiego. Polityczna burza po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki skierował ustawę o prawach pacjenta, nazywaną Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Trudno w to uwierzyć, skomentował premier. Zamiast po stronie chorych, Karol Nawrocki stanął po stronie szarlatanów, ocenił Donald Tusk. To była dobrze przygotowana ustawa po konsultacjach w środowiskach medycznych, która miała chronić pacjentów, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
5: Uważam, że to głupia decyzja prezydenta. Pan prezydent dzisiaj zamiast chronić pacjentów staje po stronie szarlatanów, którzy wykorzystują sytuację zdrowotną, wykorzystują nadzieję pacjentów do tego, żeby robić ogromny biznes. Ja zupełnie nie rozumiem tej decyzji.
4: Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk przypomniał, że podczas prac sejmowych nad projektem klub PiSu wstrzymał się od głosu.
6: Jeżeli odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że ma poważne wątpliwości konstytucyjne. Zapoznam się zaraz. Były połączone rzeczy idące w dobrą stronę, zdaje się, z nie najlepszymi. Taką przynajmniej ogólny komunikat miałem na poziomie klubu parlamentarnego.
4: Prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. W wyniku nocnego, zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów zginęło co najmniej 15 osób, 39 zostało rannych. Usuwaniem skutków ostrzału zajmuje się ponad 600 ratowników i funkcjonariuszy policji. W nocy w związku z atakiem nasze lotnictwo wojskowe monitorowało sytuację na wschodniej granicy Polski. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali SMS-y o potencjalnym zagrożeniu.
7: To efekt przeglądu procedur po tym, jak pod koniec lipca syreny obudziły część mieszkańców województwa lubelskiego, poinformował rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
8: Ta procedura będzie realizowana właśnie w taki sposób. Ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu na terytorium Ukrainy plus odwołanie, jeżeli to zagrożenie minie.
7: Zapytałam mieszkańców Lublina, jak oceniają wiadomości wysłane przez RCB.
9: W porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no wystraszył strasznie. Natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość.
7: W polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. Działania miały charakter prewencyjny, podobnie jak rozesłane SMS-y, mówi rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
10: W tym przypadku nie doszło do realnego zagrożenia uderzeniami z powietrza. Tutaj prewencyjnie udzieliło także informacji, co może bezpośrednio powodować zagrożenie.
7: Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
4: Nie potwierdziła się autentyczność zdjęcia pumy, które miało zostać wykonane w okolicach Zagórza Śląskiego, poinformowało Nadleśnictwo Świdnica. Materiał i dostępne informacje zweryfikowali policjanci. Wcześniej Nadleśnictwo informowało, że fotografia z fotopułapki datowana na 9 sierpnia ma być dowodem na obecność pumy w rejonie Michałkowej i Zagórza. Wczoraj w tej sprawie zebrał się nawet w Wałbrzychu sztab kryzysowy. Opustoszała plaża El Trampolin w Ceucie. Około 2000 migrantów, którzy koczowali tam od tygodni, zostało przeniesionych do ośrodków recepcyjnych dla cudzoziemców. Tam poczekają na decyzję w sprawie azylu. Agata Król.
11: Plaża El Trampolin jest obecnie pusta, a służby prowadzą prace porządkowe, które mają na celu usunięcie tymczasowych schronień migrantów. Od tygodni uciekinierzy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Maroko, przebywali i spali na plaży w warunkach niehigienicznych, bez wystarczającej liczby toalet czy pryszniców. Władze Hiszpanii dążyły do ich szybkiej relokacji do ośrodków tymczasowego zakwaterowania. To była delikatna operacja, mówiła Elma Saiz, hiszpańska minister do spraw migracji. Dotrzymujemy terminów. W poniedziałek ogłosiliśmy, że udostępniamy 1500 miejsc. Dzisiaj, w czwartek, 1800 miejsc jest już dostępnych, a wkrótce uruchomimy kolejne w różnych obiektach. Dwa nowe ośrodki zostały utworzone w Loma Margarita i El Embolsamiento. W tych ośrodkach, odpowiednio dostosowanych do potrzeb migrantów, będą oni mogli czekać na rozpatrzenie wniosków o azyl. Według minister do spraw migracji rząd robi wszystko, by do hiszpańskiego miasta jak najszybciej wróciła normalność. Agata Król, Polskie Radio.
4: Zagrożony jest rezerwat Krowia Wyspa koło Kazimierza Dolnego. Ze względu na niski stan Wisły regularnie wjeżdżają tam quady, motocykle i auta terenowe. Burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski wystosował apel do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zajęcie się problemem.
12: Powinny też znaleźć się tablice informacyjne o tym, co można robić, a czego nie można. Myślę, że tutaj RDOŚ powinna podjąć zdecydowane kroki, które zapewnią właściwą ochronę Krowiej Wyspie. Na przykład wspólne działania z policją.
4: Rzecznik RDOŚ w Lublinie Cezary Wierzchoń mówi, że inspektorzy znają problem i

0: O tę pierwszą zagrają Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Kolejorz o 19 podejmie mistrza Szwajcarii FC Thun, a Jaga godzinę wcześniej zmierzy się z Iberii Tbilisi. O rozgrywki niższej rangi, czyli Ligę Konferencji, powalczą Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Nie lada wyzwanie czeka Zabrzan, którzy w dwumeczu mierzyć się będą za AS Monaco. Pierwsze spotkanie u siebie, więc trener Górnika Michał Gaszparik wskazuje właśnie na atut własnego boiska.
1: Nigdy nie jest łatwo przeciwko nam grać, jak gramy w domu, a myślę, że to pokażemy i w tym meczu, że ciężko tu miał Ferencváros, ciężko też Fenerbahce i ja wierzę, że jesteśmy przygotowani i taktycznie dobrze. A co pokażę, wszystko pokażę ten mecz.
0: Początek meczu Zabrzan z ekipą z Księstwa o 20. Godzinę później Raków Częstochowa zagra na gorącym terenie Hajduka Split. Tyle o Starym Kontynencie. Za oceanem gra kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski i rozkręca się strzelecko. Dzisiaj w nocy zdobył bramkę, a Chicago Fire pokonało na wyjeździe Orlando City 2-1. Strażacy w lidze MLS zajmują trzecie miejsce konferencji wschodniej za Nashville i Interem Miami. Ciekawe rzeczy działy się za oceanem także w tenisie w Cincinnati. Z turnieju odpadła numer 1 światowego tenisa Aryna Sabalenka. Skupiona bardziej na życiu poza kortem, przegrała z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek 6-7-4-6. Wygrała także Jelena Rybakina. W dwóch setach do czterech pokonała Rosjankę Schneider, a to oznacza, że reprezentantka Kazachstanu będzie ćwierćfinałową rywalką Igi Świątek. Mecz zostanie rozegrany w piątek o 1 w nocy czasu polskiego. I jeszcze Formuła 1. Swoją przyszłość poznał i ujawnił Max Verstappen, Holender, czterokrotny mistrz świata, nigdzie się nie rusza, nigdzie się nie wybiera i zostaje w Red Bullu, z którym przedłużył kontrakt o kolejne 4 sezony. W ekipie z bykiem na bolidzie 28-latek występuje od 2016 roku. Wygrał 71 wyścigów.
2: Wieczór raczej pochmurny, ale z przyjaśnieniami, gdzieniegdzie popada, na południu i południowym wschodzie może zagrzmieć. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu, przez 24 w centrum do 31 na południu. Jutro pogoda bardzo podobna.
3: Trójka.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. Witam Państwa ponownie. Mamy utrudnienia na S1 na odcinku węzeł Buczkowice, węzeł Wilkowice w pobliżu Wilkowic, dokładnie na kilometrze 14 i 500 metrach. Tutaj zdarzenie drogowe z udziałem 5 pojazdów. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Bielska Białej. Ruch odbywa się prawym pasem oraz pasem rozbiegowym. To utrudnienie powstało 20 minut temu. Przewidywany czas jego trwania około 2 godzin, o czym będziemy oczywiście Państwu przypominać. Na S1 w środkowej części województwa mamy korek na wysokości Dąbrowy Górniczej w kierunku Wojkowic Kościelnych, więc uprzedzamy. Teraz autostrada A1 z wolną jazdą na wysokości Bobrownik, gdy jedziemy nią od strony Gliwic, Piekar Śląskich czy Częstochowy do katowickiego lotniska w Pyrzowicach. Na jezdni przeciwnej spowolniona jazda na wysokości Woźnik w kierunku Ożarowic czy Piekar Bytomia Gliwic. Tutaj na odcinku Woźniki Pyrzowice doszło także do zderzenia trzech.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Tonowy pociąg pełznie po szynach, szyny ryczą jak matula, która jęczy po synach. Bo historii zegar wskazuje, że śmierci godzina już nastała. Czy ktoś mógłby torów stęki powstrzymać? Widzę zza szyby ten przedział pana, co tu najwyraźniej cztery zimy przesiedział. Zimny wzrok, gęsta broda, pod nią kłyma niedźwiedzia. Przy okazji jestem Filip Sześniak, gdybyś nie wiedział. I na przyszłość będę starał się latać. Brak pojęcia, za co znów spotyka kara mnie taka. Patrzy na mnie ciągle typ, jakby starał się bratać. Wyprany tweet i koszula, jakby stara cerata. Bada mnie w mig, jestem pewien, że mnie zaraz zagada. O stan ducha i cywilny, czym para się tata. No a ja czym, ale nagle straszny hałas się wkradł.

po czym mówi won. Dostrzegam chłodny marmur jego oka. Czarne myśli w jego czaszce już się budzić chcą. Pragnienia ma ukryte, nie na pokaz. Widzę, że chce mieć duży dom pełen cudzych żon. Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon. Słyszysz? Tylko tobie mówię wprost, że ja lubię brnąć w cyfry. Niektórzy ludzie lubią pląs, a niektórzy chcą ciszy. Cały

0: Mortier.
1: Pan Szcześniak, dobry wieczór. Czekaliśmy na pana. Zameldowaliśmy pana w pokoju 515.
0: Nie mam rezerwacji żadnej,
1: także... Proszę, zapraszam do windy. Zdajemy sobie sprawę, że przed panem ogrom pracy oczywiście. Niemniej zachęcam pana do uczestniczenia w życiu naszego hotelu. Za kilka dni odbywa się wieczorek taneczny. Obecność obowiązkowa.
0: No nie wiem, zobacz. Nie ma pan czasem ładowarki do takiego telefonu?
1: Nie. Zachęcamy gości do niekorzystania z technologii.
0: Super.
1: Voilà. Pański pokój, a oto klucz i wideo powitalne. Dobranoc i powodzenia.
2: Należy wam się zwrotka końcowa. W głowie mam pasażera, co za postać grobowa. Z lustra patrzy na mnie obca osoba. Jednocześnie moja lepsza oraz gorsza połowa. Aura mu się nocna podoba. Czerwona lampka, czyżby poczta głosowa? Czy to wieść jakaś niesiona jest okropna, chiobowa? Kto mnie znalazł tu? Komu się marzy nocna rozmowa?
3: Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon, słyszysz?
4: Tu radio dźwięk.

Z nosa leci mi krew, czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz.

ale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. I chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie.

0: Jest już 17. Toksyna złotej algi powoduje śnięcie ryb w kanale Gliwickim, poinformował wojewoda śląski. Algi pojawiły się też w kolejnej sekcji kanału. Trwa wyjaśnienie okoliczności śmierci 40-letniej kobiety w Lipowej koło Żywca. Zginęła nad ranem pod kołami staczającego się pojazdu. Droga krajowa nr 44, czyli ulica Turyńska w Bieruniu, będzie przebudowana.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Poziom złotej algi w sekcji 6 kanału Gliwickiego jest bardzo wysoki. To właśnie na tym odcinku odłowiono w ostatnich dniach ponad 3 tony śniętych ryb. Rozprzestrzenianie się toksycznych glonów ograniczono wprowadzeniem 2 tygodnie temu zakazem śluzowania. Przeprowadzone ostatnio badania wykazały obecność złotej algi również w sekcji 5 kanału, ale na ten moment nie zaobserwowano tam martwych ryb. Jak zapewnia wojewoda śląski Marek Wójcik, sytuacja jest pod kontrolą i na razie nie ma zagrożenia dla reszty kanału Gliwickiego oraz dla Odry.
2: W tym momencie mamy informację, że złota alga również znajduje się w sekcji 5 kanału, natomiast badania nie wskazują na obecność złotej algi zarówno w dzierżnie, jak i w sekcji 4. To jest o tyle ważne, dlatego że to z sekcji 4 wypływa kłodnica, która później zasila Odrę. I dopiero w sytuacji zagrożenia w 4 sekcji i w przypadku wystąpienia tam złotej algi podejmiemy działania związane z osłoną kłodnicy i z podawaniem perhydrolu po to, żeby osłonić Odrę.
0: W 6 sekcji kanału Gliwickiego obowiązują zakazy wchodzenia do wody, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt i używania wody do celów gospodarczych czy rekreacyjnych. W sekcji 5 wprowadzono natomiast zakaz żeglugi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2. stopnia przed burzami dla niemal całego województwa śląskiego. Właśnie zaczynają obowiązywać, a nie objęto nimi jedynie powiatu kłobuckiego. Prognozowane są ulewy, może spaść do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgać 100 km na godzinę. Lokalnie spodziewany jest również grad. IMGW podaje, że najgroźniejsze burze wystąpią w pierwszej połowie nocy. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło nad ranem w Lipowej koło Żywca. 40-letnia kobieta zginęła pod kołami staczającego się samochodu. Do wypadku doszło na drodze leśnej w kierunku Skrzycznego. Samochód zjechał ze zbocza. Relacjonuje Jakub Kijewski z żywieckiej komendy.
3: 65-letni kierujący podczas ruszania pojazdem zaczął staczać się ze zbocza. Jedna z pasażerek właśnie w tym momencie opuściła samochód, w wyniku czego znalazła się pod kołami pojazdu.
0: Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Teraz śledczy ustalają dokładne okoliczności tragedii. Do dalszych czynności zabezpieczono również samochód, a kierujący był trzeźwy.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Droga krajowa nr 44, czyli ulica Turyńska w Bieruniu, będzie przebudowana. Z informacji Radia Katowice wynika, że Ministerstwo Infrastruktury uzgodniło z samorządami program inwestycji. To newralgiczny punkt na mapie województwa. W godzinach szczytu kierowcy zmagają się z coraz poważniejszymi utrudnieniami, przyznaje burmistrz Bierunia Sebastian Macioł.
4: Ruch znacząco wzrósł i to widać gołym okiem, bo dojazd do drogi S1 przez obwodnicę jest również właśnie tym newralgicznym odcinkiem ulicy Turyńskiej. Taka składanka gmina, powiat, katowicka strefa pozwoliłaby na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-budowlanej, a ta jest niezbędna do tego, żeby te pieniądze na poziomie Ministerstwa Infrastruktury się znalazły. Z ostatniego pisma wynikałoby, że takie środki na poziomie ministerstwa byłyby.
0: Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu. Droga ma być poszerzona.
5: Do 2 pasów ruchu w obu kierunkach, na odcinku od węzła na ulicy Lędzińskiej do ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Bierunia z ulicą Warszawską.
0: Przebudowa miałaby się rozpocząć w 2028 roku. Inwestycja może pochłonąć prawie 70 milionów złotych. Teraz informacje pogodowe. Na południu regionu obserwowane są już burze, którym lokalnie towarzyszy grad. Uważajmy. W najbliższych godzinach burze obejmą niemal całe województwo śląskie. Jest gorąco, bo na termometrach do 29 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Na test dróg regionu zaprasza Anna Juszkiewicz.
8: Otrzymaliśmy informację, że zakończyło się utrudnienie ze zdarzeniem związane na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Woźniki a węzłem Przyrzowice, gdzie na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic zdarzyły się dwa pojazdy. Czynności z tym związane zostały wprawdzie zakończone, ale korek musi się rozładować, więc uprzedzamy Państwa. Nadal też mamy na tej samej trasie utrudnienia spowodowane pracami drogowymi na wysokości Bobrownik, tyle że w kierunku przeciwnym, czyli jadąc od strony Gliwic czy Piekar Śląskich w kierunku Łodzi. Teraz południe województwa. Na S1 korek w Bielsku od Lipnika Górnego do Straconki. Nadal niestety też mamy utrudnienia na odcinku Buczkowice-Wilkowice, gdzie na 14 kilometrze 500 metrach zdarzyły się pojazdy. Tu 5 pojazdów. Zablokowany został lewy pas w kierunku Bielska. Ruch odbywa się jeszcze nadal prawym pasem oraz pasem rozbiegowym. Na tej samej trasie spowolnienie jazdy od miejscowości Wieprz w kierunku Przybędzy. Zwalniamy także na odcinku Zwardoń-Laliki.
7: A teraz czas na skrót informacji Radia Katowice. Łukasz Łaskawiec.
0: Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy, która miała walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, wprowadzając m.in. obowiązek zapewnienia komunikacji zbiorowej w województwach, powiatach i gminach. Prezydent uważa, że przepisy mogły doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ocenia, że weto prezydenta uderza w potrzeby 10 milionów Polaków. Pracownicy wielospecjalistycznego szpitala powiatowego w Tarnowskich Górach otrzymali zaległe wypłaty. Poinformował o tym zarząd placówki w opublikowanym dziś komunikacie. O zaległościach finansowych szpitala informowaliśmy na antenie Radia Katowice wczoraj. Wynikały z braku otrzymania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia za tzw. nadwykonania. W ręce policjantów wpadł mężczyzna, który nielegalnie latał dronem przy lotnisku w Pyrzowicach. Do tego zdarzenia doszło pod koniec lipca w pobliżu platformy widokowej w rejonie portu lotniczego, ale dopiero teraz o tym poinformowano. Sprawą zajmie się m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego. Rząd przygotowuje nowelizację ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. W planach jest m.in. wprowadzenie kaucji od tzw. małpek, czyli butelek po alkoholu do 200 ml. Decyzja jeszcze nie zapadła, a wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska wyklucza, aby małpki zostały włączone do systemu kaucyjnego do końca tego roku.
1: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z radia.

0: To był Bruno Mars, a teraz w Radiu Katowice wycieczka w przeszłość i to odległą przeszłość. Zakończyły się bowiem wykopaliska prowadzone na cmentarzysku w Lelowie. To był czwarty sezon badań archeologicznych prowadzonych w miejscu, w którym badacze liczą na odkrycie pamiątek z okresu wczesnego średniowiecza. Co dokładnie odkryto w tym roku i w poprzednich latach? O tym usłyszą Państwo w nagraniu naszej reporterki.
1: Dobiegają końca badania archeologiczne prowadzone w Lelowie, a ponieważ był to już czwarty sezon wykopalisk, to jest to dobry moment na podsumowanie.
2: Tak, kończymy ten czwarty sezon wykopalisk. Był mały areał, stosunkowo 0,75 ara.
1: Doktor Bartłomiej Szmoniewski, kierownik badań, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
2: Udało się nam odkryć 3 pochówki, 2 pochówki męskie, 1 mężczyzna, dorosły i dziecko oraz bardzo zniszczony pochówek kobiecy. Te pochówki były z wyposażeniem, krzesiwa i noże.
1: Na jaki okres datujemy to miejsce?
2: Użytkowanie od połowy XI do połowy XII wieku.
1: Co te wykopaliska mówią nam o tym, co tutaj się działo te setki lat temu?
3: Ja jestem w stanie powiedzieć, w jakim tutaj wieku odkrywamy zmarłe osoby, co ich ewentualnie nękało. Powiedzieć troszeczkę o nich więcej od strony antropologii.
1: Katarzyna Sobota-Liwoch, archeolog.
3: Mamy tutaj 2 groby związane ze zgonami okołoporodowymi. Grób małej dziewczynki, 2-latki. W antropologii nie oceniamy płci bez wykonania badań DNA, natomiast my wiemy, że to jest dziewczynka, bo archeologia nam mówi o tym, że została złożona w odpowiednim tutaj ułożeniu z głową skierowaną na zachód, ale dodatkowo wkoło głowy miała złożone 11 kabłączków skroniowych. A w tym okresie kabłączki skroniowe były biżuterią typowo kobiecą. Mamy też tutaj szczątki kostne kobiety.

0: 55 lat, kiedy odeszła z naszego świata. No i ona też ma ciekawy uraz, na razie tak to nazwijmy, na kości ciemieniowej. Mianowicie ma po prostu ślad po jakimś zabiegu medycznym. Mamy też szczątki kostne mężczyzny, no w tym przypadku chłopaka, bo widać, że jeszcze nie ukończył 18 roku życia, dlatego że nasady kości długich były nieprzerośnięte. No i on też właśnie w czaszce ma potężny uraz jakby od uderzenia czymś w rodzaju cepa bojowego. Tutaj generalnie widać, że te osoby no, mają typowy wzrost, jeśli chodzi na tamte czasy, bo tutaj średnia to jest 1,60 m, 1,65 m, ale mamy też na przykład grób wojownika. Nazwaliśmy go tak ze względu na to, że miał zdeponowany przy sobie topór. Tutaj obecność tego toporu i właśnie obliczona wysokość przyżyciowa wskazała 1,80 m. Jak na tamte czasy to był bardzo wysoki człowiek.
1: Mam na imię Krzysztof. Czym się zajmuję tutaj na wykopaliskach? Głównie to logistyką, bo jak zobaczyłem, że nie ma tu narzędzi, to stworzyłem im bardzo ładne i wygodne sito, bo przywoziłem im stoły, krzesła, ale tak, no co, pasja. Zacząłem lata temu od wykrywaczy metali, potem poznałem jednego archeologa, drugiego archeologa i zacząłem jeździć na wykopaliska, tak, najstarsze to neolit. Tutaj w Lelowie jestem drugi raz, w tym roku mam zaliczoną kwaterę w Kętrzynie.
2: Ponieważ jest to czwarty sezon, to co już do tej pory przez te ostatnie sezony także?
3: No odkryliśmy kilkadziesiąt grobów, ponad 20, bardzo dużo wyrobów szklanych. Mieliśmy pisankę, która niestety szkliwo się na niej nie zachowało, tylko rdzeń gliniany, ale znaleźliśmy też w jednym grobie dziecięcym skorupki jajka. To taka tradycja, która była we wczesnym średniowieczu. Najbliższe stanowisko, cmentarzysko to jest w Końskich w województwie świętokrzyskim, gdzie takie skorupki też znaleziono. Bardzo dużo paciorków, paciorki nie tylko ze srebra, ale także z kamieni szlachetnych. Dużo naczyń, które były w nogach pochowanych. W tych naczyniach prawdopodobnie były jakieś fragmenty mięsa, mleko lub inne rzeczy, które miały służyć w tej drodze do tego lepszego świata. No i mamy kilka takich przypadków właśnie, że nie było naczynia glinianego albo szkliwionego, bo to jest unikatowe też, że mamy naczynia szkliwione, czyli pokrywane taką polewą żółtą. Były takie wiaderka. A co do tego szkliwa, też jest też ciekawe, że robiliśmy badania, ponieważ żeby wykonać takie szkliwo, trzeba wykorzystać galenę. Mamy tutaj blisko złoża olkuskie, ołowiu. Oni to rozkruszali i robili z tego i wiemy na podstawie izotopów, że to nie był import, tylko lokalna produkcja.
2: Co dalej z tym wszystkim, co odkryliście?
0: Zazwyczaj te odkryte szczątki kostne idą do analizy antropologicznej, już takiej gabinetowej. Wtedy dokonuje się wszystkich pomiarów, spisów, określeń, opisu. No i docelowo potem też kierownik badań musi stwierdzić, czy znajdą się fundusze na to, żeby przeprowadzić dalsze analizy. Po to prowadzimy badania ratownicze, żeby zwrócić, jak to się mówi, cześć i godność pochowanym osobom. Kiedy konserwator wydaje pozwolenie na badania, no to zawsze tutaj jest dołączona promesa od muzeum, które ewentualnie przyjmie pozyskane zabytki. No i tutaj, z tego co wiem, wszystkie zabytki trafią do Muzeum Miejskiego Sztykarka w Dąbrowie Górniczej już po opracowaniu i konserwacji.
4: Szczątki mają ciekawy uraz po zabiegu medycznym. To zdanie, które padło z ust jednej z bohaterek tego nagrania, dowodzi, że nie każdy może być archeologiem albo archeolożką, no ale ktoś musi, bo dzięki temu dowiadujemy się o naszej przeszłości. To nagranie z Lelowa przygotowała Martyna Słabikowska.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Trójka. Czwartek, 20 sierpnia, minęła 17. Czas na serwis informacyjny. Anna Kowalik-Brancati.
7: Prezydenckie weto do ustawy transportowej uderzy w 10 milionów Polaków z małych miejscowości, mówi rząd. ABW zatrzymała Ukraińca, miał planować zamach na Ukrainie na zlecenie Rosjan, potem uciekł do Polski. Nad Dolny Śląsk nadciągają potężne ulewy, możliwe są lokalne podtopienia. To uderza w Polaków żyjących w małych miejscowościach i na wsiach, tak wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec komentuje prezydenckie weto do ustawy o dostępności transportu publicznego. Przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w mniejszych miejscowościach poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego.
8: Ta decyzja powoduje, że nie będzie choćby standardu połączeń komunikacyjnych. 4 połączeń w ciągu dnia, 4 par autobusów w ciągu dnia, 2 w weekendy. Nie będzie transportu na życzenie, które proponowaliśmy szczególnie mieszkańcom małych miejscowości.
7: W ocenie wiceministra infrastruktury to weto przełoży się na życie codzienne obywateli.
8: Mieszkańcy takich mniejszych miejscowości będą mieli kłopot z dotarciem do lekarza, do specjalisty. Dzieci i młodzież będą mieli problem, żeby dotrzeć do szkoły czy na studia.
7: Zdaniem wiceministra Bukowca decyzja Karola Nawrockiego uderzy w 10 milionów Polaków, a prezydent miał zastrzeżenia przede wszystkim do długości umów, jakie samorządy podpisują z przewoźnikami. ABW zatrzymała w Warszawie obywatela Ukrainy. 63-latek odpowie za próbę zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Miał działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Do próby zamachu doszło w Irpieniu na Ukrainie. Mężczyzna zamierzał zdetonować bombę, która jednak nie eksplodowała. Po nieudanej próbie zamachu uciekł do Polski, wyjaśnia prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska.
9: Z ustaleń śledztwa wynika, iż Sierhiej P. podłożył pod samochód, który należał do pokrzywdzonego improwizowane urządzenie wybuchowe. Ładunek ten miał zostać zdetonowany zdalnie za pomocą telefonu komórkowego, jednak do eksplozji nie doszło. Po nieudanej próbie zamachu podejrzany zbiegł na terytorium Polski, został zatrzymany w dniu 5 sierpnia.
7: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Sierhieja P. na 3 miesiące. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia. Niemcy liczą na szybką ekstradycję Wołodymyra Rzet z Chorwacji. Media za Odrą przypominają polską odmowę wydania Ukraińca podejrzanego o udział w sabotażu gazociągu Nord Stream. Opisują także filmowe okoliczności zatrzymania w chorwackiej puli.
10: Die Welt i prawniczy portal LTO twierdzą, że do zatrzymania Wołodymyra Rzet doszło podczas kręcenia filmu. W Chorwacji Doug Luman, reżyser m.in. pierwszej części filmowej serii o Jamesie Bornie, zaczął w sierpniu kręcić polityczny thriller Wyspa Wężów o sabotażu na Nord Streamie. Grają w nim Sean Penn i Adrian Brody. Ukrainiec miał zostać ujęty, gdy filmowy plan przeniósł się z Zagrzebia do nadmorskiej puli. Media nie podają, jakie zadania miał tam Wołodymyr Rzet. Niemiecka prokuratura generalna twierdzi, że zatrzymany jako wyszkolony nurek był członkiem 7-osobowej grupy, która we wrześniu 2022 roku przygotowała i przeprowadziła detonację na dwóch nitkach Nord Streamu biegnącego po dnie Bałtyku. Media odtwarzają sytuację sprzed roku, gdy polski sąd uznał, że atak na gazociąg był częścią obronnych działań wojennych i odmówił wydania Rzet do Niemiec. Między innymi dziennik Handelsblatt twierdzi, że polskie władze, w tym Donald Tusk, wywierały polityczną presję na wymiar sprawiedliwości, żeby nie dopuścić do ekstradycji. W Chorwacji analiza europejskiego nakazu aresztowania zacznie się od nowa. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
7: Do tej sprawy odniósł się dziś premier. Donald Tusk uważa, że Niemcy nie powinni ścigać Wołodymyra Rzet. Powtórzył, że budowa gazociągu Nord Stream przez Niemców była błędem, bo uzależniła Europę od rosyjskiego gazu.
11: Na pewno Niemcy nie powinny ścigać tych, którzy w sytuacji, kiedy ich kraj został napadnięty, Rosja okazała się agresorem, którzy podejmują takie czy inne działania. Nie, ja tu zdania nie zmienię i uważam, że wstydzić się powinni nie ci, którzy unieruchomili ten Nord Stream 2, tylko ci, którzy go budowali.
7: Wołodymyr Rzet konsekwentnie zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że w czasie aktu sabotażu przebywał na terytorium Ukrainy. Nawet około 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść w nocy z piątku na sobotę w części Dolnego Śląska. Przy takiej sumie opadów może dojść do lokalnych podtopień i problemów z odpływem wody, dlatego warto wcześniej przygotować dom i posesję, mówi dr Radosław Stodolak, hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
12: Śledźmy to, co się dzieje na wszelkiej maści oficjalnych komunikatorach. No nie krytykujmy też RCB na przykład, bo często jest tak, że my jesteśmy zasypywani tymi informacjami, ale tak naprawdę tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Czasem lepiej jest wysłać dwa komunikaty za dużo i czy ostrzec ponad miarę, niż nie ostrzec. Znamy przypadki 24 roku, kiedy brak tego ostrzeżenia, brak tej informacji, no kończył się często tragicznie.
7: W domu warto mieć także zapas baterii i podstawowej żywności. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport w Trójce i Adam Malecki.
14: Polskie drużyny powalczą dzisiaj w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy i Konferencji. Pierwsi na boisko wyjdą zawodnicy Jagiellonii Białystok, którzy za niespełna godzinę podejmą Gruzinów z Iberii Tbilisi. Jakiego meczu i dwumeczu spodziewa się trener Jagi Adrian Siemieniec?
15: Dwa zespoły marzą o tym, żeby w tej Lidze Europy się znaleźć. To jest bardzo wartościowe, a wszystko co jest bardzo wartościowe to jest trudne. Dlatego nastawiamy się na trudny dwumecz. Jest uczciwie, każdy ma po jednym meczu u siebie i będziemy na pewno chcieli zrobić wszystko, żeby w dobrych nastrojach polecieć tam na mecz, ale awans rozstrzygnie się na przestrzeni dwóch spotkań, to jestem przekonany.
14: Pierwszy gwizdek w Białymstoku o 18:00, godzinę później także o Ligę Europy powalczy Lech Poznań, który podejmie mistrzów Szwajcarii z FC Thun. Marzenia Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa dotyczą Ligi Konferencji. Zabrzanie zagrają u siebie z francuskim potentatem, czyli AS Monaco, a mecz rozpocznie się o 20:00. Godzinę później w Chorwacji z Hajdukiem Split bić się będzie Raków Częstochowa. Gorący teren, jednak w szatni częstochowian panuje spokój, o czym świadczą słowa pomocnika Oskara Repki.
16: Będziemy na pewno chcieli narzucić te swoje warunki, mimo że gramy na wyjeździe. Wiemy, że tam na pewno publiczność pomaga, warunki atmosferyczne są trochę cieplejsze, ale jesteśmy na to gotowi i na pewno chcemy z dobrą zaliczką wrócić do siebie i grać u siebie.
14: Początek meczu Rakowa z Hajdukiem o 21:00. A w nocy, o 1:00 w nocy czasu polskiego, swoje spotkanie ćwierćfinałowe w tenisowym turnieju w Cincinnati rozegra Iga Świątek. Polka zmierzy się z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną, która wygrała w dwóch setach z Dianą Schneider. Rosjanka wcześniej wyeliminowała Maję Chwalińską. Wielka niespodzianka turnieju dotyczy numer 1 światowego tenisa. Białorusinka Arena Sabalenka zupełnie niespodziewanie, acz zasłużenie, przegrała z Czeszką Sarą Bejlek 6-7-4-6. Dla 20-latki awans do ćwierćfinału jest największym sukcesem w karierze. O półfinał zmierzy się z Madison Keys.
17: Pogoda jaka jest, każdy widzi, powiem jaka będzie. Jutro raczej pochmurno z deszczem i burzami, zagrzmi głównie na wschodzie i południu. Przeważnie 24-25 stopni, wyraźnie cieplej na Podkarpaciu, tam do 28.
5: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest już 17. Toksyna złotej algi powoduje śnięcie ryb w kanale Gliwickim, poinformował wojewoda śląski. Algi pojawiły się też w kolejnej sekcji kanału. Trwa wyjaśnienie okoliczności śmierci 40-letniej kobiety w Lipowej koło Żywca. Zginęła nad ranem pod kołami staczającego się pojazdu. Droga krajowa nr 44, czyli ulica Turyńska w Bieruniu, będzie przebudowana.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Poziom złotej algi w sekcji 6 kanału Gliwickiego jest bardzo wysoki. To właśnie na tym odcinku odłowiono w ostatnich dniach ponad 3 tony śniętych ryb. Rozprzestrzenianie się toksycznych glonów ograniczono wprowadzeniem 2 tygodnie temu zakazem śluzowania. Przeprowadzone ostatnio badania wykazały obecność złotej algi również w sekcji 5 kanału, ale na ten moment nie zaobserwowano tam martwych ryb. Jak zapewnia wojewoda śląski Marek Wójcik, sytuacja jest pod kontrolą i na razie nie ma zagrożenia dla reszty kanału Gliwickiego oraz dla Odry.
2: W tym momencie mamy informację, że złota alga również znajduje się w sekcji 5 kanału, natomiast badania nie wskazują na obecność złotej algi zarówno w dzierżnie, jak i w sekcji 4. To jest o tyle ważne, dlatego że to z sekcji 4 wypływa kłodnica, która później zasila Odrę. I dopiero w sytuacji zagrożenia w 4 sekcji i w przypadku wystąpienia tam złotej algi podejmiemy działania związane z osłoną kłodnicy i z podawaniem perhydrolu po to, żeby osłonić Odrę.
0: W 6 sekcji kanału Gliwickiego obowiązują zakazy wchodzenia do wody, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt i używania wody do celów gospodarczych czy rekreacyjnych. W sekcji 5 wprowadzono natomiast zakaz żeglugi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami dla niemal całego województwa śląskiego. Właśnie zaczynają obowiązywać, a nie objęto nimi jedynie powiatu kłobuckiego. Prognozowane są ulewy, może spaść do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgać 100 km na godzinę. Lokalnie spodziewany jest również grad. IMGW podaje, że najgroźniejsze burze wystąpią w pierwszej połowie nocy. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło nad ranem w Lipowej koło Żywca. 40-letnia kobieta zginęła pod kołami staczającego się samochodu. Do wypadku doszło na drodze leśnej w kierunku Skrzycznego. Samochód zjechał ze zbocza, relacjonuje Jakub Kijewski z żywieckiej komendy.
3: 65-letni kierujący podczas ruszania pojazdem zaczął staczać się ze zbocza. Jedna z pasażerek właśnie w tym momencie opuściła samochód, w wyniku czego znalazła się pod kołami pojazdu.
0: Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Teraz śledczy ustalają dokładne okoliczności tragedii. Do dalszych czynności zabezpieczono również samochód, a kierujący był trzeźwy.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Droga krajowa nr 44, czyli ulica Turyńska w Bieruniu, będzie przebudowana. Z informacji Radia Katowice wynika, że Ministerstwo Infrastruktury uzgodniło z samorządami program inwestycji. To newralgiczny punkt na mapie województwa. W godzinach szczytu kierowcy zmagają się z coraz poważniejszymi utrudnieniami, przyznaje burmistrz Bierunia Sebastian Macioł.
4: Ruch znacząco wzrósł i to widać gołym okiem, bo dojazd do drogi S1 przez obwodnicę jest również właśnie tym newralgicznym odcinkiem ulicy Turyńskiej. Taka składanka gmina, powiat, katowicka strefa pozwoliłaby na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-budowlanej, a ta jest niezbędna do tego, żeby te pieniądze na poziomie Ministerstwa Infrastruktury się znalazły. Z ostatniego pisma wynikałoby, że takie środki na poziomie ministerstwa byłyby.
0: Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu. Droga ma być poszerzona.
5: Do 2 pasów ruchu w obu kierunkach, na odcinku od węzła na ulicy Lędzińskiej do ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Bierunia z ulicą Warszawską.
0: Przebudowa miałaby się rozpocząć w 2028 roku. Inwestycja może pochłonąć prawie 70 milionów złotych. Teraz informacje pogodowe. Na południu regionu obserwowane są już burze, którym lokalnie towarzyszy grad. Uważajmy. W najbliższych godzinach burze obejmą niemal całe województwo śląskie. Jest gorąco, bo na termometrach do 29 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: No Na te z dróg regionu zaprasza Anna Juszkiewicz.
8: Otrzymaliśmy informację, że zakończyło się utrudnienie ze zdarzeniem związane na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Woźniki a węzłem Przyrzowice, gdzie na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic zdarzyły się dwa pojazdy. Czynności z tym związane zostały wprawdzie zakończone, ale korek musi się rozładować, więc uprzedzamy Państwa. Nadal też mamy na tej samej trasie utrudnienia spowodowane pracami drogowymi na wysokości Bobrownik, tyle że w kierunku przeciwnym, czyli jadąc od strony Gliwic czy Piekar Śląskich w kierunku Łodzi. Teraz południe województwa. Na S1 korek w Bielsku od Lipnika Górnego do Straconki. Nadal niestety też mamy utrudnienia na odcinku Buczkowice-Wilkowice, gdzie na 14 kilometrze 500 metrach zdarzyły się pojazdy. Tu 5 pojazdów. Zablokowany został lewy pas w kierunku Bielska. Ruch odbywa się jeszcze nadal prawym pasem oraz pasem rozbiegowym. Na tej samej trasie spowolnienie jazdy od miejscowości Wieprz w kierunku Przybędzy. Zwalniamy także na odcinku Zwardoń-Laliki.
7: A teraz czas na skrót informacji Radia Katowice. Łukasz Łaskawiec.
0: Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy, która miała walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, wprowadzając m.in. obowiązek zapewnienia komunikacji zbiorowej w województwach, powiatach i gminach. Prezydent uważa, że przepisy mogły doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ocenia, że weto prezydenta uderza w potrzeby 10 milionów Polaków. Pracownicy Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach otrzymali zaległe wypłaty.

0: od tak zwanych małpek, czyli butelek po alkoholu do 200 ml. Decyzja jeszcze nie zapadła, a wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska wyklucza, aby małpki zostały włączone do systemu kaucyjnego do końca tego roku.
1: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

0: To był Bruno Mars, a teraz w Radiu Katowice wycieczka w przeszłość, i to odległą przeszłość. Zakończyły się bowiem wykopaliska prowadzone na cmentarzysku w Lelowie. To był czwarty sezon badań archeologicznych prowadzonych w miejscu, w którym badacze liczą na odkrycie pamiątek z okresu wczesnego średniowiecza. Co dokładnie odkryto w tym roku i w poprzednich latach, o tym usłyszą Państwo w nagraniu naszej reporterki.
1: Dobiegają końca badania archeologiczne prowadzone w Lelowie, a ponieważ był to już czwarty sezon wykopalisk, to jest to dobry moment na podsumowanie.
2: Tak, kończymy ten czwarty sezon wykopalisk. Był mały areał, stosunkowo 0,75 ara.
1: Doktor Bartłomiej Szmoniewski, kierownik badań, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
2: Udało się nam odkryć 3 pochówki. 2 pochówki męskie, 1 mężczyzna, dorosły i dziecko oraz bardzo zniszczony pochówek kobiecy. Te pochówki były z wyposażeniem, krzesiwa i noże.
1: Na jaki okres

0: datujemy to miejsce?
1: Użytkowanie od połowy XI do połowy XII wieku.
0: Co te wykopaliska mówią nam o tym, co tutaj się działo te setki lat temu?
2: Ja jestem w stanie powiedzieć, w jakim tutaj wieku odkrywamy zmarłe osoby, co ich ewentualnie nękało. Powiedzieć troszeczkę o nich więcej od strony antropologii.
0: Katarzyna Sobota-Liwoch, archeolog.
2: Mamy tutaj dwa groby związane z zgonami okołoporodowymi. Grób małej dziewczynki, dwulatki. W antropologii nie oceniamy płci bez wykonania badań DNA, natomiast my wiemy, że to jest dziewczynka, bo archeologia nam mówi o tym, że została złożona w odpowiednim tutaj ułożeniu z głową skierowaną na zachód, ale dodatkowo wkoło głowy miała złożone 11 kabłączków skroniowych. A w tym okresie kabłączki skroniowe były biżuterią typowo kobiecą. Mamy też tutaj szczątki kostne kobiety, 50-55 lat, kiedy odeszła z naszego świata. No i ona też ma ciekawy uraz, na razie tak to nazwijmy, na kości ciemieniowej. Mianowicie ma po prostu ślad po jakimś zabiegu medycznym. Mamy też szczątki kostne mężczyzny, no w tym przypadku chłopaka, bo widać, że jeszcze nie ukończył 18 roku życia, dlatego że nasady kości długich były nieprzerośnięte. No i on też właśnie w czaszce ma potężny uraz, jakby od uderzenia czymś w rodzaju cepa bojowego. Tutaj generalnie widać, że te osoby no, mają typowy wzrost, jeśli chodzi na tamte czasy, bo tutaj średnia to jest 1,60 m, 1,65 m, ale mamy też na przykład grób wojownika. Nazwaliśmy go tak ze względu na to, że miał zdeponowany przy sobie topór. Tutaj obecność tego toporu i właśnie obliczona wysokość przyżyciowa wskazała 1,80 m. Jak na tamte czasy to był bardzo wysoki człowiek.
3: Mam na imię Krzysztof. Czym się zajmuję tutaj na wykopaliskach? Głównie to logistyką, bo jak zobaczyłem, że nie ma tu narzędzi, to stworzyłem bardzo ładne i wygodne sito, bo przywoziłem im stoły, krzesła, ale tak, no co, pasja. Zacząłem lata temu od wykrywaczy metali, potem poznałem jednego archeologa, drugiego archeologa i zacząłem jeździć na wykopaliska, tak, najstarsze to neolit. Tutaj w Lelowie jestem drugi raz, w tym roku mam zaliczoną kwaterę w Kętrzynie.
0: Ponieważ jest to czwarty sezon, to co już do tej pory, przez te ostatnie sezony także?
1: No odkryliśmy kilkadziesiąt grobów, ponad 20, bardzo dużo wyrobów szklanych. Mieliśmy pisankę, która niestety szkliwo się na niej nie zachowało, tylko rdzeń gliniany, ale znaleźliśmy też w jednym grobie dziecięcym skorupki jajka. To taka tradycja, która była we wczesnym średniowieczu. Najbliższe stanowisko, cmentarzysko to jest w Końskich w województwie świętokrzyskim, gdzie takie skorupki też znaleziono. Bardzo dużo paciorków, paciorki nie tylko ze srebra, ale także z kamieni szlachetnych. Dużo naczyń, które były w nogach pochowanych. W tych naczyniach prawdopodobnie były jakieś fragmenty mięsa, mleko lub inne rzeczy, które miały służyć w tej drodze do tego lepszego świata. No i mamy kilka takich przypadków właśnie, że nie było naczynia glinianego albo szkliwionego, bo to jest unikatowe też, że mamy naczynia szkliwione, czyli pokrywane taką polewą żółtą. Były takie wiaderka. A co do tego szkliwa, też jest też ciekawe, że robiliśmy badania, ponieważ żeby wykonać takie szkliwo, trzeba wykorzystać galenę. Mamy tutaj blisko złoża olkuskie, ołowiu. Oni to rozkruszali i robili z tego i wiemy na podstawie izotopów, że to nie był import, tylko lokalna produkcja.
0: Co dalej z tym wszystkim, co odkryliście?
2: Zazwyczaj te odkryte szczątki kostne idą do analizy antropologicznej, już takiej gabinetowej. Wtedy dokonuje się wszystkich pomiarów, spisów, określeń, opisu. No i docelowo potem też kierownik badań musi stwierdzić, czy znajdą się fundusze na to, żeby przeprowadzić dalsze analizy. Po to prowadzimy badania ratownicze, żeby zwrócić, jak to się mówi, cześć i godność pochowanym osobom. Kiedy konserwator wydaje pozwolenie na badania, no to zawsze tutaj jest dołączona promesa od muzeum, które ewentualnie przyjmie pozyskane zabytki. No i tutaj, z tego co wiem, wszystkie zabytki trafią do Muzeum Miejskiego Sztykarka w Dąbrowie Górniczej już po opracowaniu i konserwacji.
4: Szczątki mają ciekawy uraz po zabiegu medycznym. To zdanie, które padło z ust jednej z bohaterek tego nagrania, dowodzi, że nie każdy może być archeologiem albo archeolożką, no ale ktoś musi, bo dzięki temu dowiadujemy się o naszej przeszłości. To nagranie z Lelowa przygotowała Martyna Słabikowska.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk. Tu Trójka, czwartek 20 sierpnia, minęła 18. Michał Jędrkowiak, mówię dzień dobry jeszcze raz. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati.
6: To zła wiadomość dla chorych. Ministra zdrowia krytykuje decyzję prezydenta o odesłaniu do Trybunału ustawy Lex Szarlatan. Wścieklizna na Lubelszczyźnie. Zarządzono obowiązkowe szczepienia kotów w dwóch gminach. Jazzowa perła odnaleziona w archiwum Polskiego Radia. Dziś odsłuch, jutro premiera płyty Sojka Stańko. Minister zdrowia ostro krytykuje decyzję prezydenta o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawy Lex Szarlatan. To bardzo zła wiadomość dla pacjentów, ocenia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zwraca uwagę, że ustawa miała zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów. Przepisy miały szerokie poparcie środowisk medycznych, organizacji pacjentów i ekspertów.
7: To setki godzin pracy lekarzy, ekspertów i organizacji pacjenckich. Pacjent miał być bezpieczny, a państwo miało mieć narzędzia, żeby stanąć po jego stronie. Dziś pacjenci nadal są narażeni na niebezpieczeństwo i kłamstwa ludzi, którzy w internecie sprzedają fałszywą nadzieję. Lex Szarlatan to przepisy, które miały chronić pacjenta. I tej ochrony będziemy się domagać.
6: Brak przepisów dotyczących działalności pseudomedyków jest niebezpieczny dla osób chorych oraz dla całego systemu służby zdrowia, dodaje Aleksandra Rudnicka ze Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas.
8: To jesteśmy w sytuacji, kiedy nadal działalność takich osób, które są bez przygotowania medycznego, bez wykształcenia, nie mają wiedzy, będzie się rozwijała i będzie to ze szkodą dla pacjentów, dla systemu ochrony zdrowia, ponieważ będą to osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję, nie dają im czasami możliwości leczenia, wręcz prowadzą do tego, że to leczenie jest później zaczynane i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne.
6: W uzasadnieniu decyzji prezydent stwierdził, że przepisy zbyt szeroko traktują osoby zajmujące się m.in. zielarstwem czy zdrowym odżywianiem. Zapowiedział także własną propozycję zmian. YouTuber podejrzany o pedofilię pozostanie w areszcie. Sąd zgodził się na przedłużenie o miesiąc aresztu dla Stuarta B., znanego w sieci jako Stu. 34-latek to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Od jesieni 2023 roku był w areszcie Wielkiej Brytanii. W zeszłym tygodniu został sprowadzony do Polski. Krzysztof Polasik.
9: Przedłużenia aresztowania domagała się prokuratura. Śledczy wskazywali m.in., że YouTuber ukrywał się w Wielkiej Brytanii, a po zatrzymaniu przez brytyjskie służby próbował uniknąć ekstradycji do Polski. Stuart B. ma postawione zarzuty za 4 czyny. Dwukrotne dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz dwukrotne rozpijanie małoletnich. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia, co także nie było bez znaczenia, jeśli chodzi o wniosek o przedłużenie aresztu. Obrona Stu może teraz złożyć zażalenie na decyzję sądu. Prokuratura zapowiada natomiast kolejne czynności i być może zatrzymania. Główny i do tej pory jedyny podejrzany przejdzie w najbliższym czasie badania psychiatryczne i seksuologiczne. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
6: Obowiązek szczepienia kotów w gminach Janów Podlaski i Konstantynów w Lubelskiem. Wprowadzono go po tym, jak w miejscowości Bubel Granna stwierdzono ognisko wścieklizny. Wściekliznę potwierdzono u lisa, który widziany był w okolicach domów. Jedna z mieszkanek potwierdza, że widziała zwierzę, które nietypowo się zachowywało.
10: Dziwnie wyglądał, wychudzony i tak przeraźliwie na mnie patrzył. On tu chodził, słaniał się, więc od razu to we mnie wzbudziło niepokój, dlatego zadzwoniłam po 112, żeby no coś zrobili.
6: Służby weterynaryjne nakazały także trzymanie kotów w zamknięciu, a psów w ogrodzonym terenie. Przedpremierowy odsłuch płyty Sojka Stańko rozpocznie się za godzinę w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników jazzu. Nagrania artystów ze studia S4 odnaleziono w archiwum Polskiego Radia po niemal 4 dekadach. Jutro premiera płyty. Agata Król.
11: Materiał został nagrany w 1988 roku podczas dwóch spotkań artystów w Studio S4. Tomasz Stańko był już wówczas gwiazdą, a Stanisław Sojka na fali. Muzyka, którą wówczas stworzyli, była niemal w całości improwizacją. O istnieniu nagrań nie wiedział prawie nikt, mówi wiceprezes Polskiego Radia i dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusz Kaszyński.
12: Każdy z nich wkłada to, co jest w nim najlepsze, a Staszek Sojka gra tak jazzowo jak nigdy wcześniej.
11: Nagrania odkryto po blisko 40 latach i wówczas rozpoczęły się prace nad wydaniem ich w formie albumu. Sojka Stańko to dokument dwóch jednodniowych eksperymentalnych sesji, podczas których trębacz w pełni prezentuje swój kunszt improwizatora, a wokalista udowadnia, jak biegłym i pełnym temperamentu jest pianistą, prawie w ogóle nie śpiewając. Czytamy w opisie płyty. Agata Król, Polska.

0: Radio.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza jest przeważnie dobra. Prawie połowa energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 5 minut po 18:00. Sport w Trójce, Adam Malecki.
5: Jagiellonia Białystok gra z gruzińskim zespołem Iberia Tbilisi w decydującym awansie do fazy grupowej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Jest minuta 6:00 i wynik 0-0. O tę samą Ligę Europy od godziny 19:00 walczyć będzie Lech Poznań. Kolejorz także zagra u siebie, a podejmie mistrza Szwajcarii FC Thun. A Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają o Ligę Konferencji. Zabrzanie od 20:00 będą starali się powstrzymać przedstawiciela francuskiej Ligue 1, czyli AS Monaco. Raków jako jedyny z naszej europejskiej czwórki zagra na wyjeździe i to na gorącym terenie Hajduka Split. To będzie wyjątkowy mecz dla Frana Tudora, który grał kiedyś w barwach wicemistrza Chorwacji.
6: Na pewno będą próbowali przez dużą ilość kibiców zrobić wszystko, żeby wygrać na swoim boisku, na swoim terenie. My musimy zagrać dosyć mądrze ten pierwszy mecz. Tak, na pewno będzie gorąca i nie możemy się doczekać tak naprawdę, żeby wyjść na to boisko i zagrać mecz.
5: Początek meczu Rakowa w Splicie o 21:00. Z Chorwacji przenosimy się do Turcji, gdzie w Stambule przebywają już nasze siatkarki, które pojutrze rozpoczną granie w Mistrzostwach Europy. Jak przebiega aklimatyzacja? O tym więcej opowie środkowa bloku Sonia Stefanik.
7: Fajnie, że dotarłyśmy bez większych problemów. Może zaginęło nam parę bagaży po drodze, ale to nie aż taki duży problem. Jesteśmy już po treningu, po siłowni, także jak najbardziej pozytywnie wszystko idzie zgodnie z planem. Także fajnie widzieć, że jesteśmy w formie przed graniem już oficjalnym. Oczywiście, że chcemy jak najwięcej, jak najlepiej. Także wydaje mi się, że to są nasze cele i to już mówimy głośno. No tak, bo to jest coś, do czego dążymy, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie.
5: W pierwszym meczu Mistrzostw Europy Polki zagrają w sobotę z Węgierkami. Z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati zmierzy się Iga Świątek. Polka z reprezentującą Kazachstan Rosjanką ograła całkiem niedawno w finale turnieju w Toronto. Łącznie będzie to ich 14 bezpośrednie starcie. 7 poprzednich wygrała Iga, 6 rywalka. Początek meczu o 1:00 w nocy czasu polskiego. Przypomnę, że z turniejem pożegnała się już Aryna Sabalenka, Białorusinka numer 1 światowego tenisa. Przegrała w 2 setach z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Piątek będzie raczej pochmurny, ale słońce o naszym kraju tak całkowicie nie zapomni. Będzie prześwitywało przez te chmury. Miejscami popada, gdzieniegdzie zagrzmi, zwłaszcza na południu i wschodzie. Przeważnie 24-25 stopni do 28 stopni na Podkarpaciu.
3: Sponsorem audycji było Invigo.
8: Tu Radio Dźwięk.

0: Moi koledzy żyją sobie w czasie przeszłym. Tęskni za czasem, gdy miał za czym tęsknić.
1: Antysmogowa maska w moim carry on baggage.
2: Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy.
1: Wszyscy tu przyjezdni, tak jak 21

0: Warszawy, lato 2019. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia, ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie, poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnej pracy.

0: Jest 19. To może być burzowy i deszczowy wieczór. Synoptycy wydali dla województwa śląskiego ostrzeżenie drugiego stopnia. Szpital Śląski w Cieszynie przeszedł cyfrową modernizację. Ma być bezpieczniej i nowocześniej. Mieszkańcy Raciborza mogą już korzystać z centralnej części rynku po remoncie. Pojawiło się więcej zieleni, a niebawem zostaną postawione ławki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Gwałtowne burze, intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a miejscami także grad. Takie zjawiska prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższych godzinach. Synoptyk Anna Gryczman mówi, że dziś wieczorem niebezpieczne zjawiska zaczną się nasilać, szczególnie na południowym wschodzie, w tym w województwie śląskim i częściowo w centrum kraju.
2: Gwałtowne burze z opadami deszczu, nawet do 40-50 mm, więc mówimy tutaj o skutkach w postaci zalań i podtopień. Z silnymi porywami wiatru około 100 km na godzinę oraz gradem. Miejscami ten grad może być duży. Najbardziej zagrożony będzie obszar od Kotliny Kłodzkiej, południa województwa opolskiego, przez województwo śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, a także zahaczając o południe Mazowsza.
0: Jutro w ciągu dnia pogoda na chwilę się uspokoi, ale wieczorem wrócą gwałtowne zjawiska i prognozowane są silne deszcze oraz burze. Piekary Śląskie podpisały wstępne porozumienie ze spółką Węglokoks Kraj. Dotyczy nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy gruntów w rejonie szybu Julian 1 na terenie dawnej kopalni Julian, a także w rejonie ulic Wyszyńskiego i Granicznej. Łącznie to około 6 hektarów. Miasto poinformowało w mediach społecznościowych, że na przekazanych terenach w rejonie szybu powstaną drogi komunikujące działki. Z kolei przy Granicznej i Wyszyńskiego stworzony ma zostać ciąg pieszo-rowerowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Prawie 9,5 miliona złotych kosztowała cyfrowa modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Powiatowa placówka rozbudowała systemy informatyczne i elektroniczną dokumentację medyczną. Dyrektor szpitala Adam Ślisz mówi, że dzięki tej inwestycji pacjenci zyskają przede wszystkim większe bezpieczeństwo swoich danych i możliwość korzystania z e-usług.
3: Takich jak dostęp do elektronicznej wersji karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, czy też wyników badań laboratoryjnych. Nowe rozwiązania pozwalają również na sprawniejszy przepływ informacji między placówkami, na przykład poprzez udostępnienie obrazów badań radiologicznych.
0: Na oddziale intensywnej terapii wdrożono też nowy system kliniczny z komputerami przełóżkowymi i integracją z urządzeniami medycznymi. Szpital będzie też korzystał ze sztucznej inteligencji przy badaniach tomografii komputerowej. Modernizacja została dofinansowana ponad 8 milionami złotych z Krajowego Planu Odbudowy. W Raciborzu oddano do użytku centralną część rynku po remoncie. Miasto poinformowało, że przestrzeń zmieniła się zarówno pod względem estetyki, jak i funkcjonalności. W ramach inwestycji dotychczasową kostkę zastąpiły płyty z piaskowca. Wykonano też system nawadniania zieleni. Wcześniej pojawiło się tam kilkanaście platanów, a przestrzeń uzupełniły ozdobne trawy. Ma to sprawić, że z czasem rynek będzie bardziej zacienionym i przyjaznym miejscem do odpoczynku. To jednak nie koniec zmian, bo władze miasta czekają jeszcze na nowe ławki, które pojawią się w najbliższym czasie. Do godziny 3 w nocy będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW dla województwa śląskiego związane z burzami. Temperatura minimalna w okolicach 16-18 stopni. Jutro przelotny deszcz ma pojawić się tylko lokalnie, na termometrach do 27 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent blokuje ustawę Lex Szarlatan, o tym w Pulsie Trójki rozmawiali politycy. Trump grozi wojną gospodarczą Iranowi, ostrzega też partnerów handlowych Teheranu. 300 zł na jesienny urlop rusza bon turystyczny na wschodnią Polskę, obejmie 4 regiony. Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która miała chronić pacjentów przed fałszywymi lekarzami i medyczną dezinformacją. Decyzję prezydenta komentowali goście Pulsu Trójki. To działanie przeciwko pacjentom, mówił wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski z Lewicy.
6: Przegrali pacjenci, przegrała wiedza medyczna, zyskują szarlatani, zyskują ludzie, którzy nadal będą nabierali ciężko chorych, głównie onkologicznie, pacjentów na jakieś niesprawdzone terapie, ziołolecznictwo.
5: Prezydent zapowiedział własną wersję Lex Szarlatan, mówił w Trójce Marcin Porzucek z PiS.
4: On jest za tym, żeby osoby, które oszukują, które dają złudną nadzieję, a tym bardziej odwodzą pacjentów od leczenia popartego wiedzą naukową, aby takich ludzi karać. Natomiast tam wrzucono bardzo wiele zapisów i pan prezydent uważa, że zbyt szerokie są to zapisy.
5: Według prezydenta zgodnie z rządową ustawą kary mogłyby dotknąć nie tylko szarlatanów, ale na przykład producentów suplementów. Od zarobków wynoszących około 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie zaczynają się korzyści ze zmian podatkowych zaproponowanych przez rząd. Premier i minister finansów poinformowali wczoraj o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Arkadiusz Augustyniak.
7: Nie wszyscy pracownicy etatowi skorzystają na zapowiedzianych przez rząd zmianach podatkowych. Rafał Sidorowicz z Kancelarii Prawnej MDDP powiedział, że korzyści ze zmian zaczną się od zarobków wynoszących 12 tysięcy brutto.
8: Takie osoby oszczędności na podatku będą rzędu od kilkunastu złotych do maksymalnie 300 złotych miesięcznie.
7: Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski przypomina, że jeśli zmiany wejdą w życie od stycznia, pierwsi pracownicy odczują te korzyści za ponad rok.
9: Bliżej końcówki roku, im lepiej zarabiamy, tym wcześniej ta korzyść się pojawi.
7: Według zapowiedzi rządu w pierwszym roku korzystne zmiany obejmą 3,5 miliona osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: Donald Trump zapowiedział wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi i ostrzegł, że konsekwencje poniosą także państwa, które z Teheranem handlują. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podał żadnych szczegółów. Iran bagatelizuje groźbę Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Bałkowski.
10: Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych ekonomiczny D-Day, nawiązując do lądowania aliantów w Normandii w czasie II wojny światowej. Sankcje mają być, jak napisał, bezprecedensowe.

0: Wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło nad ranem w Lipowej obok Żywca. 40-letnia kobieta zginęła pod kołami staczającego się ze zbocza samochodu. Do wypadku doszło na drodze leśnej w kierunku Skrzycznego.
1: 65-letni kierujący podczas ruszania pojazdem zaczął staczać się ze zbocza. Jedna z pasażerek właśnie w tym momencie opuściła samochód, w wyniku czego znalazła się pod kołami pojazdu.
0: Powiedział Jakub Kijewski z żywieckiej policji. Kierujący autem był trzeźwy. Tej jesieni warto spędzić krótki urlop we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Powód: dofinansowanie wypoczynku dzięki turystycznemu czekowi. Z oferty będą mogli skorzystać wszyscy pełnoletni obywatele, choć pula czeków będzie ograniczona. Jednorazowo będzie można otrzymać 300 zł dofinansowania noclegu w hotelu bądź pensjonacie uczestniczącym w rządowym programie. A ten obejmuje Warmię i Mazury, Podlasie, Lubelszczyznę i Podkarpacie. Celem akcji jest zachęcenie do odwiedzenia wschodniej Polski, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
2: Wydaje się, że to jest to doświadczenie, które uważamy, że będzie i skuteczne, i te wszystkie nasze założenia zrealizuje, nie? Czyli to pobudzenie gospodarki turystycznej, która się bardzo mocno rozwija i chcemy z tego skorzystać, bo mamy naprawdę serwis najlepszy, jeśli chodzi o kwestie transportu, logistyki, ale też hoteli, najlepszy na świecie.
0: Możliwość rezerwacji będzie dostępna od 2 września na stronach regionalnych organizacji turystycznych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Są ostrzeżenia przed burzami na południu. Przelotny deszcz możliwy także w innych częściach kraju. W nocy minimalnie na termometrach od 13 do 18 stopni, a nad ranem na Mazurach i Podlasiu gęste mgły.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nie każdy.
6: Tu Radio Dźwięk.

0: proszę, wiecie o co chodzi, poproszę.
1: No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 20. Ponad 50 zgłoszeń trafiło do strażaków w województwie śląskim w związku z deszczem i porywistym wiatrem. Kilkanaście świnek morskich wyrzucono do śmieci. Policja zatrzymała w tej sprawie 84-latka z Siemianowic Śląskich. Prezydent zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 50 zgłoszeń otrzymali tego wieczoru strażacy w województwie śląskim w związku z opadami deszczu i porywistym wiatrem. Dotyczą one głównie połamanych gałęzi i przewróconych drzew, między innymi w Sosnowcu, Mysłowicach i Bielsku Białej. Działania strażaków polegają też na odpompowywaniu wody z posesji i ulic. Przypomnijmy, że ostrzeżenie synoptyków związane z burzami w województwie śląskim pozostanie aktualne do godziny 3 w nocy. Policjanci z Siemianowic Śląskich namierzyli mężczyznę, który porzucił 13 świnek morskich w kontenerze na śmieci. Pierwsze 5 odnaleziono w czerwcu w siemianowickim Bytkowie. 2 z samiczek były ciężarne. Podobny incydent mundurowi odnotowali w ubiegłym tygodniu, mówi rzecznik tamtejszej policji Dorian Mitas.
2: Przy ulicy Cmentarnej znaleziono 8 kolejnych świnek morskich. 18 sierpnia mundurowi zatrzymali w jednym z mieszkań na terenie Siemianowic Śląskich 84-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie. Wszystkie zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane pod opiekę Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim.
0: 84-latek usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania uśmiercenia zwierząt. Grozi mu do 3 lat więzienia. Pracownicy Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach otrzymali zaległe wypłaty. Poinformował o tym w komunikacie zarząd placówki. O zaległościach finansowych szpitala informowaliśmy na antenie Radia Katowice wczoraj. Wynikały one z braku otrzymania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia za tzw. nadwykonania. Z tego powodu placówka zmuszona była do wypłaty wynagrodzenia pracowników etatowych w 2 transzach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prezydent zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Karol Nawrocki uważa, że przepisy mogły doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Rządzący komentują, że decyzja o wecie uderzy w nawet 10 milionów Polaków żyjących w małych miejscowościach, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na terenie tzw. białych plam komunikacyjnych.
3: Proponowane przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Autobusy i pociągi miały być skoordynowane tak, by umożliwić mieszkańcom swobodne przesiadanie się. Ustawa miała też wprowadzić przejazdy na żądanie. Wtedy w miejscu, w którym regularne kursy nie są opłacalne, pasażer mógłby zamówić przejazd autem. Prezydent Karol Nawrocki miał jednak wątpliwości co do tego pomysłu.
4: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy.
3: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ocenił, że to bezpodstawny zarzut.
5: Gwarantujemy 10% budżetu w ramach tego funduszu dla właśnie organizacji transportu na życzenie, a więc w tych najmniejszych miejscowościach, gdzie w tej chwili autobus w ogóle nie jedzie.
3: Rząd zapowiedział dalsze prace na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym, ale nie określił, czy skończą się one nowym projektem ustawy.
0: Informowała Dagmara Kędzior. Badania wzroku, poziom cukru czy badania związane ze zdrowymi nogami będzie można jutro wykonać w Mikołowie. Na miejscowym rynku zaplanowano akcję Zdrowy Piątek. Lekarze będą udzielali porad przy specjalnych stoiskach. Pojawi się też Narodowy Fundusz Zdrowia, który będzie wydawał europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego. Badania przewidziano od godziny 9 do 12. Kolejny Zdrowy Piątek zaplanowano na 11 września. Do godziny 3 w nocy pozostaną aktualne ostrzeżenia synoptyków związane z możliwymi burzami. Temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Z prognoz wynika, że jutro w ciągu dnia deszcz pojawi się już tylko przelotnie, a temperatura maksymalna to 27 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po wecie prezydenta rząd zapowiada dalsze prace nad ograniczeniem wykluczenia komunikacyjnego Polaków. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu fałszerz zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie. Łódź zamieni się w wielką scenę światła, muzyki, sztuk wizualnych. Ta decyzja według rządu może uderzyć nawet w 10 milionów Polaków. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Miała poprawić sytuację w małych miejscowościach, szczególnie z tak zwanych białych plam komunikacyjnych. Dagmara Kędzior.
3: Proponowane przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Autobusy i pociągi miały być skoordynowane tak, by umożliwić mieszkańcom swobodne przesiadanie się. Ustawa miała też wprowadzić przejazdy na żądanie. Wtedy w miejscu, w którym regularne kursy nie są opłacalne, pasażer mógłby zamówić przejazd autem. Prezydent Karol Nawrocki miał jednak wątpliwości co do tego pomysłu.
4: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy.
3: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ocenił, że to bezpodstawny zarzut.
5: Gwarantujemy 10% budżetu w ramach tego funduszu dla właśnie organizacji transportu na życzenie, a więc w tych najmniejszych miejscowościach, gdzie w tej chwili autobus w ogóle nie jedzie.
3: Rząd zapowiedział dalsze prace na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym, ale nie określił, czy skończą się one nowym projektem ustawy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
7: Poszukiwany czerwoną notą Interpolu obywatel Rumunii ujęty przez strażników granicznych na stołecznym lotnisku Chopina. Mężczyzna ścigany jest przez władze Mołdawii w związku z tworzeniem, sprzedażą i wykorzystywaniem fałszywych dokumentów urzędowych. Został zatrzymany po przylocie z Londynu i przewieziony do prokuratury okręgowej w Warszawie. Od początku roku funkcjonariusze Nadwiślańskiej Straży Granicznej na lotniskach zatrzymali ponad 30 poszukiwanych czerwoną notą Interpolu lub europejskim nakazem aresztowania. Sąd federalny nie wyznaczył daty procesu oskarżonego o próbę zamachu na Donalda Trumpa. Zrobi to najwcześniej w październiku. Podczas dzisiejszego posiedzenia analizował wnioski w toczącym się postępowaniu. Cole Allen nie przyznaje się do winy i pozostaje w areszcie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: 31-letni Cole Allen stanął przed sądem federalnym w Waszyngtonie na tak zwanym status hearing, czyli okresowym przeglądzie postępowania. Według śledczych Allen przyjechał z Kalifornii, a dzień przed atakiem zameldował się w waszyngtońskim hotelu. Uzbrojony w broń palną i noże sforsował punkt kontroli podczas dorocznej kolacji korespondentów Białego Domu. Biegnąc do sali balowej, potknął się jednak i został obezwładniony. Allen usłyszał 4 zarzuty. Usiłowania zabójstwa prezydenta, napaści na funkcjonariusza z użyciem niebezpiecznego narzędzia, przewiezienia broni przez granicę Stanów oraz użycia broni podczas aktu przemocy. Według prokuratury napastnik chciał zastrzelić prezydenta Stanów Zjednoczonych, choć nie jest jasne, na jakiej podstawie oparto takie stwierdzenie. W akcie oskarżenia nie ma także zarzutu postrzelenia agenta Secret Service, choć sam prezydent USA twierdził, że Allen trafił funkcjonariusza w klatkę piersiową. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
7: Brak uprawnień, rejestracji i ubezpieczenia. Policjanci niemal co chwila zatrzymują nieletnich na elektrycznych jednośladach, a finansowe konsekwencje ponoszą dorośli. Tak było w podolsztyńskich Dywitach, gdzie drogówka skontrolowała 15-latka na motorowerze.
8: Powinien legitymować się prawem jazdy kategorii AM. Chłopak nigdy takich uprawnień nie zdobył, a jego motorower, oprócz tego, że nie był dopuszczony do ruchu ze względu na brak rejestracji,

0: Będy w tym przypadku również ukarano mandatem ojca za udostępnienie mu sprzętu. Łódź ponownie rozbłyśnie jesienią, już za nieco ponad miesiąc Light Move Festival. Mieszkańcy i turyści zobaczą iluminacje i instalacje, którym w tym roku będzie towarzyszyć dużo muzyki. Organizatorzy przygotowali 6 scen muzycznych, mówi wiceprezydent miasta Adam Pustelnik.
1: W Parku Staromiejskim powstanie tramwaj specjalnie oświetlony, który też będzie wyposażony w doświadczenia muzyczne, gdzie zagrają Paweł Małaszyński, łódzkie ekipy i będzie też to absolutnie unikalne doświadczenie.
2: Tej muzyki będzie bardzo dużo na Light Move Festival, tak jak zwykle, bo wśród tej XIX-wiecznej eklektycznej architektury Łodzi ta muzyka zupełnie inaczej gra.
0: Dodaje Beata Konieczniak, dyrektorka artystyczna Light Move Festivalu, tegoroczna edycja pod hasłem Marzenia. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Są ostrzeżenia przed burzami na południu, przelotny deszcz w innych częściach kraju, w nocy na termometrach od 13 do 18 stopni.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

Jako chłopak miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, ściślej rzeźbiarzem. Wyciąłem z bryły złota przepięknego cielaka, ledwo z życiem muszę.

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.
2: Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie

0: Jest 20. Ponad 50 zgłoszeń trafiło do strażaków w województwie śląskim w związku z deszczem i porywistym wiatrem. Kilkanaście świnek morskich wyrzucono do śmieci. Policja zatrzymała w tej sprawie 84-latka z Siemianowic Śląskich. Prezydent zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 50 zgłoszeń otrzymali tego wieczoru strażacy w województwie śląskim w związku z opadami deszczu i porywistym wiatrem. Dotyczą one głównie połamanych gałęzi i przewróconych drzew, między innymi w Sosnowcu, Mysłowicach i Bielsku Białej. Działania strażaków polegają też na odpompowywaniu wody z posesji i ulic. Przypomnijmy, że ostrzeżenie synoptyków związane z burzami w województwie śląskim pozostanie aktualne do godziny 3 w nocy. Policjanci z Siemianowic Śląskich namierzyli mężczyznę, który porzucił 13 świnek morskich w kontenerze na śmieci. Pierwsze 5 odnaleziono w czerwcu w siemianowickim Bytkowie. 2 z samiczek były ciężarne. Podobny incydent mundurowi odnotowali w ubiegłym tygodniu, mówi rzecznik tamtejszej policji Dorian Mitas.
2: Przy ulicy Cmentarnej znaleziono 8 kolejnych świnek morskich. 18 sierpnia mundurowi zatrzymali w jednym z mieszkań na terenie Siemianowic Śląskich 84-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie. Wszystkie zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane pod opiekę Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim.
0: 84-latek usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania uśmiercenia zwierząt. Grozi mu do 3 lat więzienia. Pracownicy Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach otrzymali zaległe wypłaty. Poinformował o tym w komunikacie zarząd placówki. O zaległościach finansowych szpitala informowaliśmy na antenie Radia Katowice wczoraj. Wynikały one z braku otrzymania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia za tzw. nadwykonania. Z tego powodu placówka zmuszona była do wypłaty wynagrodzenia pracowników etatowych w 2 transzach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prezydent zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Karol Nawrocki uważa, że przepisy mogły doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Rządzący komentują, że decyzja o wecie uderzy w nawet 10 milionów Polaków żyjących w małych miejscowościach, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na terenie tzw. białych plam komunikacyjnych.
3: Proponowane przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Autobusy i pociągi miały być skoordynowane tak, by umożliwić mieszkańcom swobodne przesiadanie się. Ustawa miała też wprowadzić przejazdy na żądanie. Wtedy w miejscu, w którym regularne kursy nie są opłacalne, pasażer mógłby zamówić przejazd autem. Prezydent Karol Nawrocki miał jednak wątpliwości co do tego pomysłu.
4: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy.
3: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ocenił, że to bezpodstawny zarzut.
5: Gwarantujemy 10% budżetu w ramach tego funduszu dla właśnie organizacji transportu na życzenie, a więc w tych najmniejszych miejscowościach, gdzie w tej chwili autobus w ogóle nie jedzie.
3: Rząd zapowiedział dalsze prace na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym, ale nie określił, czy skończą się one nowym projektem ustawy.
0: Informowała Dagmara Kędzior. Badania wzroku, poziom cukru czy badania związane ze zdrowymi nogami będzie można jutro wykonać w Mikołowie. Na miejscowym rynku zaplanowano akcję Zdrowy Piątek. Lekarze będą udzielali porad przy specjalnych stoiskach. Pojawi się też Narodowy Fundusz Zdrowia, który będzie wydawał europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego. Badania przewidziano od godziny 9 do 12. Kolejny Zdrowy Piątek zaplanowano na 11 września. Do godziny 3 w nocy pozostaną aktualne ostrzeżenia synoptyków związane z możliwymi burzami. Temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Z prognoz wynika, że jutro w ciągu dnia deszcz pojawi się już tylko przelotnie, a temperatura maksymalna to 27 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 20 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtowne burze i ulewy nawet w 8 województwach. Alert IMGW obowiązuje do rana. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualniło procedurę informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Polskie kluby walczą o europejskie puchary ze zmiennym powodzeniem. O tym za chwilę w sporcie. Gwałtowne burze przetaczają się nad południem Polski. Wyładowaniom towarzyszą ulewy i gradobicie. Tylko w Małopolsce w ciągu ostatnich godzin, a przez gwałtowną pogodę strażacy wyjeżdżali ponad 160 razy. Alerty MGW obowiązują do rana w 8 województwach na południu i w centrum kraju. Synoptycy ostrzegają przed wzrostem stanu wody w rzekach. Jutro prognozowane kolejne opady, relacjonuje Jolanta Turkowska.
6: W piątek w Sudetach może spaść nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego mówi, że najmocniej padać będzie od 18 do północy.
8: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej.
6: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej. Meteorolog uspokaja, że tym razem niż nie powinien zatrzymać się nad regionem.
8: Opady powinny całe, powiedzmy, rozegrać się mniej więcej w ciągu 2, 3, 4 godzin.
6: Groźną sytuację hydrologiczną może też przynieść noc z piątku na sobotę. Dlatego synoptycy zachęcają do śledzenia komunikatów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
7: SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które otrzymali rano mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia, to pierwszy przypadek, gdy ostrzeżenia dotyczyły zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. To nowy schemat działania wprowadzony po tym, gdy pod koniec lipca na pole w Tarnowie Kolonii spadła rosyjska rakieta, mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
9: Zapobiegając temu, żeby co wydarzyło się 3 tygodnie temu, podjęliśmy decyzję, że w momencie, kiedy te rakiety zostały odpalone, kiedy znajdowały się na terytorium Ukrainy, do mieszkańców dwóch województw podkarpackiego i lubelskiego zostały wysłane alerty informujące. Na terenie Ukrainy jest zmasowany atak sił rosyjskich powietrzne, czekając na ewentualną również informację ze strony sił powietrznych, gdyby coś się zdarzyło, że pociski zbliżają się do polskiej granicy.
7: Zgodnie z nowym schematem ostrzeżenia będą teraz wysyłane każdorazowo w przypadku jakiegokolwiek ryzyka, że pocisk skierowany na zachód Ukrainy może wlecieć na terytorium Polski. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy wszczęła śledztwo w sprawie szarpaniny z udziałem Daniela Obajtka. Do incydentu doszło kilka tygodni temu w inowrocławskiej kopalni Solino. Więcej o sprawie Marcin Glapiak.
10: O wszczęciu śledztwa poinformował dziś na Platformie X europoseł Krzysztof Brejza. Polityk, przypomnijmy, złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie siłowego wtargnięcia Daniela Obajtka na teren zakładu należącego do spółki Orlen. Europoseł informuje, że wśród kwalifikacji czynów znajduje się m.in. naruszenie miru. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 9 lipca. Wtedy europoseł Daniel Obajtek próbował wejść na teren zakładu, by dołączyć do protestujących związkowców z NSZZ Solidarność. Tłumaczył to interwencją poselską. Wejście uniemożliwił mu prezes IKS Solino Wojciech Kotlarek. W pewnym momencie doszło do szarpaniny, co uwieczniły kamery. Z Inowrocławia Marcin Glapiak.
7: To był jeden z największych sukcesów Powstania Warszawskiego. Mijają 82 lata od zdobycia gmachu Pasty, czyli Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Biało-czerwona flaga, która 20 sierpnia 1944 roku załopotała nad Pastą, była symbolem heroizmu, odwagi i bohaterstwa.
11: Także wielkiej determinacji powstańców, żołnierzy batalionu Kilińskiego, którzy po ciężkich walkach zdobyli ten ważny z militarnego punktu widzenia obiekt. Wreszcie biało-czerwona flaga nad budynkiem Pasty była symbolem największego militarnego zwycięstwa tamtych czasów. Ale biało-czerwona flaga nad budynkiem Pasty miała także wymiar moralny. Dodawała w całej walczącej Warszawie wiary i otuchy. Dawała nadzieję.
7: Mówi Michał Syska, wiceszef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W czasie II wojny światowej w gmachu Pasty mieściło się niemieckie Centrum Łączności i punkt obserwacyjny.
12: Klimat.
7: Jakość powietrza dobra lub bardzo dobra, jedynie w Wodzisławiu Śląskim bardzo zła. Tylko niecałe 10% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Czas na sport. W studiu Marika Górecka.
13: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej i udanego początku zmagań polskich klubów w walce o awans do europejskich pucharów. Na start Jagiellonia Białystok wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Swoje zadanie wykonał też Lech Poznań, rozbijając szwajcarskie FC Thun aż 7-0.

0: W barwach portowców rozegrał 84 spotkania, 52 razy wpisywał się na listę strzelców. W sezonie 2024-2025 z dorobkiem 28 trafień zdobył koronę króla strzelców i tytuł piłkarza sezonu. Umowa z Wieczystą ma obowiązywać do 2028 roku. A teraz Formuła 1. Max Verstappen przedłużył kontrakt z Red Bullem do 2030 roku. Holender trafił do austriackiego zespołu 10 lat temu. Przez ten czas czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Świata, 71 razy triumfował w wyścigach. W ostatnich miesiącach Verstappen otwarcie krytykował nowe przepisy Formuły 1. Sugerował nawet, że zmiany w regulaminie mogą skłonić go do zakończenia kariery. Obecnie Holender zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców, a do rywali na torze po kilkutygodniowej przerwie kierowcy wrócą już w najbliższą niedzielę podczas Grand Prix Holandii. Kończymy tenisem ziemnym. Po kilku miesiącach bez gry na korcie ponownie zobaczymy Carlosa Alcaraza. Hiszpan potwierdził, że wystąpi na tegorocznym US Open. Wcześniej przez kilka miesięcy zmagał się z kontuzją nadgarstka, która zmusiła go do wycofania się z 1/8 finału w Barcelonie. Niepewny gry w ostatnim w tym roku wielkoszlemowym turnieju w dalszym ciągu jest Jannik Sinner, który leczy uraz kolana. Na kolejny serwis sportowy zapraszamy do Trójki o 23:00.
1: Jutro sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Na południu, wschodzie i w centrum także burze. Termometry pokażą 21 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
2: Autopromocja.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: sprowadzi prostą drogą.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Ponad 3 tony śniętych ryb wyłowiono do tej pory z kanału Gliwickiego. Wojewoda śląski uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Przed sądem odpowie mężczyzna podejrzany o zuchwałą kradzież w Piekarach Śląskich. W ręce policjantów wpadł przechodząc przez ulicę w niedozwolonym miejscu. Nowy żłobek oficjalnie otwarto w Rybniku. To efekt modernizacji budynku przy ulicy Winklera.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sytuacja jest pod kontrolą, tak zapewnia wojewoda śląski Marek Wójcik, pytany o złotą algę w kanale Gliwickim. Jej poziom w 6. sekcji kanału jest bardzo wysoki. W ostatnich dniach odłowiono tam ponad 3 tony śniętych ryb. Rozprzestrzenianie się toksycznych glonów ograniczono zakazem śluzowania. Został wprowadzony 2 tygodnie temu. Ostatnie badania wykazały też obecność złotej algi w 5. sekcji kanału. Na ten moment jednak nie zaobserwowano tam śniętych ryb. Wojewoda śląski mówi, że na razie nie ma zagrożenia dla reszty kanału Gliwickiego oraz dla rzeki Odry.
2: W tym momencie mamy informację, że złota alga również znajduje się w sekcji 5 kanału, natomiast badania nie wskazują na obecność złotej algi zarówno w dzierżnie, jak i w sekcji 4. To jest o tyle ważne, dlatego że to z sekcji 4 wypływa kłodnica, która później zasila Odrę. I dopiero w sytuacji zagrożenia w 4 sekcji i w przypadku wystąpienia tam złotej algi podejmiemy działania związane z osłoną kłodnicy i z podawaniem perhydrolu po to, żeby osłonić Odrę.
0: Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Drobne wykroczenie doprowadziło do ujęcia mężczyzny podejrzanego o zuchwałą kradzież w Piekarach Śląskich. Policjanci z tamtejszej drogówki zauważyli na ulicy Jandy 32-latka z Chorzowa, który przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Na widok radiowozu zaczął uciekać. Okazało się, że trzymał w rękach nietypowy przedmiot, mówi Łukasz Czepkowski z piekarskiej policji.
3: Policjanci ruszyli za nim w pościg i po chwili go zatrzymali. Jak się okazało, 32-latek chwilę wcześniej dokonał kradzieży skarbony z pobliskiego kościoła.
0: Zatrzymany 32-latek usłyszał zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Nowy żłobek w Rybniku oficjalnie otwarty. W zmodernizowanym budynku przy ulicy Winklera przygotowano jasne, przestronne i w pełni wyposażone sale. Obok jest też duży plac zabaw. Prezydent Rybnika Piotr Kuczera podkreśla, że oferta żłobkowa miasta ciągle rośnie.
4: Były czasy, że mieliśmy zaledwie jeden żłobek, dzisiaj 4. No i myślę, że w bardzo wysokim, fajnym standardzie. No dzisiaj to jest w pewnym sensie oczywistość. Też frekwencja pokazuje, że jest zainteresowanie. Z tego, co rozmawiałem z panią dyrektor, już przeszło 70 umów podpisanych. Tu jest 96 miejsc. Liczymy, że do końca września frekwencja będzie 100%.
0: Modernizacja na potrzeby żłobka kosztowała prawie 7 milionów złotych. Zdecydowana większość to dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa. Miejscowość Kozy w powiecie bielskim oficjalnie podpisała dziś umowę na dofinansowanie ostatniego etapu budowy kanalizacji. Inwestycje wspiera finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Prezes funduszu Mateusz Pindel dodaje jednak, że tym samym program wspierania samorządów w tej dziedzinie został już w tym roku zamknięty.
5: Program, który został utworzony w 2025 roku po konsultacjach i rozmowach z samorządami z terenu województwa śląskiego, którzy zgłaszali właśnie zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie środków zarówno dotacyjnych, jak również pożyczkowych. Program już został zamknięty, zakończył się nabór, wpłynęło do naszego funduszu 29 wniosków na kwotę 121 milionów. Dzięki naszemu wsparciu gmina Kozy wykona kolejne 8 kilometrów kanalizacji sanitarnej.
0: Mateusz Pindel zapewnia, że program będzie kontynuowany w przyszłym roku. Budowa kanalizacji w Kozach będzie kosztować 8 milionów złotych. 6 milionów to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Wieczorem i w nocy możliwe są w regionie burze i opady deszczu. Temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Jutro w ciągu dnia padać powinno już tylko przelotnie, a na termometrach do 27 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 20 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dziesiątki interwencji strażaków przez nawałnicę na południu kraju. Alerty obowiązują do rana. Krytykowany w sieci raport o marce Polska był dokumentem roboczym, mówi jego autorka i podkreśla, że nie powinien być upubliczniony. Odnalezione głęboko w archiwach nagrania trafiły na płytę Sojka Stańko, za nami trójkowy przedpremierowy odsłuch. Już prawie 200 interwencji strażaków w Małopolsce przez gwałtowne burze i ulewy. Najwięcej odnotowano w powiecie myślenickim,
6: gdzie do godziny 20 ponad 100 razy strażacy wyjeżdżali do akcji. Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi i drzew, które zagrażały mieszkańcom oraz utrudniały przejazd. Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano w powiecie myślenickim.
7: Mówi rzecznik Małopolskiej Straży kapitan Hubert Ciepły. Prawie 70 strażackich interwencji było na Podkarpaciu w miejscowości Jadechy na trasie krajowej numer 9. Drzewo spadło na busa. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Bez prądu jest 1600 odbiorców w okolicach Leżajska i Łańcuta. IMGW ostrzega, że wieczorem i w nocy burze i ulewy będą się nasilać, szczególnie na południowym wschodzie i częściowo w centrum kraju. Ostrzeżenia obowiązują do rana. Alerty RCB wysłano do mieszkańców 8 województw: świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, części województw opolskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Ten dokument nie był przedmiotem żadnej umowy ani zamówienia. Tak Ministerstwo Sportu i Turystyki komentuje kontrowersyjny raport o marce Polska. Dokument od kilku godzin jest szeroko omawiany w mediach społecznościowych, gdzie pojawiły się podejrzenia, że został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, relacjonuje Dagmara Kędzior.
8: Autorką tego raportu, określanego jako roboczy, jest powołana 3 tygodnie temu pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska. Skrytykował go m.in. ekspert Instytutu Sobieskiego i członek PiS Sebastian Majc, który w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że w dokumencie znajduje się szereg błędów.
9: Począwszy od formatowania, od słownictwa, które jest używane, od wtrętów zupełnie niepotrzebnych anglojęzycznych, od tego, że się pojawia caps lock w co trzecim zdaniu. Bibliografia jest absolutnie niewiarygodna. Są błędy merytoryczne, są błędy w danych.
8: Pełnomocniczka odpowiedzialna za raport przyznała na antenie Polsat News, że do jego utworzenia wykorzystywano sztuczną inteligencję. Barbara Mróz-Gorgoń dodała jednak, że ten dokument nigdy nie powinien zostać opublikowany w takiej formie.
10: To jest raport, który był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań. Służył jako element przejściowy. Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
8: Na przygotowanie tego raportu wydano blisko 200 tysięcy złotych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
7: Na gałązkę oliwną Donalda Trumpa Pjongjang odpowiada rakietami. Tak wystrzelenie przez komunistyczną północ pocisków balistycznych komentuje południowo-koreańska agencja prasowa Yonhap. Wcześniej amerykański prezydent zapowiedział ograniczenie i skrócenie wspólnych manewrów wojskowych na Półwyspie Koreańskim. O teście Pjongjangu Tomasz Sajewicz.
11: Połączone Kolegium Szefów Sztabów poinformowało, że Korea Północna najprawdopodobniej testowała rakiety krótkiego zasięgu. Pociski wystrzelono z jednostki wojskowej w pobliżu północno-koreańskiej stolicy. Zakończyły lot w Morzu Wschodnim, w Japonii nazywanym japońskim. Zazwyczaj Korea Północna testuje pojedyncze rakiety, tym razem wystrzelono ich około 12 na Półwyspie Koreańskim. Jak zwykle w tego typu sytuacjach podwyższono stan gotowości bojowej. Do piątku trwają tam skrócone manewry wojskowe południa i USA. Taką decyzję podjął Donald Trump i miał jej nie konsultować z Koreą Południową. Waszyngton chce kolejnego szczytu Trump-Kim. Północno-koreański reżim ostrzega, że nie wierzy w szczerość amerykańskich deklaracji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
7: Zapomniane na prawie 40 lat utwory, które nagrali razem Stanisław Sojka i Tomasz Stańko, trafiły na wspólny album. Płyty Sojka-Stańko można było posłuchać wieczorem przedpremierowo w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
12: Czuję tatę w tym mocno i Stańkę też miałem okazję poznać. Jakby wiadomo, że najpierw w tych dźwiękach właśnie ich bardzo słychać, ale też gdzieś jakiś rodzaj w sumie radości i jakiejś takiej dumy, bo ja uważam, że to jest mega cool, że tata ma takie nagranie ze Stańką.
7: Mówił po odsłuchu syn Stanisława Sojki, Marcin Sojka. Nagrania niedawno zostało odnalezione w archiwum Polskiego Radia. A to nie ostatnie wydawnictwo z udziałem Tomasza Stańko, które będzie wydane, zapowiada wiceprezes Polskiego Radia i szef agencji muzycznej Juliusz Kaszyński.
13: Frajda jest ogromna, kiedy się to znajduje. I ja widziałem taką kartkę, ile jeszcze tego Tomka Stańko my mamy. Tak, jest sporo i obiecuję Państwu, że będziemy umiarkowani, by nie wywoływać szoku, dawkować Państwu tę muzykę.
7: A płyta Sojka Stańko dostępna będzie od północy, a kolejny serwis Trójki o 23.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Jutro sporo chmury, miejscami przelotne opady deszczu na południu, wschodzie i

0: Jest 23. Ponad 70 zdarzeń odnotowali strażacy w związku z pogodą w województwie śląskim. Przed sądem stanie kolejny członek mafii śmieciowej. Śledztwem zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Szpital miejski w Rudzie Śląskiej ma powody do świętowania. W tym roku urodziło się tam już 1000 dzieci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 70 zdarzeń odnotowali od godziny 17 do teraz strażacy w województwie śląskim w związku z opadami deszczu i porywistym wiatrem. Dotyczą one głównie złamanych gałęzi i przewróconych drzew, między innymi w Sosnowcu, Mysłowicach i Bielsku Białej. Nie ma osób poszkodowanych. Działania strażaków polegają też na odpompowywaniu wody z posesji i ulic. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydane dla województwa śląskiego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z burzami zostanie aktualne do godziny 3 w nocy. Kolejny członek mafii śmieciowej stanie przed sądem. To w związku z nielegalnym składowiskiem odpadów odkrytym na terenie Łowicza w Łódzkiem. Sprawą zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Podejrzany to 57-latek, który miał stworzyć składowisko, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Odpady były przechowywane w wynajętych halach w pojemnikach typu Mauser. Sposób ich składowania stwarzał zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Mężczyzna miał również uczestniczyć w nielegalnym obrocie, transporcie i porzucaniu odpadów na kolejnych nielegalnych składowiskach. Śledczy ustalili też, że w dokumentacji dotyczącej obrotu odpadami poświadczano nieprawdę.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. 57-latkowi grozi nawet 15 lat więzienia. W maju ubiegłego roku do sądu trafił akt oskarżenia wobec 8 osób powiązanych z procederem. Podejrzanym zarzucono m.in. nielegalny obrót, transport i porzucanie niebezpiecznych odpadów. Ich łączna ilość wyniosła co najmniej 5300 ton, a koszt ich usunięcia oszacowano na 54 miliony złotych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało procedurę informowania o potencjalnych zagrożeniach. Jej przeglądu dokonano po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wtedy komunikat RCB do nich nie dotarł. Nowy tryb postępowania uruchomiono w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.
3: Procedury informowania obywateli o potencjalnych niebezpieczeństwach mają być teraz bardziej precyzyjne. O zmianach procedur mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie.
3: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
5: Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach instytucji, straży, czy szeroko rozumianej administracji.
3: Mieszkańcy Lublina pozytywnie oceniają nowe procedury.
6: W porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no wystraszył strasznie. Natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość, że coś może się wydarzyć. Także zdecydowanie lepiej.
3: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
0: O szczegółach informowała Klaudia Wróblewska.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tysięczne dziecko w tym roku urodziło się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. Jubileuszowym maluszkiem został Leon, mieszkaniec Rudy Śląskiej. Chłopiec przyszedł na świat wczoraj. Rzeczniczka placówki Agnieszka Strzelczyk mówi, że to wyjątkowy moment dla szpitala.
7: Co szczególnie cieszy, w tym samym czasie rok temu mieliśmy o 100 urodzeń mniej. To pokazuje, że coraz więcej rodziców wybiera nasz szpital. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć rodzicom w tak wyjątkowym momencie.
0: Leon waży prawie 3300 gramów i mierzy 53 centymetry. Na Jasnej Górze trwa nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej. Do 25 sierpnia o godzinie 18.30 przed jasnogórskim szczytem sprawowane są msze święte ze specjalnymi rozważaniami. Tematem przewodnim duchowych przygotowań do uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej są jasnogórskie śluby narodu prymasa tysiąclecia. Złożone 70 lat temu są aktualne do dziś, mówi przeor Jasnej Góry ojciec Grzegorz Prus.
8: Rozważajmy i bierzmy ich treść sobie do serca. Niech w dalszym ciągu nas pobudzają do pracy nad sobą w czasie naznaczonym duchowym i moralnym rozchwianiem, jakiego doświadczamy. Nowych, aktualnych wyzwań w ojczyźnie, kościele i świecie.
0: Jasnogórskie śluby narodu uroczyście zostaną ponowione 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Przypominamy, że do 3 w nocy obowiązuje ostrzeżenie synoptyków dotyczące możliwych burz w województwie śląskim. Temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Jutro padać już powinno tylko przelotnie, na termometrach do 27 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Lex Szarlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta, trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Mieszkańcy dostaną SMS-y, jak tylko będzie ryzyko. Jest nowy schemat ostrzegania w przypadku zagrożenia za wschodnią granicą. Zmienne szczęście polskich klubów w europejskich pucharach. O wynikach za chwilę w sporcie. Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która miała chronić pacjentów przed fałszywymi lekarzami i medyczną dezinformacją. Decyzję prezydenta komentowali goście Pulsu Trójki. To działanie przeciwko pacjentom, mówi wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski z Lewicy.
11: Przegrali pacjenci, przegrała wiedza medyczna, zyskują szarlatani, zyskują ludzie, którzy nadal będą nabierali ciężko chorych, głównie onkologicznie, pacjentów na jakieś niesprawdzone terapie, ziołolecznictwo.
10: Prezydent zapowiedział własną wersję Lex Szarlatan, mówił w Trójce Marcin Porzucek z PiS.
12: On jest za tym, żeby osoby, które oszukują, które dają złudną nadzieję, a tym bardziej odwodzą pacjentów od leczenia popartego wiedzą naukową, aby takich ludzi karać. Natomiast tam wrzucono bardzo wiele zapisów i pan prezydent uważa, że zbyt szerokie są to zapisy.
10: Według prezydenta zgodnie z ustawą kary mogłyby dotknąć nie tylko szarlatanów, ale na przykład producentów suplementów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualnia procedurę informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Chodzi o wczesną identyfikację zagrożenia i wysłanie alertu do mieszkańców. Tak było w przypadku dzisiejszego porannego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk wyjaśnia, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
13: W przypadku pojawienia się podobnych sytuacji w przyszłości, ta procedura będzie realizowana właśnie w taki sposób. Ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu na terytorium Ukrainy plus odwołanie, jeżeli to zagrożenie według COP-u, według Centrum Operacji Powietrznych minie. Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach służb, instytucji, straży czy szeroko rozumianej administracji, która identyfikuje zagrożenie i przesyła nam informacje, rekomendacje o wysyłce alertu RCB.
10: Taki alert ma być wysyłany także do mediów publicznych. Przepisy uaktualniono po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł. Klaudia K., matka czterolatki, która 9 sierpnia spadła w Łomży z balkonu, usłyszała zarzuty. Dziewczynkę przed śmiercią po upadku z 5 piętra uratowali sąsiedzi, którzy rozciągnęli koc pod blokiem. Wobec kobiety zastosowano dozór policyjny, mówi Joanna Czaplicka z prokuratury w Łomży.
14: Podejrzanej w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży ogłoszono zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień.
10: Gdy doszło do wypadku, matka dziewczynki spała, była pijana. Córka kobiety trafiła do pieczy zastępczej. Nawet 100 litrów deszczu na metr kwadratowy może spaść następnej nocy w części Dolnego Śląska. Może dojść do lokalnych podtopień i problemów z odpływem wody. Warto wcześniej przygotować dom i posesję, mówi hydrolog Radosław Stodolak.
15: Śledźmy to, co się dzieje na wszelkiej maści oficjalnych komunikatorach. No nie krytykujmy też RCB na przykład, bo często jest tak, że my jesteśmy zasypywani tymi informacjami, ale tak naprawdę tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Czasem lepiej jest wysłać dwa komunikaty za dużo i czy ostrzec ponad miarę, niż nie ostrzec. Znamy przypadki 24 roku, kiedy brak tego ostrzeżenia, brak tej informacji no kończył się często tragicznie.
10: Najmocniej ma padać jutro od 18 do północy, mówi dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
16: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej. Na obszarach nizinnych mniej więcej to będzie połowa normy miesięcznej, więc to są opady naprawdę znaczne.
10: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej. Nagrania wybitnych muzyków, które przeleżały prawie 4 dekady, ujrzały światło dzienne. Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała zapis 2 spotkań Stanisława Sojki i Tomasza Stańko. Muzyka, którą stworzyli, była niemal w całości improwizowana.
9: Wspólne nagrania muzyków zostały odnalezione niedawno i zaskoczyły muzyczny świat.
17: To jest zapis czegoś, o czym nie wiedzieliśmy, czegoś niezwykłego, czegoś wspaniałego.
9: Piotr Mec, dziennikarz muzyczny Trójki.
17: To jest pewnie też trochę ścieżką dźwiękową tamtych czasów, to jest 88 rok. I ta niezwykłość muzyki Stańki i Sojki to jest ścieżka dźwiękowa ludzi, którzy patrzyli w przyszłość i widzieli ją znacznie bardziej świetlaną.

0: Polskie Radio.
1: Po 6-letnim pobycie w Stanach Zjednoczonych książę Harry i Meghan Markle w najbliższych dniach mają ponownie zamieszkać w Wielkiej Brytanii. Londyńczycy są zaskoczeni informacją o powrocie Sussexów na wyspy, ale doskonale rozumieją decyzję pary. Właśnie się dowiedziałem. Zaskakujące, ale wiesz, jak jest. Żyj i pozwól żyć innym. Książę Harry i Meghan Markle z dziećmi, 7-letnim księciem Archie i 5-letnią księżniczką Lilibet mają jeszcze w sierpniu zamieszkać w prywatnej rezydencji poza Londynem. Ich powrót nie oznacza wznowienia obowiązków wykonywanych w imieniu rodziny królewskiej. Nie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji był zapewne stan zdrowia króla Karola, dodaje inna mieszkanka stolicy Wielkiej Brytanii. Król jest chory, więc dobrze by dziadkowie nawiązali kontakt z wnukami. Jednak z powodu trudnej sytuacji w rodzinie królewskiej nie jest pewne, jak to się potoczy. O planach powrotu młodszego syna do kraju Karol III miał dowiedzieć się w niedzielę. Korespondenci dworu królewskiego uważają, że to kolejny sygnał poprawy relacji w rodzinie Windsorów. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport, w studiu Maryka Górecka.
3: Dobry wieczór. Słodko-gorzki wieczór dla polskich drużyn walczących o awans do europejskich pucharów. Górnik Zabrze przegrał u siebie z AS Monaco 2-3 w ramach eliminacji do Ligi Konferencji. Nieco lepiej poradził sobie Raków Częstochowa, rzutem na taśmę remisując na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2. Jedną nogą w Lidze Europy jest już za to Lech Poznań. Kolejusz rozbił szwajcarskie Thun aż 7-0. O zwycięstwie opowiada bramkarz gospodarzy Mateusz Lis.
4: Początek nie był wcale taki, jak pokazuje ten wynik spotkania, bo na początku to Thun miało okazję do tego, żeby ten mecz otworzyć. Cieszymy się, że tak się nie stało. Myślę, że wypunktowaliśmy przeciwnika w 100%, bo my byliśmy skuteczni do bólu. Strzeliliśmy też te 7 bramek i teraz trzeba po prostu dokończyć robotę, bo wiemy, jak jest piłce nożnej.
3: Pewne zwycięstwo odniosła także Jagiellonia Białystok, wygrywając przed własną publicznością z gruzińską Iberią Tbilisi 4-0. Rewanże już za tydzień. W nocy o awans do półfinału turnieju w Cincinnati powalczy Iga Świątek. Jej rywalką będzie dwójka światowego rankingu Elena Rybakina. O rezultat spotkania spokojny jest trener Weroniki Falkowskiej Mikołaj Jędruszczak, pamiętający Igę Świątek jeszcze z czasów juniorskich.
5: Nie sugerowałbym się bardzo efektem turnieju w Cincinnati, natomiast patrzyłbym z dużym pozytywem na to, co się może wydarzyć już na US Open. Pamiętajmy, że jest to duże obciążenie fizyczne i psychiczne i granie kilkunastu meczów z rzędu przed główną imprezą może być obciążające, dlatego nawet ewentualna porażka nie będzie tutaj niczym strasznym, bo widzimy, że Iga jest na właściwych torach przed wielkoszlemowym US Open.
3: Początek meczu o 1:00 w nocy. Na koniec koszykówka. Reprezentacja Polski przegrała sparingowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną 60-69. Był to drugi z 3 zaplanowanych meczów kontrolnych przed startem kluczowej fazy kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. W składzie biało-czerwonych zabrakło Jordana Lloyda, Andrzeja Pluty i Łukasza Kolendy. Zawodnicy mają dołączyć do drużyny na ostatni sprawdzian w Atenach, gdzie w najbliższą sobotę Polska zmierzy się z Grecją.
1: Jutro sporo chmury, miejscami przelotne opady deszczu, na południu, wschodzie i w centrum także burze. Termometry pokażą 21 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
6: Autopromocja.
7: I tak śmiejemy się.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

Yes! Can't you behind the

0: jest 23. Ponad 70 zdarzeń odnotowali strażacy w związku z pogodą w województwie. Przed sądem stanie kolejny członek mafii śmieciowej. Śledztwem zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Szpital miejski w Rudzie Śląskiej ma powody do świętowania. W tym roku urodziło się tam już 1000 dzieci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 70 zdarzeń odnotowali od godziny 17 do teraz strażacy w województwie śląskim w związku z opadami deszczu i porywistym wiatrem. Dotyczą one głównie złamanych gałęzi i przewróconych drzew, między innymi w Sosnowcu, Mysłowicach i Bielsku Białej. Nie ma

0: Działania strażaków polegają też na odpompowywaniu wody z posesji i ulic. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydane dla województwa śląskiego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z burzami pozostanie aktualne do godziny 3 w nocy. Kolejny członek mafii śmieciowej stanie przed sądem. To w związku z nielegalnym składowiskiem odpadów odkrytym na terenie Łowicza w Łódzkiem. Sprawą zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Podejrzany to 57-latek, który miał stworzyć składowisko, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
1: Odpady były przechowywane w wynajętych halach w pojemnikach typu Mauser. Sposób ich składowania stwarzał zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Mężczyzna miał również uczestniczyć w nielegalnym obrocie, transporcie i porzucaniu odpadów na kolejnych nielegalnych składowiskach. Śledczy ustalili też, że w dokumentacji dotyczącej obrotu odpadami poświadczano nieprawdę.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. 57-latkowi grozi nawet 5 dnia. Ubiegłego roku był akt oskarżenia wobec obowiązanych z procederem. Podejrzany m.in. nielegalny sport i pobiecznych odpadów. Ich łączna ilość wyniosła co najmniej 5300 ton, a koszt ich usunięcia oszacowano na 54 miliony złotych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało procedurę informowania o potencjalnych zagrożeniach. Jej przeglądu dokonano po tym, na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wtedy komunikat RCB do nich nie dotarł. Nowy tryb postępowania uruchomiono w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.
2: Procedury informowania obywateli o potencjalnych niebezpieczeństwach mają być teraz bardziej precyzyjne. O zmianach procedur mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie.
2: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
4: Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach instytucji, straży, czy szeroko rozumianej administracji.
2: Mieszkańcy Lublina pozytywnie oceniają nowe procedury.
5: W porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry wystraszył strasznie. Natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość, że coś może się wydarzyć. Także zdecydowanie lepiej.
2: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
0: O szczegółach informowała Klaudia Wróblewska.
6: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tysięczne dziecko w tym roku urodziło się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. Jubileuszowym maluszkiem został Leon, mieszkaniec Rudy Śląskiej. Chłopiec przyszedł na świat wczoraj. Rzeczniczka placówki Agnieszka Strzelczyk mówi, że to wyjątkowy moment dla szpitala.
7: Co szczególnie cieszy, w tym samym czasie rok temu mieliśmy o 100 urodzeń mniej. To pokazuje, że coraz więcej rodziców wybiera nasz szpital. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć rodzicom w tak wyjątkowym momencie.
0: Leon waży prawie 3300 gramów i mierzy 53 centymetry. Na Jasnej Górze trwa nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej. Do 25 sierpnia o godzinie 18.30 przed jasnogórskim szczytem sprawowane są msze święte ze specjalnymi rozważaniami. Tematem przewodnim duchowych przygotowań do uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej są jasnogórskie śluby narodu prymasa tysiąclecia. Złożone 70 lat temu są aktualne do dziś, mówi przeor Jasnej Góry ojciec Grzegorz Prus.
8: Rozważajmy i bierzmy ich treść sobie do serca. Niech w dalszym ciągu nas pobudzają do pracy nad sobą w czasie naznaczonym duchowym i moralnym rozchwianiem, jakiego doświadczamy. Nowych, aktualnych wyzwań w ojczyźnie, kościele i świecie.
0: Jasnogórskie śluby narodu uroczyście zostaną ponowione 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Przypominamy, że do 3 w nocy obowiązuje ostrzeżenie synoptyków dotyczące możliwych burz w województwie śląskim. Temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Jutro padać już powinno tylko przelotnie, na termometrach do 27 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki Marzena Godon. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwaną Lex Szarlatan. Zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Posłowie koalicji rządzącej mówią, że była to dobrze przygotowana ustawa, a posłowie Prawa i Sprawiedliwości, że budziła wątpliwości.
11: Posłowie koalicji rządowej mówią wprost.
12: Ja zupełnie nie rozumiem tej decyzji.
11: Mówił poseł KO Adrian Witczak.
12: Uważam,

0: Uważam, że to głupia decyzja prezydenta. Pan prezydent dzisiaj zamiast chronić pacjentów staje po stronie szarlatanów.
1: No właśnie tych, którzy oszukują ludzi, często bardzo ciężko chorych.
2: Mówił poseł Robert Kropiwnicki.
3: Na pewno został uruchomiony cały proces lobbingowy tych, którzy żerują na do chęci wyzdrowienia.
4: Jeżeli odesłał do Trybunału Konstytucyjnego...
2: Odpowiada poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
4: To znaczy, że ma poważne wątpliwości konstytucyjne. Były połączone rzeczy idące w dobrą stronę. One zdaje się z nie najlepszymi.
2: Poseł PiS przypomniał, że na etapie prac parlamentarnych jego klub od głosu się wstrzymał. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: A prezydent zawetował też ustawę o dostępności transportu publicznego. Proponowane przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Przedstawiciele rządu uważają, że decyzja prezydenta uderzy w 10 milionów Polaków, którzy żyją w małych miejscowościach.
6: Pociągi miały być skoordynowane tak, by umożliwić mieszkańcom swobodne przesiadanie się. Ustawa miała przejazdy na żądanie. Wtedy w miejscu, w którym regularne kursy nie są opłacalne, pasażer mógłby zamówić przejazd autem. Prezydent Karol Nawrocki miał jednak wątpliwości co do tego pomysłu.
7: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy.
6: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ocenił, że to bezpodstawny zarzut.
8: Gwarantujemy 10% budżetu w ramach tego funduszu dla właśnie organizacji transportu na życzenie. A więc w tych najmniejszych miejscowościach, gdzie w tej chwili autobus w ogóle nie jedzie.
6: Rząd zapowiedział dalsze prace na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym, ale nie określił, czy skończą się one nowym projektem ustawy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
5: Ambasador Izraela w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powodem było umorzenie izraelskiego śledztwa w sprawie ostrzelania w Strefie Gazy konwoju wolontariuszy w 2024 roku. Wśród ofiar był polski obywatel Damian Sobul. Strona polska przekazała krytyczną ocenę dotychczasowych działań mających wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii oraz wyraziła oczekiwanie, że strona izraelska przekaże właściwym organom polskim wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali polscy śledczy. Czytamy w komunikacie. Resort dodał, że rodzinom ofiar należy się zadośćuczynienie. Nagrania wybitnych muzyków, które przeleżały prawie 4 dekady, są już dostępne. Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała muzyczny zapis dwóch spotkań Stanisława Sojki i Tomasza Stańko, które miały miejsce w studiu Polskiego Radia S4. Ich spotkania miały charakter eksperymentalny, a muzyka, którą tworzyli, była niemal w całości improwizowana.
9: Wspólne nagrania muzyków zostały odnalezione niedawno i zaskoczyły muzyczny świat.
10: To jest zapis czegoś, o czym nie wiedzieliśmy, czegoś niezwykłego, czegoś wspaniałego.
9: Piotr Mec, dziennikarz muzyczny Trójki.
10: Co jest pewnie też trochę ścieżką dźwiękową tamtych czasów, to jest 88 rok. I ta niezwykłość muzyki Stańki i Sojki to jest ścieżka dźwiękowa ludzi, którzy patrzyli w przyszłość i widzieli ją znacznie bardziej świetlaną niż do tej pory.
9: O istnieniu nagrań oddających ducha nadziei końca lat 80. nie wiedział także nawet syn Stanisława Sojki, Marcin Sojka.
11: Trochę szok. Cieszę się, że to jest. To może przypadek, że to nie zostało wydane wtedy, ale myślę, że fajny prezencik mamy wszyscy dzięki temu.
9: Prezencik ten, czyli album Sojka Stańko, dostępny jest na winylu i płycie CD oraz w formie cyfrowej na platformach streamingowych. Paweł Turski, Polskie Radio.
12: To są aktualności jedynki.
5: A w nich jeszcze zapowiedź emocji sportowych. Nasza tenisistka Iga Świątek będzie za godzinę walczyć o awans do półfinału turnieju w Cincinnati. Jej rywalką w ćwierćfinale będzie wiceliderka rankingu Jelena Rybakina, reprezentująca Kazachstan. Pod wrażeniem gry Igi Świątek w turnieju w Cincinnati jest trener tenisa Mateusz Jędruszczak.
13: Widać po niej bijącą pewność siebie. To

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, a burze najsilniejsze od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a także na ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej oraz w południowej części Mazowsza. Temperatura od 12 stopni na północy i zachodzie, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. W dzień na południu, w centrum oraz na wschodzie przelotne opady deszczu i nadal możliwe burze. Na zachodzie i północy opady przelotne, słabsze i tylko miejscami. Temperatura w dzień od 21 stopni na północy i północnym zachodzie oraz w obszarach podgórskich, około 26 stopni w centrum, do 28 na Podkarpaciu. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, podczas burz porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest piątek.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
0: takiej Coca-Coli,
1: takiej musztardy
0: i takiego mleka. Nigdy nie będzie

0: będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie takiego